0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Życzę, by największą wartością dla Was była żywa wiara i miłość do Boga, mówił do wspólnoty parafialnej w Łęgu Tarnowskim biskup Andrzej Jerz. Parafia pod wyzwaniem Świętej Trójcy przeżywa 700-lecie powstania. Uroczystą mszę świętą z okazji jubileuszu poprzedziły misje święte. Parafianie licznie uczestniczyli w tych uroczystościach.
3: Tu się urodziłam, tu chrzczono byłam, tutaj komunia, wyżmowanie, ślub, wszystko. No.
4: Przeżywamy to, chodzimy na adorację, modlimy się. Czekaliśmy na tą chwilę.
5: To jest ogromne przeżycie. No nie da się tego opisać, to trzeba być, przeżyć. Te apele, jasnogórskie wieczory.
6: Wszyscy się cieszą, że mogą przeżywać taką uroczystość, no bo to jest jedyny raz w życiu.
2: Biskup tarnowski Andrzej Jerz w komilii zwraca uwagę, że parafia na przestrzeni dziejów przechodziła przez liczne zmiany, jednak świadectwo wiary wciąż pozostawało żywe i niezmienne.
7: W ciągu 7 wieków parafia przeżywała rozmaite zmiany. Zmieniła się sama nazwa parafii. Dawna nazwa Jurków została zastąpiona nową, Łęk Tarnowski. Zmienił się patron kościoła, święty Mikołaj ustąpił miejsca Trójcy Świętej. Zmieniali się proboszczowie, ale co najważniejsze i niezmienne, Bóg w Trójcy Jedyny był, jest obecny w naszej parafii. Od 7 wieków mieszkańcy parafii uczą się żyć pięknem i siłą wiary Bożej miłości. I o to też trzeba nam nieustannie dbać. Ważny jest przekaz wiary w rodzinie, wprowadzanie dzieci w codzienną modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, podejmowanie rozmów na tematy religijne. Gorąco życzę Wam, by największą wartością dla Was była zawsze żywa wiara i miłość do Boga, który mieszka pośród nas.
2: Relacje i zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Kim jest człowiek, w jaki sposób widzimy i interpretujemy świat, to tematy kolejnych wykładów w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Prelekcje odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu. Gościem będzie doktor filozofii ksiądz Jerzy Krzanowski. Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się od 17 do 19, wstęp jest wolny. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Stąpała po krawędzi śmierci, pomagając drugiemu człowiekowi. Siostry Józefitki z Tarnowa chcą, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o siostrze Kolumbie Czarnocie, która przez prawie 25 lat pracowała w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie, a podczas wojny ratowała Żydów.
8: Ukrywała Żydów, karmiła ich, donosiła do tarnowskiego getta jedzenie, ratowała ludzkie życie. Nazywali ją matką. Siostra pracowała w tym zakładzie dla nieuleczalnych chorych przy ulicy Starodąbrowskiej i tam był właśnie azyl. Tam tych Żydów ukrywała. To było teren tarnowskiego getta. Będąc dyrektorką i pracowniczką tego zakładu, miała taką możliwość, że w piwnicach, pod altanką, wszędzie, gdzie się tylko dało, ukrywała, gdzie oni mogli też się czuć bezpiecznie, prawda, i nie byli zauważeni. Miała tego świadomość, że każde ukrywanie kolejnego Żyda może być tym ostatnim. Robiła to samo co Ulmowi, ale nie zapłaciła tej samej ceny.
2: Mówiła Józefitka, siostra Samaritana Kozina. Siostrze Marii Kolumbie Czarnocie zostanie poświęcona sztuka teatralna Dwie Siostry. Tego zadania podjął się Teatr Nie. Teraz z Tarnowa na scenie pojawią się dwie aktorki, Aleksandra Pisz i Zofia Stachowiak. Minimalistyczna będzie także scenografia, mówi reżyser spektaklu i autor scenariusza Tomasz Antoni Żak. Najważniejszym elementem scenografii będą lustra.
9: Człowiek staje przed lustrem i dokonuje wyboru. Nie tylko tego, jak na dany dzień zrobić sobie makijaż, czy jak wygląda przed jakimś ważnym spotkaniem, poprawiając sobie grzywkę rozwichrzoną, ale jak ma wyglądać jego życie. To lustro rozumiejmy metaforycznie. A jeżeli dokonujemy wyboru tak głębokiego, jak wybór, czy być żoną, czy być zakonnicą, to lustro, przed którym stoimy, jest niezwykłe. I te lustra, które będą w naszym spektaklu grały, będą wspomagały nas jako odbiorców, państwa jako odbiorców w zrozumieniu tych, którzy wybierają.
2: 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18 odbędzie się premiera sztuki Dwie Siostry. Wstęp na spektakl jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce. Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 14 621 35 05. Zmarł świętej pamięci ksiądz Tadeusz Górka, emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Prokopa Opata w Jadownikach. Wprowadzenie ciała kapłana do kościoła parafialnego w Jadownikach będzie we wtorek o godzinie 18. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym świętego Prokopa Opata w Jadownikach w środę o godzinie 12, po czym ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Tadeusz Górka urodził się 13 stycznia w 1956 roku w Limanowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach Witkowice, Boknia Świętego Mikołaja oraz Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1995 roku został mianowany proboszczem parafii Niedźwiedza, a w 1998 roku objął urząd proboszcza parafii Świętego Prokopa Opata w Jadownikach. Po przejściu na emeryturę w 2024 roku pozostał w tej parafii w charakterze rezydenta. Ponadto sprawował następujące urzędy i funkcje: opiekuna bursy w Bochni, wizytatora nauki i religii, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Brzesko, wicedziekana dekanatu Brzesko i członka 5. synodu diecezji tarnowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: najpotężniejsza siła. Zastanawiałem się niedawno, co jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może teoria wielkiego wybuchu? Ale to teoria. Bomba atomowa? Ale i ją przyćmiewają siły natury. Nowoczesna armia? Wojska rozmaitych państw walczą ze sobą od tysiącleci i co osiągnęły? Więc może dyscyplina? Wszyscy potrzebujemy dyscypliny. Ale sama dyscyplina nie zmieni nas na lepsze. Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest coś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, powąchać, kupić, sprzedać, ani posiąść. Najpotężniejszej siły we wszechświecie nie znajdziemy w naturze, w biologii, fizyce, chemii, astronomii, ani mechanice kwantowej. Ta siła nie ma nic wspólnego z E równa się mc kwadrat. Najpotężniejsza siła we wszechświecie, jedyna siła, która sprawi trwałe zmiany, to miłość. Miłość dodaje otuchy, ożywia, chroni, troszczy się, przebacza. Miłość. I kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych męczenników Marcelego i Piotra. Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana w roku 304 rzymski kapłan Marceli i egzorcysta Piotr zostali pochwyceni i wtrąceni do więzienia. W więzieniu gorliwie podtrzymywali na duchu innych wiernych i nowo nawróconych, wśród których był dozorca Arteniusz oraz jego żona i córka. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Marcelego i Piotra potajemnie ścięto w lesie, aby miejsce ich wiecznego spoczynku pozostało nieznane. Wyrokiem boskiej opatrzności ich nazwiska, które skazano na zapomnienie, zostały włączone do kanonu rzymskiego we mszy świętej, gdzie przetrwały przez wieki. Papież Damazy ułożył epitafium na cześć obu męczenników, w którym stwierdził, że właśnie dzięki nim został chrześcijaninem.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 2 czerwca również wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2007 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Białobok, w 2018 ksiądz Piotr Gajda, a w 2021 ksiądz Józef Pamuła. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sądeccy kierowcy mierzą się z nowymi utrudnieniami. Od wczoraj zamknięty jest dodatkowy odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Ponadto dalej zamknięty jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu.
2: No troszkę niezorganizowany, troszeczkę nie jest to tak dobrze, bo przyjdzie jechać do miasta. Stoimy w korkach.
3: Myślę, że duże utrudnienia będą, no aczkolwiek co zrobić. Pomimo tych utrudnień ta obwodnica, remont jej jest potrzebny, bo jest w fatalnym stanie.
4: Trzeba naokoło. Tak to byłbym sobie tam akurat jechała zamknięty.
5: No, proszę panią, bardzo ciężko jest przejechać do Sącza. Ja niby nie dojeżdżam do miasta tego, ale mąż dojeżdża, a syn jest ciężko.
0: Kierowcy korzystają teraz nie tylko z objazdu ulicami Limanowską i Papieską w Chełmcu, a także drogą powiatową przez Świniarsko. Dodatkowo trzeba jechać drogą powiatową od ronda w Podrzeczu, a następnie drogą gminną między rondami w Brzeznej. Przypomnijmy też, że rondo w miejscowości Podrzecze jest przejezdne w kierunku Brzeznej, Podegrodzie oraz w kierunku składu budowlanego w Podrzeczu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dzień dziecka z nową halą sportową. Otwarto ją w Porębie Radlnej koło Tarnowa. Obiekt, który powstał przy zespole szkolno-przedszkolnym, będzie służyć mieszkańcom, ale przede wszystkim uczniom. Oliwia z 4 klasy oraz Jan z 5 klasy podkreślali w rozmowie z RDN Małopolska, że nowa hala daje im nowe możliwości na zajęciach z wychowania fizycznego, o których wcześniej mogli tylko pomarzyć.
6: Piłka nożna, siatkówka.
7: Czy będziesz korzystał z tej hali?
6: Jasne. UEF, kluby, pewnie wszystko.
8: To jest bardzo fajne. Zanim była ta hala, to ćwiczyliśmy na takiej sali, która jest prawie 4 razy mniejsza niż ta. No była po prostu mała, nie dało się tam grać w piłkę. Trudno było w ogóle w cokolwiek tam zagrać. Piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, bieganie.
0: Budowa przyszkolnej hali sportowej kosztowała około 6 milionów złotych. Inwestycja została dofinansowana w 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
9: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
0: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdźmy, co nas czeka dziś w pogodzie. No i powiem tak, jeżeli spoglądam na zdjęcia satelitarne, to jest idealnie, ale no niestety tutaj zdjęcie satelitarne mi się zacięło. No i nie pokazuje w ogóle ani chmur, ani słońca, nic, kompletnie. No ale jedno jest pewne, synoptycy przewidują, że przed południem zachmurzenie, po południu słońce, ciepło dziś, dużo cieplej niż wczoraj, 23 stopnie, teraz mamy 14 i o poranku mgły.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jakby tak cały dzień, jak radar pogodowy nam pokazuje, było bezchmurne niebo, no byłoby idealnie. No ale przypominam, samego rana kierowcy uważajcie, mgły i pamiętajcie, my tutaj włączamy światła mijania, nie czekamy, aż to zrobi automat, a wiemy, że ten automat to samego rana, to my na tych światłach do jazdy dziennej my nam tutaj ustawiamy pojazd, dlatego my sami musimy to przerzucić, przełączyć. Jest tam taki przełącznik w tym naszym pojeździe, każdy o tym wie, chociaż zapomniał pewnie już, gdzie ten przełącznik się znajduje, bo tutaj system sam tym steruje, ale przy takiej widoczności to musimy nie światła do jazdy dziennej, ale światła do jazdy mijania, żebyśmy byli dobrze widoczni. Tak więc pamiętajcie o tym, nie zapominajcie. 25 minut mamy do godziny 7. Wtorek w kalendarzu to drugi dzień czerwca. No i oczywiście, jeżeli wtorek to muzyka sprzed lat, czyli retro wtorek, takie hity sprzed lat, czyli lata 70., 80., 90. piosenki, które wtedy królowały na listach przebojów. Dziś na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
4: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Ziom, siuną, no i wspólnie, no, razem przenosimy się właśnie do lat 80., 90., retro wtorek, hity sprzed lat, ale teraz my, drogi, my zaglądamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na tarnowskich ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Samochodów nam przybywa na tych naszych ulicach. No tak to jest zazwyczaj o poranku, że tych samochodów coraz więcej, tak więc ruch w mieście, a przy okazji przypominamy też zmotoryzowanym, pamiętajcie, mgły w regionie nam występują, a jak mgły, no to tutaj pewne są zasady, czyli prędkość i odstęp, czyli jedziemy wolniej, zwiększamy odstępy od poprzedzającego pojazdu, minimum 3 sekundy. Manewry, zrezygnować z wyprzedzania, gwałtownego hamowania i częstych zmian pasa ruchu, ponieważ no możemy nie widzieć, kto przed nami, co się dzieje przed nami. Dlatego tutaj apeluję o tą bezpieczną jazdę, ostrożną jazdę. No i pamiętajcie, światła mijania, nie światła do jazdy dziennej. Automat SA nam tutaj ustawia światła do jazdy dziennej. My musimy tylko przełączyć na światła mijania, tak żebyśmy byli widoczni. No i przede wszystkim tutaj bez względu, pamiętajcie też o tym, no, jak używać światła przeciwmgłowe. Nie używać świateł do jazdy dziennej, to obowiązkowo. No i te światła do jazdy przeciwmgłowe, jeżeli widoczność spada poniżej 50 metrów, no to możemy używać świateł tylnych przeciwmgłowych, a jeżeli no nie spada, to tutaj pamiętać, aby wyłączyć te światła. 14 minut do 7, no to jeszcze nam pozostały ulice. Jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych, a na ulicach, jak wspominałem, zmożony ruch płynnie i tutaj, co najważniejsze, bez postojów, tak więc nie będziemy musieli tutaj się zastanawiać, czy na tą wyznaczoną godzinę do jedziemy bez problemu. Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego, Miskiewicza, Solidarności, Szkotnik, Słowackiego. Tutaj przejedziemy spokojnie, bez żadnych utrudnień. Klikowska, również tutaj odcinek od Paderewskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik, bez postojów. Z krótkim postojem, ale to naprawdę bardzo krótkim, dojeżdżając do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego. Pamiętajcie, na rondach wrzucamy kierunkowskaz, jak zjeżdżamy z tego ronda. Bądźmy tutaj widoczni, że mamy zamiar skrętu. Są tacy, którzy w ogóle tego nie robią. No i przez to generują się korki, bo inni się zastanawiają, czy on pojedzie dalej, czy skręci. Na Czerwonych Klonów krótki postój na wysokości Akacjowej do Alei Kwiatkowskiego. Na Alejach Kwiatkowskiego od Witosa i od Mościckiego płynnie na ulicy Zbylitowskiej, Koszycka. Praktycznie dojedziemy do samego skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: I a propos tej naszej drogi, no to może ktoś wybierze zamiast drogi do pracy, tą drogę na wieś. Dlaczego nie? Ma być dzisiaj ładnie, no to można sobie odpocząć. Wspólnie z Urszulą Sipieńską wyjeżdżamy na wieś.

Midnight Man. Midnight Man i Sandra, 5 minut przed samą godziną 7. Do 7 jeszcze zespół Skaldowie i Wszystko kwitnie w koło, czyli wiosna. No tak, wiosnę mamy, jeszcze wiosennie możemy grać, bo przecież wiosna jeszcze z nami przez 19 dni, chociaż ta wiosna to taka troszeczkę kapryśna, bym powiedział, no ale mimo wszystko wiosna jest. Jak tam wiosna wygląda, dokładnie jak ten wiosenny wtorkowy dzień wygląda, o tym będziemy mówili po wiadomościach. Ono o 7 w prognozie pogody. No to Skaldowie, Wszystko kwitnie w koło.

0: Straż dogasza pogorzelisko pożaru w Płocku, o szczegółach już za chwilę. Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Kto będzie rządził stolicą Małopolski?
1: Wydaje mi się, że mieszkańcy miasta Krakowa nie oczekują polityka na stanowisku prezydenta Krakowa.
0: Park kolejowy w Nowym Sączu wystawiony na sprzedaż. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Kilkudziesięciu strażaków cały czas dogasza pożar hali magazynowej w Płocku. Doszło do niego wczoraj wieczorem, konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Przed północą wrócili oni jednak do swoich domów. Jeden ze strażaków biorących udział w akcji gaszenia ognia trafił do szpitala. W tej chwili na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Jak mówi oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, strażacy muszą mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie.
2: Cały czas my działamy. Dogaszamy pogorzelisko z polonej hali. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, kiedy ona się dokończy, chociaż do końca dziś, czy dopiero jutro. Musimy wszystko dokładnie przetoczać, dogasić, żeby ten był całkowicie bezpieczny.
0: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów, użyli bezzałogowców i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo wciąż trwają akcje ratunkowe. Istnieje też niebezpieczeństwo kolejnych uderzeń. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa powinny być szansą na wybór kandydata obywatelskiego, a nie kolejnego polityka partyjnego sporu, uważa poseł Anna Pieczarka z Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka w audycji Słowo za Słowo odniosła się do sytuacji po referendum, w wyniku którego mieszkańcy odwołali prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Jej zdaniem wynik głosowania należy odczytywać jako wyraźny sygnał wysłany przez mieszkańców. Poseł Pieczarka podkreśliła, że w nadchodzącym wyborach większe szanse może mieć kandydat obywatelski niezwiązany bezpośrednio z partyjnymi sporami.
1: Wydaje mi się, że mieszkańcy miasta Krakowa nie oczekują polityka na stanowisku prezydenta Krakowa, a takim politykiem był pan Miszalski. I panu prezydentowi Miszalskiemu mieszkańcy Krakowa powiedzieli już dziękujemy.
0: Czyli PiS nie wystawi swojego kandydata, skoro to nie ma być partyjny kandydat?
1: Żeby jakby powtórzył się model z kandydata prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent Karol Nawrocki był kandydatem obywatelskim, popieranym oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten model się sprawdził. Mieszkańcy Polski powiedzieli tak. Dlatego też może ten sposób, żeby był to kandydat obywatelski, jest dobrym wyborem na kandydata.
0: Wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości wymienia się m.in. posłów Małgorzatę Wasserman, Łukasza Kmitę oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Coraz częściej mówi się jednego o przedstawicielu młodszego pokolenia, czyli o Michale Drewnickim, który jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą z pewnością jednym z najważniejszych politycznych wydarzeń najbliższych miesięcy. Swojego kandydata oficjalnie zaprezentowała już m.in. Konfederacja, która wystawiła Bartosza Bochyńczaka. W wyborach wystartuje też prawdopodobnie Łukasz Gibała, który w czasie wyborów przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze różnicą około 5000 głosów. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, na giełdzie nazwisk pojawia się m.in. senator Monika Piątkowska oraz Bogdan Klich. Wybory prezydenta Krakowa mają odbyć się na przełomie sierpnia i września. Park kolejowy w Nowym Sączu wystawiony na sprzedaż. Polskie Koleje Państwowe, oddział gospodarowania nieruchomościami w Krakowie, które są właścicielem terenu przy dworcu PKP, wystawią ogłoszenie w tej sprawie. Wiadomo, że parku nie zamierzają kupić władze miasta. Wcześniej ubiegały się one o bezpłatne przekazanie gruntów, ale nie otrzymały na to zgody ze strony spółki. Prezydent Ludomir Hanzel w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta złożył jednak oświadczenie w tej sprawie.
5: Dopóki Jestem prezydentem miasta Nowego Sącza. Nie wyrażę zgody na zmianę przeznaczenia zagospodarowania tej nieruchomości, czyli każdy podmiot, który zdecyduje się zakupić ten park, musi się liczyć z tym, że pozostanie to dalej teren parku kolejowego.
0: Oświadczenie w formie pisemnej zostało złożone na ręce przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 14 stopni z samego rana, 23 stopnie w ciągu dnia i z dnia na dzień będzie nam się robiło coraz cieplej. Jutro 25 stopni, w nocy 11, ale jeszcze o poranku mgły nam się utrzymują, tak więc czekamy na błękitne niebo, ale w ciągu dnia może występować jednak częściowe zachmurzenie. Jutro przed południem burze, po południu słońce. To taka wstępna prognoza pogody na środę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody na czwartek. Czyli Boże Ciało, bo to przecież jest bardzo ważny dzień dla nas, my katolików. Przed południem, przelotne opady deszczu mogą występować, ale to wiemy, że właśnie te opady deszczu to raczej po procesjach Bożego Ciała zazwyczaj występują, tak więc wydaje mi się, że tutaj w tych godzinach przedpołudniowych powinno nam towarzyszyć słońce. No i temperatury w ciągu dnia w czwartek to 21-22 stopnie. I kolejne dni to 23-20, czyli tak troszeczkę ta temperatura będzie nam się zmieniać. 7,5 minuty mamy po godzinie 7, to czas teraz wrócić do tej naszej muzyki. Muzyki sprzed lat, czyli zespół Bee Gees i Tragedy.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.

Odkryjemy miłość nieznaną, no to odkrywamy tym bardziej, że na wiosnę, oj, wiosna sprzyja, przyjemne miłości, no odkrywaniu tej miłości. 17 minut mamy po godzinie na 7, a propos tej miłości, no to życzenia dla naszych dzisiejszych solenizantów. Płyną gorące dla Marianny, Marzanny, Eugeniusza, Piotra, Marii, Mikołaja, Blandyna, Floriana, Marcelego, Erasma oraz Sadoka. No i jak życzenia, no to oczywiście i piosenka, no ale wcześniej jeszcze przysłowie. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. No i pytanie, jaką pogodę nam dzisiaj Eugenii odmieni? Co dziś nas czeka? Ja mówiłem, że dzisiaj sporo słońca powinno być, chociaż lokalnie może delikatnie nam się troszeczkę zachmurzyć, częściowe zachmurzenie, ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko będzie więcej słońca niż tych chmur. Ale wracamy do naszych solenizantów, no i specjalnie dla was. Niebo z moich stron i czerwone gitary.

Nie, bo z moich stron i piosenka dla naszych dzisiejszych solenizantów z pozdrowieniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się 2 czerwca. No i jeszcze pozostajemy przy tym naszym kalendarzu. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, no powiem tak, że możemy złamać dress code, ponieważ mamy dzisiaj dzień bez krawata. Tak więc, drodzy panowie, jeżeli wybieracie się do pracy i zastanawiacie się, w co ubrać, zazwyczaj no to towarzyszy wam ten krawat, marynarka, no to dzisiaj bez krawata możemy iść do tej pracy. Nic się nie stanie, a jeżeli szef zapyta, dlaczego my przyszliśmy bez krawata, zazwyczaj byliśmy w tym krawacie, to mówimy po prostu, dzień bez krawata. Ale z drugiej strony, jeżeli spoglądniemy na kultową komedię Miś z 1981 roku w reżyserii Stanisława Barei, to mimo wszystko ten krawat to jednak coś oznacza. Pomimo tego, że dzisiaj dzień bez krawata, to wydaje mi się, że jednak warto mieć ten krawat. Ale wrócę na chwilę do tego Misia, no i tak z przymrużeniem oka a propos tego krawata. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No, słynne powiedzenie, chyba jedno z najsłynniejszych cytatów z polskiej kinematografii. Przypominam, to komedia Miś Stanisława Barei z 1981 roku. Klient w krawacie mniej awanturujący się. 21 minut po 7, no to już zostawiam, drodzy panowie, wam, czy dzisiaj krawat, czy nie, ale można dzisiaj ten krawat dominąć, chociaż w firmach zazwyczaj to są te piątki takie luźniejsze, gdzie ten taki dress code jest już ustalony, że nie musimy być właśnie pod tym krawatem i zapięci na ten ostatni guzik. Możemy przyjść w piątek tak troszeczkę luźniej ubrani do pracy. Ale to nie w każdej firmie oczywiście. 22 po 7, zespół YouTube, 7.30 to wiadomości sportowe.

0: 26 minut mamy po godzinie 7. Bardzo ważna informacja dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy są na trasie do Nowego Sącza. Nowy Sącza, Brzesko, a dokładnie miejscowość. My tutaj przenosimy się na chwilę do Czchowa. To jest 75, droga krajowa numer 75. Tam utrudnienia, doszło do wypadku. Odcinek, przypomina, między Nowym Sączem a Brzeskiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe, miejscowość Mczchów, 37 kilometraż trasy w kierunku Brzeska. W wyniku zderzenia jedna osoba została ranna, na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Jak informuje policja, po zderzeniu dwóch pojazdów droga krajowa nr 75 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W zderzeniu doszło również do uszkodzenia infrastruktury drogowej. Kierowcy tak więc musicie liczyć się na utrudnienia, które według szacunków potrwają około 2 godzin. Służby zalecają korzystanie z objazdów wyznaczonymi drogami lokalnymi. Przypominam jeszcze raz, droga krajowa nr 75, odcinek między Nowym Sączem a Brzeskiem, a dokładnie Mczchów. Dwa samochody się zdarzyły, droga całkowicie zablokowana i do tego jeszcze uszkodzona infrastruktura drogowa i te utrudnienia będą trwały jeszcze przez najbliższe 2 godziny, tak więc tutaj szukajcie objazdów, ale te objazdy tam już są wyznaczone, już policjanci są na miejscu i kierują zmotoryzowanych na drogi boczne, tak więc tutaj pamiętać trzeba, że jednak mimo wszystko z samego rana trzeba mieć te zapasy czasowe, bo wszystko może się zdarzyć na tych naszych drogach, na tych naszych ulicach. Ulice jeszcze i te drogi jak wyglądają, a szczególnie jak wygląda to poruszanie się po tych naszych drogach, to przed 8 i przed godziną 9, na razie mamy 7:28, już za chwilę wiadomości sportowe.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
1: Po reklamie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Już dziś dowiemy się, czy Sandecja Nowy Sącz ma jeszcze szansę na awans do pierwszej ligi. O 16 rozpocznie się półfinałowy mecz barażowy. Będzie to starcie 6 po sezonie zasadniczym Sandecji z 3 Olimpią Grudziądz.
10: Cieszymy się, że gramy w 6, ale powiem szczerze, chcemy więcej. Sezon dla nas się jeszcze nie skończył. Czas na podsumowania będzie dopiero jak zakończymy udział w rozgrywkach. Koncentrujemy się na wtorku, to jest dla nas najważniejszy w tym momencie cel i zobaczymy, co będzie dalej.
9: Mówił współwłaściciel Sandecji Nowy Sącz Arkadiusz Aleksander. Jeśli Sandecja pokona Olimpię, w sobotę zmierzy się w decydującym meczu o awans ze zwycięzcą potyczki Podbeskidzie Bielsko-Biała Śląsk 2 Wrocław. Dodajmy, że w tym sezonie Sandecja Nowy Sącz dwukrotnie przegrała z Olimpią Grudziądz. 4 zwycięstwa i 2 remisy to bilans tarnowskich zespołów występujących w seniorskich ligach piłki nożnej mężczyzn. W 36. kolejce czwartej ligi o punkty walczyła tylko jedna tarnowska drużyna, Metal Tarnów. Tarnowianie w wyjazdowym spotkaniu zmierzyli się z Pcimianką Pcim. Metal przegrał to spotkanie 1-2 i na 2 kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje 18. przedostatnie w lidze miejsce. Unia Tarnów w tej kolejce pauzowała. Jaskółki plasują się na 16. miejscu. W 5. lidze Tarnowia wygrała z Dunajcem Mikołajowice 2-1, awansując tym samym na 9. miejsce w tabeli. Komplet punktów zdobyły też rezerwy Unii Tarnów, które w klasie okręgowej wygrały z Dunajcem z Bylitowska Góra. W grupie mistrzowskiej klasy B drugi zespół Tarnowi pokonał na wyjeździe 4-0 KS Śmigno, umacniając się na 1. miejscu w tabeli. Iskra Tarnów w wyjazdowym meczu przegrała natomiast 0-4 z Wolanią Wola Rzędzińska i na 3 kolejki przed końcem klasyfikowała. Jest na 4. pozycji. W przedostatnim spotkaniu grupy spadkowej Błękitni Tarnów pokonali natomiast 4-0 Sokół Wałki, zachowując 12. miejsce w tabeli. 5 brązowych medali i 1 srebrny to dorobek klubu sportowego Akademicki Ewan na Mistrzostwach Polski Dzieci w kickboxingu. Zawody rozegrano w Bałtowie. Wicemistrzynią kraju została Iga Gomułka. Brązowe krążki wywalczyli Jakub Tobiasz, Wiktoria Wróbel, Rita Bulanda, Oliwia Zawiślan i Karolina Dziedzic. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja tego kraju. Według szacunków FIFA mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i dobrej rozrywki. Z Miami Jan Pachlowski.
11: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosły, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: O poranku cały czas nam się mgły utrzymują jeszcze. Częściowe zachmurzenie w ciągu dnia. Trochę słońca, trochę chmur i temperatura 20-23 stopnie. Teraz mamy 14 stopni. Jutro 25, ale przed południem może nam delikatnie popadać. Może lokalnie też, lokalnie występować mogą burze. Nocy 11 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku korzystna. Ciśnienie 991 hektopaskali.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Jeszcze a propos wiadomości sportowych, na chwilę my przenieśmy się do Paryża. Maja Chwalińska pokonała francuską tenisistkę 6-3, 6-2 i tutaj sukces. Awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open właśnie w Paryżu. Tak więc ogromne gratulacje. O półfinał zagram z Rosjanką Anną Kalińską. To tyle na razie ze sportu, a teraz czas na muzykę. Lady Punk, mała Lady Punk.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek

0: horror van The Beautiful Soul. Znałyszymy za chwilę na Andrzej Rybiński. Nie liczymy godzin i lat. Mamy, nie, liczymy. Szczególnie my minutę liczymy, bo do 8 nam pozostało 14 minut, a to ten czas, gdzie szczególnie spoglądamy na zegarek. No i sprawdzamy ten czas, bo przecież jesteśmy w drodze do pracy. Jak ta droga wygląda? O tym teraz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Powiem tak, mało bezpieczna ta nasza droga do pracy. My teraz z samego rana, Szerzyny, kolizja samochodu osobowego z ciężarowym. Na szczęście nikomu się nic nie stało, tak więc kierowcy uważajcie. No i przypomnienie jeszcze raz a propos zablokowanej drogi 75 w Czchowie. Tam doszło do wypadku. Droga całkowicie zablokowana. Utrudnienia będą trwały 2 godziny. Tak więc może nawet do godziny 9 to wszystko potrwać. Przypomnę, to odcinek między Nowym Sączem a Brzeskiem. Zdarzyły się 2 samochody osobowe. Droga krajowa nr 75 Czchów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Nie ma ofiar śmiertelnych na szczęście. Jak informuje policja, po zderzeniu 2 pojazdów droga krajowa całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W zderzeniu doszło również do uszkodzenia infrastruktury drogowej. Tutaj trzeba liczyć się z utrudnieniami. Do tego jeszcze służby tutaj zalecają korzystanie z objazdów wyznaczonymi drogami lokalnymi. Tak więc tam drodzy kierowcy, pamiętajcie, droga zablokowana, miejscowość Czchów, droga numer 75. No i też a propos tego naszego bezpieczeństwa, od wczoraj, czyli dokładnie od 1 czerwca do 30 września Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadzi taką ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem Zwolnij, niebezpieczny punkt. Celem tejże właśnie akcji jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zwiększanie świadomości kierowców i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie narażone na występowanie wypadków, a wiemy zazwyczaj, bo często podróżujemy tymi samymi trasami, tymi samymi drogami, w którym miejscu najczęściej dochodzi właśnie do takich wypadków, dlatego tutaj apelujemy, pamiętajcie, zwolnij, bezpiecznie poruszajmy się, a szczególnie teraz o poranku, warto zwolnić, bo te mgły jeszcze nam w niektórych miejscach się utrzymują z samego rana, dlatego tutaj ta widoczność jest ograniczona. Ulice, teraz jeszcze Tarnowa, zobaczmy, czy coś nam się w ciągu tych 60 minut zmieniło. No i tutaj w tych samochodów nam już przybyło spory ruch na Mickiewicza Solidarności, na Szujskiego, szczególnie odcinek między Klikowską a Szkotnik, Klikowska od Paderewskiego powoli do Ronda Słackiego, również tutaj powoli z postojami od Jabłoniowej Miętowej na Klikowskiej do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, wzmożony ruch Gumniska, Konarskiego, Tuchowska, od Przedszkolaków stoimy do Konarskiego na Rutowicza, Mościca, Aleje Katkowskiego, zobaczmy sobie, jak wyglądają teraz od strony Mościckiego spokojnie, natomiast od Widosa jadąc już na wysokości Ronda Solidarności, jeden samochód za drugim do Czerwonych Klonów, z Bylitowska od Chemicznej do Czerwonych Klonów też wzmożony ruch, no i Koszycka na wysokości Mieszka Pierwszego już tak powolutku możemy się zatrzymywać i w żółwim tempie do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Drogi, jeszcze raz przed godziną 9, a teraz wspomniany Andrzej Rybiński, nie liczę godzin i lat. No tak, Andrzej Rybiński nie liczy, ale my liczymy cały czas, może minuty na razie, nie te godziny, chociaż są tacy, którzy pewnie też ich godziny odliczają. 9 minut do 8.

0: Wielki hit zespołu Motor Talking, The Sherry Sherry Lady, czyli retro wtorkowo. Powolutku zbliża nam się godzina 8, za chwilę wiadomości, po 8 poranna rozmowa. Za słowem dziś gościem radia radny sejmiku województwa małopolskiego Józef Gawron. Przypomnę, ta rozmowa to 8:10.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.
4: Radio RDN. RDN Małopolska.
5: SOR w Nowym Sączu bez okulisty. W nagłych przypadkach liczy się każda minuta, alarmują pacjenci.
6: Wypadki się często zdarzają i można stracić oczy. Czas najwyższy, żeby to było uregulowane.
5: Od jutra zmiany w zasadach redukcji punktów karnych, o szczegółach już za chwilę. Niedźwiedź ponownie dało sobie znać na Sądecczyźnie, a w Tarnowie spotkają się Berneńczyki z całej Polski. Wiadomości o 8, a na Tamleczko zapraszam. Na początek jednak
7: ważna informacja.
5: Do poważnych utrudnień doszło rano na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Czchów na odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło około godziny 6 na 37 kilometrze trasy w kierunku Brzeska. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Jak informuje policja, po zderzeniu dwóch pojazdów droga krajowa nr 75 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W zdarzeniu doszło również do uszkodzenia infrastruktury drogowej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które według szacunków mogą potrwać jeszcze około godziny. Służby zalecają korzystanie z objazdów wyznaczonych drogami lokalnymi. Mieszkańcy Nowego Sącza i okolic nie kryją zaniepokojenia brakiem okulisty w szpitalnym oddziale ratunkowym. W sytuacjach wymagających pilnej pomocy okulistycznej pacjenci kierowani są do SOR-u w Gorlicach lub do jednego z krakowskich szpitali. Jak podkreślają sami mieszkańcy, brak specjalisty na miejscu może stanowić poważny problem, szczególnie w przypadkach urazów oka czy nagłego pogorszenia wzroku, gdy szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
6: W Sączu, w szpitalu powinien być okulista, bo wypadki się często zdarzają i można stracić oczy albo oko. Czas najwyższy, żeby to było uregulowane.
8: Kiedyś wzywało się do pacjenta, a w tej chwili wysyłają.
9: No na pewno by się szydał.
8: Oj, to tak.
9: Okulista tak.
5: Dyrekcja Nowosądeckiego Szpitala tłumaczy jednak, że taka sytuacja jest zgodna z obowiązującymi standardami. Placówka nie ma obowiązku zapewnienia całodobowych dyżurów okulistycznych, dlatego pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy kierowani są do szpitali posiadających oddziały okulistyczne. W Małopolsce funkcjonuje obecnie 6 takich miejsc. Są to placówki zlokalizowane głównie w Krakowie, a dodatkowo w określonych godzinach pomoc okulistyczną można uzyskać także w szpitalu w Gorlicach. Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorenz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego te zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
10: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
5: Od jutra wchodzi w życie także nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku trzeba będzie mieć na głowie kask.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Niedźwiedź ponownie dało sobie znać na Sądecczyźnie. Tym razem jego obecność została uwieczniona na nagraniu turystów wędrujących w rejonie Przechyby w Beskidzie Sądeckim. Film szybko trafił do internetu. Jak informują autorzy nagrania, prowadzący instagramowy profil oszlakowani. Zwierzę spacerowało zielonym szlakiem prowadzącym w kierunku Jazowska. Leśnicy przypominają, że podczas górskich wędrówek warto poruszać się w grupach i nie zaskakiwać dzikich zwierząt swoją obecnością. W większości przypadków to właśnie człowiek jest dla niedźwiedzia powodem do ucieczki.
3: Nie mówię, że o krzyczeniu w lesie czymkolwiek, bo tego nie wolno robić. Najlepiej wziąć kawałek patyka, uderzyć o drzewo i on z daleka naprawdę usłyszy nas i oddali się sam, nie będzie sam na pewno podejmował próbę ataku, żeby przychodzić i sprawdzać, co się tam akurat zatukło.
7: Też takie wyprawy w większych grupach, nawet dwuosobowe, są o tyle bezpieczniejsze, że w trakcie tej wędrówki często ze sobą rozmawiamy. I to już wystarczy dla tych dzikich zwierząt, bo dla nich to jest sygnał, że coś się zbliża, więc ta reakcja jest bardzo szybka.
5: Jak podkreślają Gabriela Deć, rzecznik Nadleśnictwa Stary Sącz oraz podleśniczy Leśnictwa Przysietnica Maciej Bulanda, zachowanie podstawowych zasad ostrożności pozwala bezpiecznie korzystać z górskich szlaków. Wiele wskazuje na to, że po Sądecczyźnie wędruje młody niedźwiedź poszukujący własnego terytorium i pożywienia. Od kwietnia jego obecność była już kilkukrotnie odnotowywana w regionie. Zwierzę rejestrowały fotopułapki, a spacerowicze natrafiali na świeże ślady jego łap. Leśnicy zwracają uwagę, że niedźwiedzie potrafią pokonywać nawet kilkadziesiąt kilometrów dziennie. To oznacza, że osobnik widziany w weekend mógł już dawno opuścić Sądecczyznę i przemieścić się w zupełnie inne miejsce. Po lasach Sądecczyzny spacerują misie, a ulicami Tarnowa przejdą berneńczyki. Miasto po raz kolejny opanują berneńskie psy pasterskie. Od czwartku do soboty odbędzie się 13. tarnowski zjazd berneńczyków Tarnów w trikolorze. Wydarzenie co roku przyciąga miłośników tej rasy z całej Polski. Berneńskie psy pasterskie od lat cieszą się dużą popularnością wśród rodzin. Jak mówi współorganizatorka z lotu Kinga Truty, ta rasa ma wyjątkowo spokojne usposobienie i przyjazny charakter.
11: To są psy bardzo rodzinne, często są wybierane do rodzin z dziećmi, często pracują w dogoterapii. Są to psy bardzo wrażliwe, bardzo spokojne, towarzyskie, bardzo mądre, czasami uparte, ale za smaczki naprawdę potrafią zrobić wszystko. Żarłoki, to na pewno, jeśli chodzi o tą rasę również. Oczywiście każdego psa trzeba wychować, więc to nie jest tak, że kupujemy ładną, trikolorową kuleczkę i od razu mamy super przyjaciela rodziny. Oczywiście tak, ale jednak musimy też troszkę swojej pracy włożyć w to, żeby nam się dobrze wspólnie razem żyło.
5: Kulminacyjnym punktem programu będzie piątkowa parada ulicami miasta. Według szacunków organizatorów może w niej wziąć udział nawet setka psów. Początek o godzinie 16 na ulicy Bandrowskiego, następnie wszyscy w towarzystwie orkiestry Dentej przejdą na rynek. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w tradycyjne stroje bawarskie i wyposażenia psy w charakterystyczne chusty w żółto-niebieskich barwach Tarnowa. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łabowa Marta Słaby.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Cały czas zamiast słońca mamy chmury, w ciągu dnia częściowe zachmurzenie, lokalnie jeszcze mogą mgły, gdzieniegdzie nam występować. 14 stopni o poranku, maksymalnie dziś to 23 stopnie, jutro 25 stopni i częściowe zachmurzenie również w nocy 11 stopni. Ciśnienie bez zmian wynosi 991 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole. Farm.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 10 minut już po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli czasem na rozmowę. Słowo za słowo, dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchaczy.
3: A wiceprezes, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, to chyba był jedyny, a teraz w stowarzyszeniu trochę się ich namnożyło. Z czego to wynika?
4: Rzeczywiście, kilkanaście dni temu mieliśmy walne zgromadzenie, akurat w Tarnowie, gdzie rozszerzyliśmy zarząd o wiceprezesów. Nasze stowarzyszenie dość dynamicznie się rozrasta, przychodzą kolejne wspólnoty, środowiska i żeby jakby podzielić się tą pracą, zrobiliśmy zarząd troszkę bardziej terytorialnie podzielony na wiceprezesów, między innymi południową Małopolskę niejako dostał, żeby koordynować wicemarszałek Witold Kozłowski, Sądecczyznę, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, czy chociażby miasto Kraków, radny miasta Krakowa Michał Ciechowski, a także wicemarszałek Tomasz Urynowicz. To jakby jest związane z tym, żeby lepiej koordynować te wszystkie pomysły i inicjatywy, które z różnych stron Małopolski do stowarzyszenia docierają.
3: Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy na temat stowarzyszenia, mówił pan, że niewykluczone, że będą listy na wybory parlamentarne, a to trochę wygląda jakby też na samorządowe, jakbyście się szykowali.
4: Nie. To tutaj stowarzyszenie w statucie ma wpisane apolityczność, i jakby naszym działaniem jest budowanie wspólnot lokalnych, wzmacnianie ich, szukanie liderów, ale generalnie samorządowych. W naszym stowarzyszeniu nie ma ani jednego czynnego polityka z tej polityki centralnej, posła, senatora. To nas odróżnia też, bo jako inicjatywa zupełnie oddolna od chociażby wysypu tych stowarzyszeń, które ostatnio gdzieś obserwujemy, a które są czysto tworami politycznymi, bo to tak trzeba rozczytywać.
3: No właśnie, do tego trochę chciałem nawiązać, bo mieliśmy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości utworzenie się Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, później pojawiły się głosy, że kandydat na premiera Przemysław Czarnek też chce stowarzyszenie wewnątrz partii zakładać. Czy uważa pan, że ludziom słowo partia może trochę już się negatywnie kojarzyć i dlatego to pod szyldem stowarzyszenia się rozwiązuje?
4: Stowarzyszenie jest pewną formułą prawną, ale taką formułą, która jakby ukrywa, że te inicjatywy są w swoim charakterze polityczne. No, przecież w tym stowarzyszeniu Rozwój Plus, w grupie inicjatywnej, liderem jest premier Mateusz Morawiecki, a zaprosił jakby wszystkich swoich współpracowników, posłów, parlamentarzystów. No to jak to nie uważać, że to powstaje twór polityczny, jakby odpowiednik frakcji partyjnej? No tak to jest. Obserwując zresztą jakby problematykę i tym, czym chcą się zajmować, bo mieliśmy chociażby niedawno taki wręcz objazd regionu tarnowskiego, pojawił się tutaj u państwa też premier Mateusz Morawiecki i odbył wizytę nieomal gospodarczą w regionie. No to takie dynamiczne działanie to jak najbardziej wskazuje na budowanie pewnego projektu politycznego. I to nas jakby odróżnia. No, obserwujemy, że jednak też jest próba jakby sięgania po samorządowców, bo widząc relacje zauważyłem, że o ile nie odstępował premiera Morawieckiego Wiesław Krajewski, poseł, no to także był tam pan marszałek Ryszard Pagacz. Widać, że też jakby się zaangażował w ten nowy projekt i chce go tutaj budować w regionie. Ja jednak uważam, że priorytetem dla tych osób, tych liderów, których chociażby skupiliśmy w naszym stowarzyszeniu Wspólnota Wartości, to jest jednak samorządność i budowanie tych wspólnot. Tworząc stowarzyszenie, myśmy mieli taką nadzieję, że jeśli wzmocnimy każdą lokalną wspólnotę od poziomu sołectwa i przez odbudowę jakby tych wspólnot, ich wzmocnienie, być może przyłożymy małą cegiełkę do odbudowy naszej wspólnoty narodowej. Bo jednak polityka w dzisiejszym wykonaniu to jest budowanie coraz większych rowów, podziałów i brak szacunków dla osób, które gdzieś tam w poglądach politycznych się różnią.
3: No ale jednak koniec końców, prędzej czy później do wyborów dojdzie. No parlamentarne mamy za rok, samorządowe rok później. Czy zdaniem pańskim będziemy mieli takie listy wyborcze właśnie poskładane ze stowarzyszeń, czy jednak to partie i lokalne komitety będą tą dominującą stroną na listach wyborczych?
4: Przypuszczam, że jeśli chodzi o wybory samorządowe, to będą obecne listy partyjne, ale jednak im mniejszy samorząd, tym bardziej mieszkańcy patrzą, kto startuje i jaki to jest człowiek i czy można mu zaufać. Zaufanie jakby dla kogoś, kto będzie zarządzał za chwilę tym samorządem, jest tutaj decydujące. Już niekoniecznie te poglądy polityczne, czy w ogóle jakaś droga polityczna, zaangażowanie chociażby w Sejmie czy w Senacie.
3: To skoro o polityce i o samorządności mowa, to nie sposób nie zapytać o ostatnie referendum w Krakowie i odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zacznę od ogólnego pytania. Czy pańskim zdaniem dobrze się stało?
4: Z przekonania mieszkańców, ale mojego też, dobrze się stało. Dobrze się stało dlatego, że to, że referendum okazało się skuteczne, to po prostu to pospolite ruszenie obywatelskie mieszkańców Krakowa, którzy jakby uznali, że to, co decyduje o warunkach życia, tego codziennego, w jakiś sposób dla nich jest niezadowalające i uderza w nich, bo jak popatrzeć na przyczyny tego referendum, no to tam przede wszystkim najważniejsze były kwestia chociażby tej strefy czystego transportu, wprowadzenia opłat za parkowanie w soboty i w niedzielę.
3: Czy ceny biletów autobusowych.
4: Czyli takie rzeczy, czy te korki i niekoordynowanie tych prac robót, że się przez Kraków bardzo ciężko jeździło. To jakby zaważyło na tym, że uznano, że jednak szef partii Koalicji Obywatelskiej na województwo, bo Aleksander Miszalski był również tutaj szefem partyjnym, skupiony jest jednak na pracy takiej partyjnej, na budowaniu siły politycznej, partyjnej, a sprawy mieszkańców gdzieś tam jednak zostały odłożone. I z tego punktu widzenia to jednak dobrze, ale za tym idzie też i oczekiwanie mieszkańców, żeby jednak otrzymać czy wyłonić prezydenta, który bardziej będzie rozmawiał z mieszkańcami niż z politykami z Warszawy.
3: Czy jest ktoś w waszym stowarzyszeniu, kto aspirowałby do stanowiska prezydenta Krakowa? Czy będzie kandydat powiązany ze wspólnotą wartości?
4: Znaczy rozmawiamy w naszym środowisku i jakby na dzień dzisiejszy przeważają opinie, że Wspólnota Wartości jako stowarzyszenie, które właśnie chce tych liderów pokazywać, wskazywać, nastawionych na rozwiązywanie codziennych spraw członków tych społeczności, to my powinniśmy również taką propozycję mieszkańcom Krakowa przedłożyć. Więc na dzisiaj powiem, że skłaniamy się tutaj bardzo mocno, żeby zaproponować kandydata na prezydenta Krakowa jako stowarzyszenie. No i również trochę w takim proteście wobec tego, żeby nie nastąpiło ponowne upolitycznienie takie mocne, że to główne partie decydują o tym, kto rządzi danym samorządem tutaj miastem.
3: Jakieś nazwiska są już brane pod uwagę?
4: Z naszego grona są osoby, które są zdolne podjąć się tego i mają ku temu kompetencje. To wystarczy zacząć od prezesa naszego stowarzyszenia, Piotra Ćwika, który przecież był radnym, ale też i był wojewodą i był ministrem kancelarii prezydenta, więc ma doświadczenie. Jest wicemarszałek Witold Kozłowski, który przecież był marszałkiem, ma doświadczenie, więc jest chociażby Tomasz Urynowicz, który przede wszystkim jest nowochucianinem z urodzenia, Był tam, ostatnio byliśmy na obchodach rocznicy obrońców Krzyża w Nowej Hucie, to rodzina tutaj marszałka Tomasza uczestniczyła wtedy w tych protestach tam i jakby zna problemy Krakowa, zna problemy Nowej Huty, więc ma ku temu predyspozycję. Ale jakby rozmawiamy, tak, w tym momencie, bo też mamy w gronie sympatyków, którzy nas otaczają, pewne nazwiska bardzo, bardzo też istotne, ale przede wszystkim patrzące na zarządzanie miastem jako na załatwianie problemów mieszkańców, tych problemów życia codziennego.
3: Ja tak tutaj w Tarnowie dopytuję o ten Kraków, choćby z tego względu, że chciałbym się dowiedzieć, jak pańskim zdaniem krakowskie referendum wpłynie na inne miasta w Polsce, czy jako społeczeństwo, jako obywatele z jakiejś z niego możemy wyciągnąć wnioski i czy uważa pan, że referenda mogą stać się, no może nie codziennością, ale nieco częstsze w skali kraju?
4: Kadencję samorządów przedłużono do 5 lat. W związku z tym jest to jednak okres długi i ja dzisiaj też nie widzę jakby potrzeby utrzymywania tych włodarzy, którzy po prostu po roku, dwóch okazuje się, że sobie nie radzą, no bo to jest działanie już na szkodę każdego społeczności samorządowej. Więc dlaczego nie odwołać? Na pewno ten kasus referendum krakowskiego podziałał w taki sposób ożywczy, że już gdzieś słychać, że powinny się pojawić inicjatywy referendalne, czy w Nowym Sączu, czy w Rzeszowie ostatnio taki głos też był, czy w wielu, wielu jakby większych miastach. No bo dlaczego nie? Ale to są różne sytuacje różnych samorządów, bo różni też są prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie, więc no, znamy przykłady też tu z terenu, że jednak inicjatywa referendalna niekoniecznie doprowadziła do odwołania wójta. Mam tu na myśli Radłów i Mateusza Borowca, więc to są różne sytuacje.
3: Natomiast czy zmieni się trochę taktyka osób, wobec których toczy się referendum? Bo do tej pory najczęściej, kiedy referenda były organizowane, to było podejście na zasadzie, żeby zwolennicy bojkotowali, zostali w domu, nigdzie nie szli. No, Kraków pokazał, że jednak frekwencja była dość wysoka, ze sporym zapasem ten wymóg frekwencyjny został wypełniony. To czy teraz jednak nie będzie podejścia, żeby na referendum jednak mimo wszystko iść, tylko głosować przeciw odwołaniu?
4: Znaczy ciągle wydaje mi się, że jednak próba unieważnienia referendum przez frekwencję nieprzekraczającą progu jest łatwiejsza do osiągnięcia i taka gra jakby na zabicie inicjatywy referendalnej na pewno się będzie toczyć. Natomiast optymizm czy wiara, że może być skuteczne, na pewno jest większa. A w związku z tym i frekwencja i chęć pójścia do referendum, żeby odwołać danego włodarza, na pewno będzie większa, więc jakby prognoza na sukces na pewno się zwiększyła.
3: No właśnie, chyba łatwiej jest zmobilizować osoby zdenerwowane, niezadowolone niż te, którym wszystko jedno, albo te, które popierają.
4: No tak, ale no, zastanówmy się chociażby o Tarnów, tak? Którym jednak jest pewna stagnacja. Czy prezydenta Tarnowa powinna też powstać inicjatywa, żeby zmienić prezydenta Kwaśnego? No ja bym to odpowiedział odwrotnie, tak? A czy są jakby powody, czy sens, żeby trzymać do końca kadencji i jeśli jesteśmy jako mieszkańcy niezadowoleni, to takie pytanie też trzeba sobie zadać.
3: To ja to odwrócę i panu zadam takie pytanie w takim razie. Co pan uważa o ewentualnym, bardzo ewentualnym referendum w Tarnowie? Takie komentarze co jakiś czas się pojawiają, ale jakiejś dużej mobilizacji w tym temacie nie widać.
4: Na razie nie widzę jakby zaangażowania jakiegoś komitetu referendalnego, który byłby w stanie to już dzisiaj poprowadzić. Bardziej pewien niesmak i zażenowanie budzi sytuacja, która jest w Radzie, tak? No bo to niepowołanie przewodniczącego to jednak w jakiś sposób ośmiesza Radę. w Krakowie Rada Miejska się uratowała, bo próg nie został przekroczony. No ale jeśli by to w Tarnowie taka inicjatywa powstała, to myślę, że ona też powinna jednak być szersza, czyli i odwołanie Rady Miejskiej, i odwołanie prezydenta. Ale czy powstanie? Trudno mi powiedzieć. Prezydent Kwaśny ma jednak lepszą komunikację tutaj troszkę z mieszkańcami, przynajmniej w mowie, bo już jakichś konkretów to troszkę mniej, niż odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
3: To na zakończenie naszej rozmowy, pozostając przy temacie Tarnowa, chciałbym zapytać pana o stadion żużlowy też w Tarnowie, bo mówiąc kolokwialnie, no województwo wpompowało całkiem sporą kwotę, by tor żużlowy wyremontować. Koniec końców Unia Tarnów upadła, zniknęła z mapy sportowej żużlowej Polski. No a teraz mamy młodych żużlowców z Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja. Czy dobrze się stało, że młodzi teraz mogą jeździć, czy to nie o to wam chodziło?
4: Dobrze, że jeżdżą, bo to jednak jest możliwość odbudowania za jakiś czas klubu i zbudowania się na zawodnikach, którzy będą stąd. Ale przecież nie o to chodziło, gdy chociażby te 5 milionów starałem się, żeby przekazać na remont stadionu, bo przecież chodziło o to, żeby tam odbywały się mecze żużlowe, ligowe, żeby, bo to jest jakby istota utrzymania takiego obiektu sportowego. No przecież chociażby Brugbet Termalika w Niecieszy ma szkółkę piłkarską. Ale podstawą istnienia stadionów i całego otoczenia jest klub ligowy, tak? I drużyna ligowa. No, więc tutaj, niestety, tutaj to jest porażka. I gdzieś tam widziałem zdjęcia, że po przejęciu stadionów, prawda, że spółka tam zostawiła bałagan, jakiś gruz, ruiny, gdzieś tam coś nieposprzątane. No dobrze, no ale przecież to było użytkowanie i dzierżawienie stadionu, a stadion miał właściciela, miasto.
3: Było tutaj prezydent, zaniedbanie?
4: No, nadzór właścicielski powinien mieć miejsce, tak? W jakiś sposób majątek miejski no, musi być cały czas no, pilnowany, tak? On nie może tracić na wartości, więc to jest chociażby powód, że można odwołać prezydenta Tarnowa, tak? No, jeden z kilku, że jednak dbałość o majątek tutaj coś zawiodło, ta administracja coś zawiodła. Ale też trzeba popatrzeć na to, że nie brak meczów, brak klubu żużlowego i nie odbywanie tych meczów żużlowych to jest szansa, żeby chociażby teraz spróbować wyremontować resztę stadionu, bo myśmy tylko dołożyli się do tego, żeby tor spełniał warunki bezpieczeństwa, no ale są szatnie, trybuny, obiekt, otoczenie, to wszystko wymaga remontu. No i jak nie teraz, to kiedy?
3: Tylko czy jest sens odbudowy stadionu, jeżeli nie ma za bardzo dla kogo?
4: A widział pan te tłumy kibiców głodnych żużla na
3: no, tych... tłumy, tak, do ostatniego miejsca się wyprzedały, jest tylko nie ma
4: jeśli
3: zawodników.
4: Się rozejrzy, to jest dla kogo. Zawodnicy też się znajdą, jeśli będą warunki, to i zawodnicy się znajdą i sponsorzy też wrócą.
3: Na tym optymistycznym akcencie, jeśli chodzi o tarnowski żużel, stawiamy dzisiaj kropkę. Pan Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Wartości, gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama. Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Hudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Cały czas czekamy na przejaśnienia. Niski pułap chmur nam się tutaj w regionie utrzymuje. Ciśnienie 991 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna korzystna. W ciągu dnia 23 stopnie, lekki wiatr w ciągu dnia również, a teraz o poranku mamy 14 stopni. W nocy 11, jutro 25 i jutro też przewaga chmur.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: W prognozie pogody zobaczmy sobie jeszcze na czwartek Boże Ciało i tutaj synoptycy zapowiadają nam w czwartek przelotny opad deszczu, temperatura w ciągu dnia to 23 stopni, natomiast w piątek. No i też lekkie opady deszczu w piątek, sobota, częściowe zachmurzenie i 20, czyli w tym tygodniu to więcej chmur niż słońca. 29 minut nam zostało do godziny 9, wracamy do muzyki sprzed lat.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
7: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji

0: Jeszcze raz my wyjeżdżamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy są na drodze krajowej numer 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. Przypomnę, tam przez ostatnie 2 godziny droga była całkowicie zablokowana. Droga krajowa 75 w Czchowie, dokładnie zdarzenie 2 pojazdów. Droga już jest odblokowana, tak więc koniec utrudnień na drodze krajowej numer 75, miejscowość Mczchów. Jeszcze jedna ważna informacja dla tych wszystkich, którzy są na autostradzie A4 w kierunek Kraków, 497 kilometraż. Na drodze tam leżą szczątki opony. My policjanci w tym momencie udają się na miejsce, aby usunąć fragmenty. Przypomnę, 497 kilometraż kierunek Kraków, leżą fragmenty opony, tak więc kierowcy, uważajcie. No i a propos uwagi, no to przypominamy, że już jutro nowe przepisy, czyli tutaj kaski. W życie wchodzi obowiązek noszenia kasków dla osób poniżej 16 roku życia. Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku odpowiedzialność, przypominam, ponosi opiekun, który może otrzymać mandat do 100 zł. Ale to nie koniec zmian. 3 czerwca to też zmieniają się zasady kursów reedukacyjnych i katalog wykroczeń, a taryfikator punktów karnych uwzględnia nowe naruszenia, takie jak drifty czy jazda na jednym kole. I to wszystko od 3 czerwca. Ulica Tarnowa, jeszcze nam pozostało sprawdzić, jak to zaraz wygląda przed samą godziną 9. No, w dalszym ciągu spory ruch w mieście, szczególnie na ulicy Mickiewicza, również Narutowicza. Tych samochodów mamy więcej. Konarskiego odcinek od Dąbrowskiego do Tuchowskiej w kierunku Narutowicza też spory ruch. Tuchowska, krótki postój od przedszkolaków do Konarskiego. Podobna sytuacja tych samochodów, więcej na Matki Bożej Fatimskiej czy na przykład na Alejach Solidarności na wysokości Rogojskiego. Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego powoli do Ronda Osławskiego, Szkotnie w kierunku Solidarności. Postój na Klikowskiej od Ziołowej Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościce, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj już spokojnie po obu kierunkach, podobnie na ulicy Zbylitowskiej i zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Idealnie do samego skrzyżowania dojeżdżamy bez postoju. Czerwona, Krakowska, Koszycka płynnie, tak więc tutaj kierowcy nie narzekają.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: To tyle na razie. Z dróg na drugim regionu Tarnowskiego już dowiedziemy po południu, w programie popołudniowym, a już za chwilę oferty pracy.

0: Muzycznie na chwilę robimy sobie przerwę. Przechodzimy teraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Jak co wtorek przed godziną 9 do 9 nam zostało 13 minut. W studiu już pani Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: No to co, sprawdzamy tę ofertę pracy. My szukamy ninja sprzedaży, bo znalazłem taką ofertę pracy. Zatrudnimy ninja sprzedaży. Pracodawca po prostu szukał osoby, która będzie poruszać się w świecie handlu jak cień. Czyli co, niewidoczny.
1: Niewidoczny i szybki.
0: Szybki jak ninja. Ninja sprzedaży. Proszę, ale to fajnie brzmi. Poszukiwany ninja sprzedaży. Przyjdźcie, szukamy. Tylko pytanie.
1: Przyciąga,
0: tylko że go ubiorą jak ninja. A dzisiaj dzień bez krawatu, to a propos właśnie na ofertę pracy. Jeżeli ktoś będzie szukał pracy, to chyba nie. Bardziej pod krawatem, jeżeli szukamy pracy, prawda, pani Kasiu?
1: To tak, na tą pierwszą rozmowę to tak elegancko.
0: Tak, bo to pracodawca od razu spogląda na nas i ocenia. To pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Nie przychodzimy tak. O krótkich spodenkach, w koszulce, w podkoszulku, tylko krawat, koszula.
1: W końcu też sprzedajemy swoją osobę, prawda?
0: Tak,
1: ktoś
0: tak,
1: musi nas kupić.
0: Jak cię widzą, tak cię piszą, po
1: tak.
0: prostu. Dobrze, no to co? No to szukamy tego ninja sprzedaży. Kogo zatrudnią tutaj pracodawcy? Pani Kasiu, no to słuchamy ofert.
1: Zapraszam do wysłuchania. Osoba na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Wymagania: 2 lata doświadczenia, oprócz praktyki szkolnej, na samodzielnym stanowisku. Odpowiedzialność, dokładność w wykonywaniu prac, wykształcenie minimum podstawowe. Praca na terenie Tarnowa i okolic od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie od 5100 zł brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku fliziarz. Wymagania: minimum rok doświadczenia, mile widziane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie bez znaczenia, praca na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, zapewniony dojazd, wyjazd z siedziby firmy o godzinie 6, wyjazd i powrót w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 7 do 17, 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie od 7000 zł brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku elektryk, monter instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Wymagania: prawo jazdy kategorii B, uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energoenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Umiejętność obsługi elektronarzędzi, może być osoba z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, wykształcenie minimum podstawowe. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 7000 zł brutto. Osoba na stanowisku operator maszyn CNC. Wymagania: wykształcenie średnie, branżowe, analityczne myślenie, obsługa urządzeń pomiarowych, precyzyjnych, dokładność, sumienność i odpowiedzialność. Praca w Bistuszowej od poniedziałku do piątku w systemie trzyzmianowym w godzinach od 6 do 14, 14 do 22, 22 do 6. Wynagrodzenie 7500 zł brutto. Nauczyciel, nauczycielka matematyki. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe lub uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki. Mile widziane doświadczenie, komunikatywność. Może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Praca w Wojniczu od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 12 do 21 do uzgodnienia. Możliwość pracy w soboty. Praca na umowę zlecenie, następnie praca na umowę o pracę. Wynagrodzenie 65 zł brutto za godzinę. Osoba na stanowisku magazynier. Wymagania: uprawnienia na wózek widłowy, może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie bez znaczenia. Praca w Podlesiu Machowskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Osoba na stanowisku konserwator. Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe techniczne, 5 lat stażu pracy, prawo jazdy kategorii B, mile widziane uprawnienia gazowe. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 5000 zł brutto. Osoba na stanowisku piekarz. Wymagania: wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie, zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, może być osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca w zakliczynie od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę na dwie zmiany od godziny 10 do 18 oraz od 17 do 5. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto do 5300 zł brutto. Dziękuję.
0: A ofertę pracy podawała Katarzyna Ptach, doradca do spraw zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Powiem tak, standardowe oferty pracy, albo nie, wróć, nie standardowe oferty pracy, tylko standardowe nazewnictwo pracy. A proszę tutaj pracodawców o to, żeby się zastanowili, bo czasami jak się zmieni tą ofertę, a dokładnie nazwę tej oferty, to całkiem inaczej to brzmi. Proszę bardzo, proszę posłuchać. Sprzątanie. Jak zwykłe sprzątanie zamienić? Konserwator powierzchni płaskich. Proszę, jak to ładnie brzmi, pani Kasiu. Konserwator powierzchni płaskich, a nie sprzątanie. Od razu człowiek czuje się lepiej. Konserwator powierzchni płaskich. Albo zamiast układania ubrań znalazłem, że konfekcjoner odzieży. Też pięknie.
1: Też bardzo ładnie.
0: Proszę, konfekcjoner odzieży. I się zastanawiamy, na czym polega ta praca? Za ile będę konfekcjonerem odzieży albo konserwatorem?
1: Od razu kwota idzie w górę.
0: Proszę, jak konserwator, to od razu, tutaj musi być konkretnie płacone za coś takiego. Warto przemyśleć, bo to są takie oferty, no może standardowe oferty, no ale jak zmienimy nazewnictwo, to od razu to brzmi inaczej. Inaczej, i przyciąga od razu wszystkich. Dobrze, to tyle na razie na temat oferty pracy. Kolejnym spotkaniem i oferty pracy już za tydzień, czyli przed godziną 9. A my życzymy co, pani Katarzyno? Dobrego dnia chyba wszystkim.
1: Dobrego dnia, słonecznego.
0: No i znalezienia wymarzonej pracy. Tym bardziej, że wakacje coraz bliżej.
1: Tak.
0: No i trzeba uzbierać na te wakacje.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.
2: Od jutra zmiany w zasadach redukcji punktów karnych, o szczegółach już za chwilę. Będzie siódme podejście do przejęcia przez gminę Mszana Dolna działki w Łostówce, która jest własnością Skarbu Państwa. W tej sprawie jest spór na linii wójt-radni. Młodzi, którzy przyjęli w tym roku sakrament bierzmowania, spotkają się w zabawie. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości zagrażające bezpieczeństwu pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu. Zdaniem ekspertów i kierowców, którzy nie zbierają punktów karnych, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzało się korzystać z tej możliwości. Maciej Szefer.
3: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
4: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
3: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
5: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
6: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości i tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
3: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorans z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
7: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
3: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty.
2: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa powinny być szansą na wybór kandydata obywatelskiego, a nie kolejnego polityka partyjnego sporu, uważa poseł Anna Pieczarka z Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka w audycji Słowo za Słowo odniosła się do sytuacji po referendum, w wyniku którego mieszkańcy odwołali prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Jej zdaniem wynik głosowania należy odczytywać jako wyraźny sygnał wysłany przez mieszkańców.
8: Wydaje mi się, że mieszkańcy miasta Krakowa nie oczekują polityka na stanowisku prezydenta Krakowa. A takim politykiem był pan Miszalski. I panu prezydentowi Miszalskiemu mieszkańcy Krakowa powiedzieli już dziękujemy.
2: Czyli PiS nie wystawi swojego kandydata, skoro to nie ma być partyjny kandydat?
8: Żeby jakby powtórzył się model z kandydata prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent Karol Nawrocki był kandydatem obywatelskim, popieranym oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten model się sprawdził. Mieszkańcy Polski powiedzieli tak. Dlatego też może ten sposób, żeby był to kandydat obywatelski, jest dobrym wyborem na kandydata.
2: Wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości wymienia się m.in. posłów Małgorzaty Wasserman, Łukasza Kmitę oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Coraz częściej mówi się jednego przedstawicielu młodszego pokolenia, czyli o Michale Drewnickim, który jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą z pewnością jednym z najważniejszych politycznych wydarzeń najbliższych miesięcy. Swojego kandydata oficjalnie zaprezentowała już Konfederacja, która wystawiła Bartosza Bocheńczaka. W wyborach wystartuje też prawdopodobnie Łukasz Gibała, który w czasie wyborów przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze różnicą około 5000 głosów. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, na giełdzie nazwisk pojawia się m.in. senator Monika Piątkowska oraz Bogdan Klich. Wybory prezydenta Krakowa mają odbyć się na przełomie sierpnia i września.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Będzie siódme podejście do przejęcia przez gminę Mszana Dolna działki w Łostówce, która jest własnością Skarbu Państwa. Teren, który gmina chciałaby dostać bezpłatnie, miałby być przeznaczony na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności oraz na jeden z gminnych referatów. Radni już 6 razy nie wyrazili na to zgody, bo twierdzą, że wójt chce tam zbudować punkt selektywnej zbiórki odpadów. Mirosław Cichosz mówi, że gmina dysponuje już wszystkimi zgodami i dokumentami, które są potrzebne. Teraz ruch należy jednak do radnych.
9: Rada najpierw zwalała na to, że chce zrobić tam PSZOK. Kiedy już zrezygnowałem z PSZOK, no to powiedzieli, dobrze, to proszę wysłać informację do wojewody. Nawet wojewoda potwierdził, że jak nie chcecie, to nie będzie. To wtedy już rzucili kolejny warunek. Panie wójcie, no to w uchwale, żeby zapisać, że nie będzie tego przoku. Zapisałem w tej uchwale, że nie będzie tego przoku. Wtedy przyszła pani wicestarosta, ale już nie będę na ten temat może się wypowiadał, a na ostatniej sesji nie przyjęli, bo nie, ale na koniec pan przewodniczący się zorientował, a to może przerzucę odpowiedzialność teraz na mieszkańców.
2: Chodzi o petycję, w której mieszkańcy nie chcieli, aby działka była przekazana gminie. Mirosław Cichosz przekonuje jednak, że zostali oni w niej zmanipulowani, bo radni przekonywali ich, że w Łostówce powstanie wysypisko śmieci. Część radnych krytykuje wójta, twierdząc, że mija się on z prawdą, sugerując, że gmina otrzyma działkę za darmo. Jak twierdzi m.in. radny Rafał Kubowicz, działka w Łostówce, która jest własnością Skarbu Państwa, a którą dzierżawi starostwo powiatowe, to kwestia bezpośredniego porozumienia właśnie między starostwem a wojewodą. Obecnie na działce prowadzona jest działalność gospodarcza przez prywatnego przedsiębiorcę.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają do 11 czerwca. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
10: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
2: Spotkanie rozpocznie się 16 czerwca o 9 w Wałrudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi i opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom błogosławionej Karoliny oraz wziąć udział we wspólnej integracji pod Gruszą, która będzie prowadzona przez wolontariuszy. O 10 wyruszy pierwsza pielgrzymka do sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Czekamy na to słońcem. Cały czas jednak chmury dominują. Temperatura 15 stopni, maksymalnie to dziś 23 stopnie. I te chmury będą dominować również w nocy. Okazuje się, że również jutro przewaga chmur. Jutro troszeczkę cieplej, 25. Sytuacja biometeorologiczna korzystna. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeżeli ktoś zna Eugeniego, proszę go zapytać wprost, co z tą pogodą? Kiedy wreszcie taka typowo wiosenna pogoda nam tutaj w regionie nastąpi? Dlaczego Eugeniego pytamy? Otóż dzisiaj w kalendarzu Eugeniusza, między innymi 2 czerwca, przysłowie mówi jasno. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. No to czekamy na tą pogodę. Troszeczkę zmienioną niż do tej pory, bo przecież ostatnie dni to bardziej pochmurne, deszczowe, tak więc czekamy na to słońce, tym bardziej, że lato coraz bliżej, a wiosna jeszcze nam się nie pokazała z tej dobrej strony.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była autopromocja.

Trudno, wtorek, czyli hity sprzed lat, to Izabela Matrojanowska, a my teraz wybieramy się do San Francisco i Scott McKenzie. No i tak to jest, że wystarczy zrobić jeden hit, jedną dobrą piosenkę, no i proszę bardzo, i odcina się kupony przez cały czas od tego jednego numeru. No i właśnie to jest taka piosenka Scotta McKenzie'ego, jedna chyba, jedyna, która zrobiła taką ogromną furorem, karierę na całym świecie. San Francisco, Scott McKenzie.

i tak oto sobie zwiedzamy Stany Zjednoczone, San Francisco, za chwilę Kalifornia, no i ciąg dalszy naszego podróżowania, wakacje coraz bliżej, czas podróżowania nam się zbliża i dobra informacja a propos wiadomości ekonomicznych dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają za granicę, ale nie tylko za granicę, ale też i w Polsce będą wypoczywać i zamiast wersji all inclusive wezmą sobie po prostu tą wersję HB, czyli śniadania i obiad o kolację. No i właśnie, i tutaj zawsze jest dylemat. Do posiłków napoje. No i czasami jest tak, że spoglądamy w ten portfel, bo wiemy, że tutaj to już ta stawka rośnie i co się okazuje? Od 12 sierpnia, czyli nie od samego początku wakacji, ale dopiero od 12 sierpnia ma obowiązywać nowy przepis, który gwarantuje klientom restauracji bezpłatną wodę do posiłku. Bezpłatna woda do posiłku, ale to jest woda z kranu do posiłku, ale bez względu na to, czy to z kranu, czy nie z kranu, no nie. Czy to z kranu, czy butelkowana, to wydaje mi się, że i tak to jest dobra informacja. Co jest najważniejsze, ta branża gastronomiczna tutaj ma te nowe obowiązki. Pytanie tylko, czy podoła tym obowiązkom. Mam nadzieję, że tak, to wszystko zgodnie z projektem ustawy. No i co tutaj się okazuje? Woda ma być podawana na życzenie klienta przy stoliku lub w innym miejscu serwowania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. Ile nam przysługuje? No, jak mówiłem, 0,5 litra wody z kranu do posiłku na osobę nam przysługuje. Pytanie tylko, czy my będą to wszyscy respektować. Mam nadzieję, że tak. No i troszeczkę tutaj zmieni się nam to bardziej obiad, bardziej kolacja, bo głównie do kolacji, do obiadu ta woda nam szczególnie smakuje po samym dniu na słońcu, bo rano to oczywiście kawa i herbata, to musi być obowiązkowo. A propos kawy i herbaty, to ten dobry czas mamy już, 22 minuty po godzinie 9 właśnie na tą kawę, herbatę. No i po wypiciu tej kawy, porannej herbaty, wybieramy się teraz do Kalifornii. Gorącej, słonecznej Kalifornii.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
5: Jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, a już powoduje polityczne spory i budzi emocje. Mowa o rządowym projekcie, zgodnie z którym państwo dopłaci twórcom kultury do składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Michał Fabisiak.
6: Opozycja mówi o gigantycznym skandalu. Z jednej strony dlatego, że mimo trudnej sytuacji budżetowej rząd chce, aby całe społeczeństwo zrzucało się na emerytury wybranej grupy zawodowej. Z drugiej, jak mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, że o tym, kto jest artystą, decydowałaby grupa 155 ekspertów.
7: Każdy z nich za decyzję przyznającą tę dotację miałby otrzymywać 240 zł.
6: Marszałek Senatu odpowiada, że artyści nie mają stabilnego wynagrodzenia, a tworzą przecież polską kulturę. Dlatego zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej należy objąć ich taką ochroną.
8: Jest taki okres, kiedy jest im bardzo trudno wpłacać środki na ZUS. Chodzi o to, żeby dać im szansę, żeby ten ZUS był płacony.
6: Wsparcie ma trafić do artystów, których dochód z trzech poprzednich lat podatkowych nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia.
5: Ponad 200 firm z zachodniopomorskiego wzięło udział w Regionalnym Forum Przemysłu Zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka podwykonawców i współpracowników do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Zapotrzebowanie jest wszechstronne, mówi prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
9: W zakresie merytorycznym, branżowym to w zasadzie każdy się może zgłosić, ponieważ te kompetencje są potrzebne w różnym zakresie. W dostawcy różnego rodzaju części i tych metalowych, i tych plastikowych, i jakieś usługi spawalnicze, i sprzęt do tego potrzebny. W zakresie produkcji usług serwisowych, przeglądowych, bo to też warto zwrócić uwagę, ile tego także jest, bo ten sprzęt, który trafia do wojska, no musi potem być podtrzymywany w tym cyklu życia. To na każdym tym etapie potrzebujemy partnerów z zewnątrz, bo nas w PGZ-cie jest tylko niecałe 23 tysiące i wszystkiego nie zrobimy.
5: Do tej pory zakontraktowano 120 miliardów złotych z całkowitej udostępnionej puli ponad 180 miliardów. Za te środki zamówione zostały m.in. armatochaubice Krab, wozy piechoty Borsuk czy samobieżne moździerze RAK. Kolejna pula z programu SAFE ma być przeznaczona na zakup uzbrojenia i technologii w krajach Unii Europejskiej. W Warszawie obowiązuje już nocna prohibicja. Od 22 do 6 rano we wszystkich 18 dzielnicach stolicy obowiązywał bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach oraz na stacjach benzynowych. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście wyjaśnia, że w namierzaniu punktów łamiących nowe prawo kluczową rolę odgrywają sygnały od samych mieszkańców. Z policyjnych obserwacji wynika, że warszawscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości respektują nowe przepisy. Jak podkreślają mundurowi, ryzyko związane ze sprzedażą napojów procentowych pod ladą w zakazanych godzinach całkowicie mija się z ekonomicznym sensem.
10: Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach głównie, to w takim przypadku taki podmiot może się liczyć z odebraniem koncesji bardzo surową karą, kilkutysięczną grzywną. Także no tutaj to jest dość dotkliwe. Nie odnotowaliśmy do tej pory takiego przypadku, abyśmy musieli wdrażać tego typu czynności.
5: Przypomnijmy, nocne ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów oraz barów, w których alkohol jest spożywany na miejscu. Drugi dzień spotkania świata finansów w Sopocie. Głównymi tematami tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego są bezpieczeństwo i konkurencyjność. Poruszane będą też kwestie związane m.in. z powstrzymaniem odpływu naukowców z Polski oraz możliwości, jakie daje połączenie sztucznej inteligencji i biznesu. Przewodniczący Krajowego Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski powiedział, że polska gospodarka znalazła się w miejscu szczególnym.
3: Z jednej strony jesteśmy tak blisko gospodarczego jądra zachodu, jak jeszcze nigdy nie byliśmy. Mamy szansę na trwałe wejść do grupy G20. Z drugiej strony wiemy, że dotychczasowe źródła wzrostu naszej gospodarki się wyczerpują, żeby wspomnieć chociażby o negatywnych tendencjach demograficznych. Konieczna jest transformacja od gospodarki opartej o niskie koszty pracy do gospodarki bardziej innowacyjnej, opartej o znacznie wyższy poziom inwestycji. To z kolei wymaga refleksji, jakie miejsce w nowym modelu rozwoju powinien znaleźć rynek finansowy, a z naszego punktu widzenia jest to pytanie, co może zrobić nadzór finansowy, aby budowanie rynku w tych nowych realiach wspierać.
5: W trzydniowym spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu i biznesu, ekonomiści, doradcy i działacze społeczni oraz eksperci. Rekordowe 800 ton zebranych odpadów w tegorocznej operacji Czysta Rzeka. W ciągu 3 miesięcy przeszło 40 tysięcy wolontariuszy uczestniczyło w największej społecznej akcji sprzątania w kraju. Rzecznik akcji Iza Szałamacha mówi, że mniejsze społeczności coraz częściej skupiają się na utrzymaniu czystości okolic, w których żyją.
11: W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała. Natomiast co cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne. No i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
5: Podczas finału operacji nad Odrą wolontariusze zebrali 3 tony odpadów.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Pojawiło nam się słoneczko. Jest w końcu, troszeczkę czekaliśmy, ale najważniejsze, że jest już z nami. Pytanie tylko, jak długo z nami pozostanie. Synoptycy zapowiadają w ciągu dnia częściowym zachmurzeniem. Temperatura to 23 stopnie, ale jeszcze musimy poczekać. Na razie 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnieniem stabilnym 991 hektopaskali.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Dwadzieścia cztery minuty nam zostało do godziny 10:00.

0: maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
1: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika.

0: W piątek, 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę, 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
1: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu Województwa Małopolskiego.
2: Po reklamie.

Słucham Megi. No to teraz o tych maluchach. 12 minut przed godziną 10. Przenieśmy się na chwilę do Szwecji. Tam szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego opublikował zalecenia dotyczące korzystania z telefonów przez rodziców przy dzieciach. I wśród rekomendacji znalazło się ustanowienie w domu strefy wolnej od urządzeń z ekranami. No właśnie, pytanie, czy u nas nie przydałyby się takie strefy? No zapewne tak. Według władz zdrowotnych takimi miejscami powinna być przede wszystkim jadalnia, stół w jadalni, przy którym spożywane są posiłki, a także również i sypialnia, a opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon podczas spędzania czasu z dziećmi. No i pytanie, no właśnie, czy jesteśmy w stanie odłożyć ten telefon? No mam nadzieję, że tak, że ten telefon nie królujemy tutaj podczas tego spędzania wolnego czasu z tymi naszymi maluchami. A w badaniach naukowcy zaobserwowali, że właśnie małe dzieci częściej reagują płaczem i irytacją, rzadziej uśmiechem i radością, gdy rodzice, no właśnie, korzystają z telefonu komórkowego w ich obecności. Tak więc to mówimy bardzo dużo o tym związku naszym z dzieciakami. Telefon? Nie, moi kochani, w tym momencie nie. Poświęcamy czas i uwagę tylko właśnie tym maluchom. Proszę o tym pamiętać. A najgorsze jest to, że to muszą być zalecenia. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego musiał opublikować takie zalecenia dotyczące korzystania z telefonów. Sami o tym nie wiemy, nie pamiętamy, nie myślimy nawet na ten temat. Musimy się kierować zaleceniami. No jednym słowem, SOS, zespół Abba, 10 minut do godziny 10.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy z Krzyszów.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: szkołach podstawowych dziś ważna decyzja. Czy za referendum w Krakowie pójdą kolejne tego typu inicjatywy?
1: Ja dzisiaj nie widzę jakby potrzeby utrzymywania tych włodarzy, którzy po roku dwóch okazuje się, że sobie nie radzą.
0: Promienista pierwsza pielgrzymka do Tuchowa. Trwają zapisy. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera popiera decyzję prezydenta o wniosku o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przemysław Czarnek wezwał też prezydenta Ukrainy do natychmiastowego wycofania się z nadania jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA oraz zgody na ekshumację Polaków pomordowanych na Wołyniu. Poseł PiS stwierdził też, że Wołodymyr Zełenski może kierować dziś państwem dzięki pomocy Polski.
2: Zwłaszcza w pierwszych miesiącach tej już pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to Polska wykazała wielką ofensywę dyplomatyczną i tą wielką ofensywą dyplomatyczną zmusiła świat do tego, żeby Ukrainie pomóc. I to w sytuacji, kiedy Rosjanie byli już na przedmieściach Kijowa. Pan Zełenski zatem jest prezydentem i sprawuje władzę na Ukrainie tylko dlatego, że Polska mu pomogła. I ten sam Zełenski dzisiaj Polsce wymierza policzek. Ale powtarzam, jest to przede wszystkim działanie na szkodę narodu ukraińskiego.
0: Przemysław Czarnek zwrócił się z żądaniem do premiera Donalda Tuska o natychmiastowe wznowienie prac nad projektem, który zrównuje kłamstwo oświęcimskie z kłamstwem wołyńskim. Kandydat PiS na szefa rządu oczekuje też przedstawienia informacji, ile środków trafi z polskiego sejf na Ukrainę. PiS apeluje również o rozpoczęcie prac nad projektem, który przewiduje natychmiastowe deportacje imigrantów z Ukrainy, którzy łamią prawo w Polsce. To będzie rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zajmą się dzisiaj ministrowie. Początek posiedzenia o godzinie 11:00. W porządku obrad jest też ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Według ekspertów dzieci spędzają przed ekranem smartfona nawet 7 godzin dziennie. Sylwia Białek.
3: Rząd planuje działać szybko, tak by nowe prawo obowiązywało od 1 września tego roku. Od zakazu używania telefonów w szkołach będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone w przypadku choroby dziecka, niepełnosprawności czy w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład do mierzenia poziomu glukozy. Ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Już nie wystarczy stosowana dotychczas deklaracja internauty. Autorzy projektu nie narzucają dostawcom, z jakiej formy sprawdzania wieku mają korzystać. Ważne, by metoda była skuteczna i nie naruszała prawa do prywatności.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wynik krakowskiego referendum z pewnością wpłynie na inne inicjatywy referendalne w kraju, ale niekoniecznie musi oznaczać ich powodzenie, powiedział Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porannej audycji Słowo za Słowo podkreślił, że powodzenie inicjatywy w Krakowie może dawać nadzieję organizatorom podobnych akcji w innych miastach.
1: Kadencję samorządów przedłużono do 5 lat. Jest to okres długi. Ja dzisiaj nie widzę jakby potrzeby utrzymywania tych włodarzy, którzy po roku dwóch okazuje się, że sobie nie radzą. Na pewno ten kasus referendum krakowskiego podziałał w taki sposób ożywczy, że już gdzieś słychać, że powinny się pojawić inicjatywy referendalne, czy w Nowym Sączu, czy w Rzeszowie ostatnio, ale to są różne sytuacje różnych samorządów, bo różni też są prezydenci, burmistrzowie, czy wójtowie. Znamy przykłady, że jednak inicjatywa referendalna niekoniecznie doprowadziła do odwołania wójta. Mam tu na myśli Radłów.
0: W wyniku referendum przeprowadzonego w maju w Krakowie stanowisko prezydenta miasta utracił Aleksander Miszalski. Na przełomie sierpnia i września mają odbyć się nowe wybory, które wyłonią osobę, która dokończy kadencję do 2029 roku. Sądeccy kierowcy mierzą się z nowymi utrudnieniami. Od wczoraj zamknięty jest dodatkowy odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza od Ronda w Podrzeczu do Ronda w Brzeznej. Ponadto dalej zamknięty jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Kierowcy, którzy przejeżdżają przez region od rana, mierzą się z kumulacją objazdów.
5: No troszkę niezorganizowany, troszeczkę nie jest to tak dobrze, bo przyjdzie jechać do miasta, stoimy w korkach.
6: Myślę, że duże utrudnienia będą, no aczkolwiek co zrobić. Pomimo tych utrudnień ta obwodnica, remont jej jest potrzebny, bo jest w fatalnym stanie.
7: Trzeba naokoło, tak to byłbym sobie tam akurat jechała zamknięty. No tak.
8: Proszę panią, bardzo ciężko jest przejechać do Sącza. Ja niby nie dojeżdżam do miasta tego, ale mąż dojeżdża, syn, jest ciężko.
0: Kierowcy korzystają teraz nie tylko z objazdu ulicami Limanowską i Papieską w Chełmcu, a także drogą powiatową przez Świniarsko. Dodatkowo trzeba jechać drogą powiatową od ronda w Podrzeczu, a następnie drogą gminną między rondami w Brzeznej. Przypomnijmy też, że rondo w miejscowości Podrzecze jest przejezdne w kierunku Brzeznej po Degrodzie oraz w kierunku składu budowlanego w Podrzeczu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Połączą ich ważne intencje. Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na początku lipca jej uczestnicy wyruszą z kilku miejscowości. Redemptorysta ojciec Szczepan Hebda zaprasza do udziału w promienistej pierwszej pielgrzymce do Tuchowa Sądeckiej, Brzeskiej, Mieleckiej, Bocheńskiej, Limanowskiej i Jasielskiej. Trwają już zapisy.
9: Wychodzimy już czwarty raz. Jest 6 promieni tej pielgrzymki. Sądecka, Brzeska, Mielecka, Jasielska, Bocheńska i Limanowska. Te grupy wychodzą w odpowiednim dla siebie czasie, bo są to trasy 3-dniowe albo 2-dniowe, aby przyjść do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 5 lipca na godzinę 15, aby uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
0: Przemierzając pielgrzymi szlak, uczestnicy w sposób szczególny modlić się będą za młodzież oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne w diecezji tarnowskiej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Było pielgrzymcem pieszy. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, zawsze rowerem możemy się wybrać. A ten rower szczególnie. My tutaj będziemy na ten rower spoglądać. Jutro Światowy Dzień Roweru. Pytanie tylko, czy pogoda nam będzie dopisywała na ten rower. Dziś już teraz tak, dopisuje. Możemy ten rower wyciągnąć i wybrać się na wycieczkę. Słonecznie, maksymalnie w ciągu dnia 23 stopnie. Mamy już 18 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
2: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
0: Po reklamie.

16 minut mamy po godzinie 10, no to wracamy do tego krawata. No właśnie, pytanie, czy, bo dziś w kalendarzu dzień bez krawata, czy bez krawatu? No powiem tak, językoznawcy dopuszczają obie formy jako w pełni poprawne, tak więc możemy mówić bez krawata, czy bez krawatu. Jedno jest pewne, nieoficjalny dzień będący ukłonem w stronę wygody, swobodniejszego stylu w biurze na przykład, który promuje nowoczesną kulturę organizacyjną, w której profesjonalizm mierzy się kompetencjami, a nie sztywnym dress-kodem. Tak więc dziś spokojnie ten krawat możemy zostawić w domu, chociaż z drugiej strony coraz częściej go zostawiamy, ponieważ to ten krawat no już nie tak często też zakładany, bo są też dopuszczane na przykład takie formy casualowe, dokładnie smart casual, który pozwala na rozpięcie kołnierzyka i zrezygnowanie właśnie z tego dodatku dla lepszego komfortu. A dlaczego tutaj zwracamy uwagę na ten krawat, a szczególnie na brak tego krawatu? Otóż jeżeli jest zbyt ciasno związany, ogranicza przepływ krwi do mózgu i zwiększa ciśnienie w gałkach ocznych, ale to już musimy mocno go zacisnąć, żeby coś takiego, do czegoś takiego doszło w tym naszym organizmie. Dlatego my, moi kochani, proszę pamiętać, dziś przy tej pogodzie, bo za oknami coraz cieplej się robi, już prawie 20 stopni, słoneczko świeci, to mimo wszystko jednak chyba ten smart casual idealny. No, na przykład na spotkanie biznesowe, tym bardziej, że w kalendarzu dzień bez krawata. No to co? No to teraz 17 minut po godzinie 10. Mamy jeszcze chwilę czasu do wiadomości kulturalnych, bo no o godzinie 10.30, no to a propos tego czasu, mamy czas. I zespół Wanda i Banda, przypominam, retro wtorek, hity sprzed lat.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
3: Ewa Biedroń, zapraszam. Mecz, występy i kino pod chmurką. Tak zapowiada się międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Wróblowic i gminy Zakliczyn. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na placu przy Szkole Podstawowej we Wróblowicach. Początek o 15:00. W programie znalazły się występy dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego we Wróblowicach. Mecz rodzice, dzieci, nauczyciela. Także na finał organizatorzy zapraszają na seans kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Podczas imprezy będą także animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, grill, wata cukrowa, dmuch. A o 20:30 będzie można zobaczyć film Asterix i Obelix. Na widzów czekać będą wygodne leżaki. Tarnów po raz kolejny opanują berneńskie psy pasterskie. Od 4 do 6 czerwca odbędzie się tarnowski zjazd berneńczyków Tarnów w trikolorze. Wydarzenie co roku przyciąga miłośników tej rasy z całej Polski. Kulminacyjnym punktem programu będzie piątkowa parada ulicami miasta. Według szacunków organizatorów może w niej wziąć udział nawet setka psów.
4: W drugi dzień jest ogólnodostępny, publiczny dla wszystkich tarnowian, dla innych gości z okolic, dla gości z berneńczykami, z innymi pieskami, z dziećmi, dla starszych i młodszych, dla wszystkich. Jest to parada berneńczyków ulicami miasta. Zaczynamy paradę o godzinie 16:00, także zbiórka jest załóżmy w 15:30 po południu. Zbiórka jest na końcu ulicy Bandorowskiego przy stadionie Tarnowi. Idziemy ulicą Bandorowskiego do Krakowskiej, Krakowską do góry, na rynek. W tym roku szczególna atrakcja, coś innego, zresztą co roku jest coś innego, ale w tym roku będziemy gościć Górniczą Orkiestrę Dentą.
3: Mówiła organizatorka tego wydarzenia Barbara Truty. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w tradycyjne stroje bawarskie i wyposażenia w psy w charakterystyczne chusty w żółto-niebieskich barwach Tarnowa. Po zakończeniu parady uczestnicy spotkają się na tarnowskim rynku, gdzie zaplanowano koncert orkiestry. Zjazd rozpocznie się już w czwartek wycieczką do Beskidzkiego Morskiego Oka, a zakończy się w sobotę berneńską biesiadą w Wałrudzie. Ponad 100 osób na jednej scenie, tak zapowiada się koncert Symfonia Ducha. Odbędzie się on 4 czerwca na rynku w Starym Sączu. Będzie to muzyczne święto uwielbienia, które rok temu w Boże Ciało zgromadziło na starosądeckim rynku niemal 3000 widzów. W tym roku przed publicznością wystąpi orkiestra pod batutą Justyny Zawiślan, będzie także chór i soliści, zapowiada jedna z wokalistek, Danuta Sowińska.
5: To jest niezwykłe spotkanie. W zeszłym roku spotkaliśmy się właściwie nie wiedząc, jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Ludzie, którzy pojawili się w tym zespole, w tym gronie, to naprawdę wyjątkowe osoby. To są osoby, które spotykają się bezinteresownie, to są osoby, które często zostawiają swoje obowiązki gdzieś tam w domu, przyjeżdżają, poświęcają czas po to, żeby się wspólnie modlić, żeby się spotkać, żeby przekazać to dobro, które płynie prosto z serc.
3: Początek tego koncertu w czwartek o godzinie 19:00 na rynku w Starym Sączu. Wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Ekoworeczki ze starych firanek, rzeźby ze zniszczonych książek i zielone mini-ogródki tarnowianie pokażą, jak dać drugie życie niepotrzebnym przedmiotom. Wszystko w ramach kolejnej edycji kampanii Worki Sztuki dla Środowiska. Happening organizowany przez MPEC i Szkołę Szczepanika odbędzie się na ulicach Tarnowa już po raz trzeci w środę. Potrwa od godziny 11 do 13:30. Przy Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wałowej będą odbywały się warsztaty szycia ekoworeczków, a także warsztaty rzeźbienia ze starych i niepotrzebnych książek. W tym samym czasie na ulicy Piekarskiej wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej pokażą, jak sadzić zioła lub warzywa w torfowych doniczkach. Natomiast o 12:00 na ulicy Wałowej zaprezentowany zostanie ekologiczny spektakl taneczno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły Szczepanika.
6: Sam spektakl, który będzie nie tylko takim bodźcem muzycznym, wizualnym, ma właśnie inspirować tarnowian do nowych pomysłów i myślę, że tak będzie. Nie chcemy też oczywiście wszystkiego o samym widowisku taneczno-muzycznym pokazywać. Na pewno będzie fajne nawiązanie do firanek i do tych pomysłów.
3: Mówił dyrektor Tarnowskiej Szkoły Szczepanika Sławomir Sus. Krynica-Zdrój znów stanie się stolicą muzyki operowej i operetkowej. W Uzdrowisku festiwal imienia Jana Kiepury odbędzie się po raz 59. Na scenach w pijalni głównej, amfiteatrze, ale także na Deptaku posłuchamy artystów z Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, Opery Śląskiej czy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Nie zabraknie także gości z hiszpańskiego Madrytu.
0: Mamy współpracę międzynarodową już kilkuletnią z teatrem Teatro de la Zarzuela di Madrid, z znakomitym dyrygentem José Miguel Pérezem Sierrą. Stamtąd ci topowi artyści również do nas przyjadą, żeby wziąć udział w wieczorze hiszpańskim, hiszpańskiej paretki, tak zwanej Zarzueli, i serdecznie polecam także ten kulturowo troszeczkę odrębny występ, żeby można było zaczerpnąć czegoś nowego, a tak naprawdę ognistego, z ogromnym temperamentem, bo z tym przecież hiszpańska muzyka kojarzy się nam najbardziej.
3: Mówił Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Festiwal imienia Jana Kiepury trwać będzie w Krynicy od 8 do 15 sierpnia. Wciąż jeszcze trwa sprzedaż biletów na koncerty w programie z około 35 wydarzeń.
2: To były wiadomości kulturalne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Słonecznie, ciepło, 19-20 stopni już mamy, maksymalnie to 23 stopnie, sytuacja biometeorologiczna korzystna. Jutro 25 stopni. No i pytanie tylko, czy zmieni nam się tutaj prognoza pogody. Wstępnie przewaga chmur, częściowe zachmurzenie również w nocy. W nocy 11 stopni. Dziś w ciągu dnia wiatr słaby, a ciśnienie 991 hektopaskali.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Pogoda w tym tygodniu troszeczkę w kratkę, szczególnie spoglądamy na czwartek, bo przecież to Boże Ciało, dzień wolny, przed południem, przelot opadem deszczu, zapowiadają nam synoptycy, temperatura to 20 stopni. 23 minuty nam zostało do godziny 11, przypominam, retro wtorek, hit sprzed lat, no to taki hit, hit właśnie sprzed lat teraz. Yes sir, I can boogie i zespół Baccarat.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.

0: Mozzarella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
7: Po reklamie.

typu emigranci na falochronie, czyli zapiąć się w brązowym pas. No właśnie, jeżeli ktoś chce się zapiąć w brązowym pas, no to niech słucha nas uważnie. Jutro po godzinie 10 przeniesiemy się do zespołu szkół licealnych i technicznych Jana Pawła II w Wojniczu i porozmawiamy na temat przygotowania wojskowego oraz przygotowania mundurowego. O nowych oddziałach w liceum ogólnokształcącym, przypomnę, zespołu szkół licealnych i technicznych Jana Pawła II w Wojniczu i ta rozmowa na temat właśnie tego pasa, brązowego pasa po godzinie 10. A teraz przed godziną 11 zespół ABBA.

zrobiło nam się wakacyjne rytmy. Fryzjer na plaży i zespół DAP. I rok 1985, ale to nie tylko popularny motyw piosenki zespołu DAP, ale też, no, trzeba tutaj powiedzieć sobie jasno, prawdziwe salony, które działają właśnie w nadmorskich kurortach. No i taka usługa, ci, którzy byli, którzy korzystali, no wymaga specjalnego podejścia, bo włosy w nadmorskim klimacie wymagają wyjątkowej ochrony, a profesjonaliści stosują specjalne techniki. No i też pamiętajcie, jak będziecie wypoczywać właśnie nad morzem, że sól działa, no, jako naturalny taki czynnik osmotyczny, czyli wyciąga wilgoć, rozjaśnia pasemka, a słońce, silne słońce, niszczy pigment. No i tutaj trzeba szczególnie przed wejściem do morza zmoczyć włosy słodką wodą, co ograniczy wchłanianie soli. No i także aplikować filtry UV w sprayu, żeby pięknie wyglądać. Nie tylko na ciało, ale i na włosy. No to wypoczywamy dalej. Fryzjer na plaży, DAP.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
2: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Nadal trwa walka o życie trzylatka, który wpadł do stawu. Prokuratura wszczęła śledztwo. Dzisiaj pierwszy wniosek o zasiłki po nawałnicy. Szczegóły za moment. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura rejonowa w Bochni wszczęła śledztwo dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 3-letniego dziecka, które podczas przyjęcia urodzinowego wpadło do stawu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarnawa w powiecie bocheńskim.
2: Ustalono, że tego dnia na posesji jednego z domów trwało przyjęcie urodzinowe 9-latki. Na uroczystość tę zaproszono kilkanaścioro dzieci z rodzicami. Wśród gości był też 3-letni Mikołaj, zaproszony również ze swoimi rodzicami. Dorośli siedzieli na przydomowym tarasie, natomiast dzieci bawiły się w takim rozległym, dużym ogrodzie. Były tam dla nich przygotowane atrakcje, była zjeżdżalnia, była dmuchana trampolina do zabawy.
1: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki. Aktualnie toczy się śledztwo, nikomu nie przedstawiono zarzutów.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pierwsze środki na pomoc mieszkańcom po nawałnicy przekazane zostaną dzisiaj w gminie Ujazd, poinformowała wojewoda opolska Monika Jurek. Burza uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Monika Jurek mówi, że samorząd rozpocznie dzisiaj procedurę przekazywania pieniędzy mieszkańcom.
3: Dzisiaj już w godzinach porannych wpłynie do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pierwszy wniosek o zasiłki celowe. Te zasiłki do 8 000 zł, które po przeprowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pana burmistrza w wywiadach środowiskowych, te wnioski zostały złożone i dzisiaj będziemy przekazywać pieniądze gminie Ujazd na wypłaty tych pierwszych zasiłków dla swoich mieszkańców.
1: Przed rozpoczęciem odbudowy straty muszą zostać oszacowane przez odpowiednie komisje. Dwa z uszkodzonych budynków są wyłączone z eksploatacji. W akcji usuwania strat w gminie Ujazd uczestniczyło 260 strażaków. Najbardziej skutki nawałnicy odczuła miejscowość Balcarzowice, przez którą przeszła trąba powietrzna.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Gmina Łabowa podpisała umowę na budowę nowego przepustu na drodze powiatowej w Kamiannej. Mały most między Kotowem a Polanami ma być gotowy jesienią tego roku. To wynik współpracy między starostwem powiatowym w Nowym Sączu, a nadleśnictwem Nawojowa. Jak przekazała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Łabowa, Marta Słaby, będzie bezpieczniej nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. W przyszłym roku wzdłuż przepustu powinien pojawić się też chodnik.
4: Dobra wiadomość też dla Kamiannej jest taka, że spotkałam się z panem starostą, jak również z panem dyrektorem powiatowego zarządu dróg i planujemy również zaprojektowanie chodnika w okolicach tej części tego przepustu. Samo zaprojektowanie, zanim otrzymamy pozwolenie, no to podejrzewam, że może potrwać około roku.
1: Koszt budowy samego przepustu to prawie 2 miliony złotych. Lasy Państwowe dofinansują te inwestycje w kwocie 400 tysięcy złotych.
0: RDN na sportowo.
1: To będzie jeden z najważniejszych meczów Sandecji Nowy Sącz w ostatnich latach. Dziś biało-czarni zagrają półfinałowy mecz baraży o awans do pierwszej ligi. O 16:00 rozpocznie się spotkanie wyjazdowe z Olimpią Grudziądz. Sandecja przegrała 2 poprzednie mecze z tą drużyną, ale jak zapewnia pomocnik Adam Brenkus, to tylko motywuje zespół.
5: 2 razy przegraliśmy z nimi, to mamy im co opłaca teraz. Jestem szczęśliwy bardzo, że się nam udało do tych barażów wejść, no i teraz zobaczymy co będzie. Wszyscy wierzymy, że ten awans już teraz robimy. Mamy w zespole bardzo dużo jakości i myślę, że teraz się to pokaże też w tych barażach.
1: A jeśli Sandecja pokona Olimpię, to w sobotę zmierzy się w decydującym meczu o awans ze zwycięzcą Potyczki pod Beskidzie Bielsko-Biała, Śląsk 2 Wrocław. Dodajmy, że w tym sezonie Sandecja Nowy Sącz dwukrotnie przegrała z Olimpią Grudziądz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pogoda bardzo stabilna i oby ta stabilizacja trwała jak najdłużej. Czyli słonecznie, niebo prawie błękitne, 20 stopni mamy, maksymalnie w ciągu dnia to 23 stopnie. W nocy 11, jutro 25, no i pytanie, czy chmury, czy słońce? Mam nadzieję, że słońce zamiast chmur, jednak synoptycy zapowiadają, że jutro przewaga chmur. No i spoglądnijmy jeszcze na czwartek, Boże Ciało, nic się nam nie zmieniło. Opady deszczu i 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
9: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie, Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej, ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze do 11 czerwca. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
3: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
2: Spotkanie rozpocznie się 16 czerwca o 9 w Aurudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom błogosławionej Karoliny oraz uczestniczyć we wspólnej integracji pod gruszą, która będzie prowadzona przez wolontariuszy. O 10 wyruszy pierwsza pielgrzymka do sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce zaplanowano integrację, poczęstunek. Będzie także okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach, w trakcie którego młodzi będą mieli okazję porozmawiać o cechach ucznia misjonarza, a także o tym, co to znaczy być w Kościele uczniem misjonarzem. W programie ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14:30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Zapisy na spotkanie bierzmowanych trwają przez formularz dostępny w internecie do 11 czerwca. Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na początku lipca jej uczestnicy wyruszą z kilku miejscowości. Będą to dwu- i trzydniowe trasy. Redemptorysta ojciec Szczepan Hebda zaprasza do udziału w promienistej pierwszej pielgrzymce do Tuchowa. Sądeckiej, Brzeskiej, Mieleckiej, Bocheńskiej, Limanowskiej i Jasielskiej. Trwają już zapisy. Przemierzając pielgrzymi szlak, uczestnicy w sposób szczególny modlić się będą za młodzież oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne w diecezji tarnowskiej.
4: Wychodzimy już czwarty raz. Jest sześć promieni tej pielgrzymki: Sądecka, Brzeska, Mielecka, Jasielska, Bocheńska i Limanowska. Te grupy wychodzą w odpowiednim dla siebie czasie, bo są to trasy trzydniowe albo dwudniowe, aby przyjść do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 5 lipca na godzinę 15, aby uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
2: Plan poszczególnych pielgrzymek i informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej pptuchow.diecezjatarnow.pl. Modlitwa, wyciszenie, niezwykłe miejsca i duchowa przemiana. Radio RDN Małopolska zaprasza na wyjątkową pielgrzymkę do Medjugorje. Od 45 lat maryjne wezwania do nawrócenia, modlitwy i pokoju przyciągają w to miejsce rzesze pielgrzymów z całego świata. Wyjazd organizowany przez Radio RDN Małopolska to nie tylko pielgrzymka do Sanktuarium Królowej Pokoju, ale także możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miejsc Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekun duchowy pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że to niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby szukające pokoju serca, nadziei i duchowego umocnienia.
5: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tihalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
2: Autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 691 147 893.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
6: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
7: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14:00 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów, partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
8: Serdecznie zapraszam, Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę premier o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach.
2: Będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw.
1: Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Ukrainę. Szczegóły za moment. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Ukrainę. Wiadomo o 11 zabitych w mieście Dniepr. W ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 5 osób. Rakiety i drony raniły też około 100 cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Bilans ofiar może się zwiększać. Wśród 11 ofiar ataku na Dniepr jest dwoje dzieci. Rosyjska rakieta niemal całkowicie zniszczyła tam dom mieszkalny. Kilka osób wciąż uważa się za zaginione. Walka ze skutkami zmasowanych ataków trwa także w Kijowie. Przekazał mer miasta Witalij Kliczko, który przyjechał do kijowskiej dzielnicy Padół. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Odpowiednie służby pracują na miejscu i likwidują skutki uderzeń. Uruchomiliśmy też punkty pomocy dla mieszkańców. W Kijowie rakiety uderzyły także w obiekty energetyczne. Ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta pozbawionych jest prądu. Ogółem w nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą 73 rakiet, w tym 33 balistycznych Iskanderów i 656 dalekosiężnych dronów.
1: Będzie obowiązywał zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Rząd zajmuje się przepisami, które umożliwią wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował, w jakiego rodzaju placówkach oświatowych zakaz ten zacznie obowiązywać.
2: Nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich. Część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw.
1: Zakaz ma obowiązywać od 1 września tego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wynik krakowskiego referendum z pewnością wpłynie na inne inicjatywy referendalne w kraju, ale niekoniecznie musi oznaczać ich powodzenie, powiedział Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porannej audycji słowo za słowo podkreślił, że powodzenie inicjatywy w Krakowie może dawać nadzieję organizatorom podobnych akcji w innych miastach.
4: Kadencję samorządów przedłużono do 5 lat. Jest to okres długi. Ja dzisiaj nie widzę jakby potrzeby utrzymywania tych włodarzy, którzy po roku dwóch okazuje się, że sobie nie radzą. Na pewno ten kasus referendum krakowskiego podziałał w taki sposób ożywczy, że już gdzieś słychać, że powinny się pojawić inicjatywy referendalne czy w Nowym Sączu, czy w Rzeszowie ostatnio, ale to są różne sytuacje różnych samorządów, bo różni też są prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie. Znamy przykłady, że jednak inicjatywa referendalna niekoniecznie doprowadziła do odwołania wójta. Mam tu na myśli Radłów.
1: A w wyniku referendum przeprowadzonego w maju w Krakowie stanowisko prezydenta miasta utracił Aleksander Miszalski. Na przełomie sierpnia i września mają odbyć się nowe wybory, które wyłonią osobę, która dokończy kadencję do 2029 roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mieszkańcy gminy Tymbark mogą spotkać się dzisiaj z przedstawicielami PKP. W bibliotece publicznej opowiedzą oni, na czym polegać ma modernizowana linia 104 na odcinku C1 Tymbark-Limanowa. Przedstawiony zostanie zakres i specyfika inwestycji, harmonogram realizacji poszczególnych etapów, ale też plany zmiany w organizacji ruchu i wpływ inwestycji na okolice i mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele inwestora i wykonawcy prac. Początek spotkania o 16.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Trwają wielkie przygotowania do biegu na skrzydłach mocy, który odbędzie się w okolicy Limanowej. Zawodnicy już mogą zapisywać się do udziału w poszczególnych kategoriach. Co warto zauważyć, wydarzenie ma być okazją do okazania solidarności osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Bieg będzie więc edukować uczestników o tym, z jakimi wyzwaniami zmagają się mali podopieczni inicjatora akcji Fundacji Wesoły Promyczek w Limanowej, która prowadzi szkołę specjalną i przedszkola integracyjne.
5: Mamy kilka etapów i każdy etap opowiada o różnej niepełnosprawności. I to tych naszych dzieciaczków, które mamy akurat w naszych placówkach. Czyli na przykład jeden etap jest z zespołem RETA, drugi etap jest z zespołem Down, Downa, kolejny etap jest z autyzmem i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważne, udział biorą rodziny ze zdrowymi dzieciaczkami również, żeby też właśnie okazać to wsparcie dla tych chorych dzieciaków.
1: Mówiła jedna z przedstawicielek fundacji, Agnieszka Zygmunt. Chociaż rywalizacja zaplanowana jest na 13 czerwca, to liczba numerów startowych jest ograniczona, więc już teraz warto zapisać się przez stronę www.dksport.pl, a Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Rozpogodziło się, no co by nie powiedzieć, dużo pogodnego nieba teraz jest. Oczywiście chmury też są i nawet pojawią się takie chmury, z których może delikatnie pokropić w ciągu dnia. Na jutro meteorolodzy zapowiadają po południu przelotne opady. No dzisiaj może delikatnie, symbolicznie może coś tam z nieba spaść. W nocy spadnie temperatura do 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie na dziś meteorolodzy zapowiadają 22-23 stopnie, więc temperatura komfortowa.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wiatr północno-zachodni teraz wieje z prędkością około 15 km na godzinę, w porywach do 25. Mówią meteorolodzy, że sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale oczywiście nie dotyczy ta sytuacja słuchaczy radia RDN, a tak w ogóle to w nocy poprawi się.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Jest 10 minut po godzinie 12. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry, drugi dzień czerwca. Razem będziemy do 17.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.

Stokrotka, Muniek Staszczyk i Tina w popołudniowym programie Radia Ardent Małopolska w retro wtorek. To już drugi dzień czerwca. Czerwiec to szósty miesiąc w roku według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego. Ma 30 dni. Nazwa pochodzi od słowa czerw, oznaczającego larwę pszczoły. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czerwonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach rośliny. Czerwiec trwały. Drugi dzień czerwca. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 4:30, zajdzie 23 minuty przed godziną 21, czyli do zachodu słońca pozostało 8 godzin 20 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 6 minut. Jest to dłuższe od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 2 minuty i 28 sekund oraz krótsze od najdłuższego dnia w roku już tylko o kwadrans. I tylko 19 dni dzieli nas od astronomicznego lata. Ale letnie temperatury chyba jeszcze będą także i w czerwcu pojawią się, także to lato jeszcze będzie nam gościć. Chociaż taka pogoda trochę w kratkę jest zapowiadana przez meteorologów na najbliższe dni i niestety może gdzieniegdzie popadać deszcz. Dzisiaj symbolicznie, jutro troszeczkę więcej opadów zapowiadają nam meteorolodzy, a co będzie w kolejnych dniach? Czwartek w miarę słoneczny, już bez opadów, czyli pięknie zapowiada nam się uroczystość i końcówka tego tygodnia również pogodna i słoneczna, przynajmniej na południu Ukrainy. Jeżeli ktoś planuje jakieś podróże, to też warto sprawdzić, jak to będzie wyglądać w Polsce północno-wschodniej, północno-zachodniej, nad polskim morzem.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.
1: I happy, happy people. 24 minuty, prawie 25 minut po godzinie 12. Na liście świętujących dzisiaj Efrem, Erasm, Eugeniusz, Florianna, Maria, Marianna, Mikołaj, Piotr. Wszystkiego co dobre, miłe, piękne i szlachetne dla wszystkich dzisiaj świętujących od całego zespołu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
9: Nie można narzekać dzisiaj na pogodę. Jest w miarę słonecznie, w miarę pogodnie. Chmury zupełnie niegroźne. No, może od czasu do czasu wiatr zawiać mocniej. To poczujemy chłód będąc w cieniu. To może coś na ręce zarzucić. Można słonecznie na pewno w Nowym Sączu, w Tarnowie. Tak jest też w Zakliczynach, w Zakliczynie, w Ryglicach Wiodłowej. Na Podkarpaciu też sporo pogodnego nieba. Świętokrzyskie województwo także skąpane w promieniach słonecznych.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
9: Ciśnienie spada, w Tarnowie na barometrach 990 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Robert Chojnacki, Maciej Molenda, Wianek.

0: Reklama.
1: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
2: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźbę z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
6: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
7: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Kenny Loggins zabrał nas w lata 80. i pozostaniemy jeszcze w latach 80., ale to za chwilę, od początku. W Retro w Parek w sposób szczególny dotykamy historii. Drugi dzień czerwca, rok 1891, położono wówczas kamień węgielny pod budowę gmachu teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1907 roku, 2 czerwca, urodziła się Wanda Boniszewska, zakonnica stygmatyczka, zmarła w 2003 roku. A w 1979 roku, pamiętają Państwo, rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. W tym samym czasie do sklepów trafił pierwszy przenośny odtwarzacz kasetowy Sony, nazwany Walkmanem. W 1989 roku odbyła się premiera filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, a w 2006 w zakładach w Ursusie zjechał z linii montażowej 1,5-milionowy ciągnik rolniczy. A właśnie, a ciągników rolniczych teraz na drogach bardzo, bardzo dużo, no, one spowalniają ruch, no i tutaj trzeba zachować ostrożność. Prace drogowe, prace polowe trwają, także tutaj trzeba być bardzo dobrze skupionym, wyjeżdżając poza miasto, bo właśnie tam można nie tylko w polu, ale również na drodze spotkać takie maszyny rolnicze. 11. Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Letnica 2000 rozpoczęło się w 2007 roku, a w 2010 roku początek drugiej fazy powodzi. A teraz urodzinowo. Alphaville, dlatego lata 80. Rok 1960, wtedy to urodził się Bernard Lloyd, klawiszowiec grupy Alphaville. Oddajemy im głos.

Soundtrack, a Melody, Alpha Will na klawiszach Bernard Lloyd, urodzony 2 czerwca w 1960 roku. A skoro jesteśmy przy urodzinach, to z rodzimego rynku w Działdowie w 1977 roku, 2 czerwca, urodziła się Kasia Stankiewicz, piosenkarka, autorka tekstów, wokalistka zespołu Various Monks. Jest autorką słów do piosenki Orła Cień. Wokalistka tekst napisała w zaledwie kilka, no może kilkanaście minut w środku nocy, a skomponowaniem muzyki zajął się lider zespołu Robert Jansson. Wydany w 1996 roku, w maju dokładnie, czyli 30 lat temu, stał się wielkim przebojem zespołu. Piosenka uznawana jest za największy przebój w dorobku zespołu. Dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Była nominowana do Fryderyków, do nagrody Fryderyka w 1996 w kategorii Piosenka Roku. Utwór ten miał reprezentować też Polskę w konkursie piosenki Eurowizji w finale 36. konkursu piosenki. Orła Cień.

Orłacień, Kasia Stankiewicz i Warius Manx. Piosenka właśnie skończyła 30 lat. Dobiega końca pierwsza godzina naszego spotkania. Za 5 minut punktualnie o 13 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska, a do tego czasu Natalia Kukulska wyśpiewa nam Ale we mnie wszystko twoje.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
2: Po reklamie. Zmiany w polskiej armii. Jest nowy dowódca operacyjny. Na rower czy hulajnogę, dzieci tylko w kasku. Wchodzą w życie nowe przepisy.
3: Ustawodawca wyszedł naprzeciw bezpieczeństwu.
2: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Zmiany w polskiej armii. Stery w dowództwie operacyjnym przejął generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot myśliwców. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, wyznaczając generała na nowe stanowisko, mówił, że oficer poradzi sobie doskonale z nowymi obowiązkami, bo przez wiele lat angażował się zarówno w modernizację sił powietrznych, jak i w planowanie szkolenia wojska. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
4: Generał Ireneusz Nowak już dzisiejszej nocy poznał smak zadań, jakie będzie od teraz wykonywał. Jak sam mówi, poderwanie dyżurnej pary myśliwców w związku z atakami Federacji na Ukrainę tylko potwierdza to, jak skomplikowana jest tam sytuacja i jak ważne zadania nadzoruje dowództwo operacyjne.
5: Ta noc dzisiejsza udowodniła, że ataki na Ukrainę Federacji Rosyjskiej nie ustają, są prowadzone w sposób zmasowany, z premedytacją, celem steroryzowania społeczeństwa ukraińskiego, i tutaj moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
4: Generał Ireneusz Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpił generała Macieja Klisza. Oficer awansował w natowskich strukturach. Już za kilkanaście dni poleci do holenderskiego Brunsum, gdzie będzie szefem sztabu dowództwa połączonych sił Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Szpital w Nowym Sączu odpowiada na skargi dotyczące kierowania pacjentów SOR-u w godzinach nocnych i w dni świąteczne do lekarza okulisty poza miastem. To normalna procedura w naszym województwie, twierdzą władze szpitala. W dni robocze sądecki szpital ma podpisaną umowę z prywatnym gabinetem okulistycznym, natomiast w innych sytuacjach pacjenci kierowani są na przykład do Gorlic, mówi zastępca dyrektora szpitala Bogusław Latacz.
6: W Gorlicach oddział funkcjonuje w ten sposób, że okuliści są w różnych dniach, w różnych godzinach, więc oczywiście jeżeli uzyskujemy potwierdzenie, że jest okulista i będzie w ciągu tej godziny jeszcze, kiedy dojazd do Gorlic by trwał, to pacjent jest przekierowany do ośrodka w Gorlicach. Jeżeli nie, no to są krakowskie kliniki, to są Wzgórza Krzesławickie, to jest szpital uniwersytecki. No i tak właściwie to działa w całym województwie.
2: Jak dodaje Bogusław Latacz, żaden szpital nie ma obowiązku zatrudniać u siebie lekarza specjalisty, na przykład okulisty, poza oficjalnymi dniami roboczymi. Do tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nieważne, czy na ulicy, na ścieżce rowerowej, osiedlowym chodniku, czy w parku, kaski dla młodych rowerzystów będą obowiązkowe. Już od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi osoby do 16 roku życia muszą jeździć z ochroną głowy. Jak wyjaśniał w audycji Pomagamy i Chronimy Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Policjant zwracał uwagę, że aby kask spełniał swoją rolę, musi być odpowiednio założony na głowę.
3: Ustawodawca wyszedł naprzeciw bezpieczeństwu i wprowadził zmianę. Ten kask będzie obowiązkowy. Każde dziecko do 16 roku życia ma obowiązek korzystania i używania kasków bezpieczeństwa. Natomiast pamiętajmy, że on ma być prawidłowo założony, bo jeśli jest nieprawidłowo, to znaczy, że go nie ma.
2: Nowe prawo zakłada także, że kask będzie obowiązkowy również dla dzieci poniżej 7 roku życia, które są na przykład przewożone w przyczepkach rowerowych lub w fotelikach na bagażniku jednośladu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Przejedziemy nowym odcinkiem linii kolejowej 104 z Nowego Sącza do Marcinkowic. Jeszcze przed tym, jak ruszy tu ruch pociągów, już jutro przedstawicieli mediów przewiezie na tej trasie drezyna. Będziemy relacjonować, jak wygląda pierwszy sądecki odcinek realizowany w ramach projektu Podłęże Piekiełko. A przypomnijmy, pociągi na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice ruszą w niedzielę 14 czerwca. Jest szansa, że w marcu przyszłego roku kursy zostaną przedłużone do Męciny.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Ból głowy, zmęczenie, problemy z pamięcią, kiedy zwykłe objawy mogą oznaczać coś znacznie poważniejszego. Co roku na początku czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Guzów Mózgu. To okazja, aby zwrócić uwagę na choroby, które często rozwijają się po cichu, a ich pierwsze symptomy bywają mylone z codziennym przemęczeniem czy stresem. Wśród nich są glejaki, jedne z najczęściej występujących nowotworów mózgu u dorosłych. Jak zatem rozpoznać sygnały ostrzegawcze? Czy współczesna medycyna daje chorym nowe możliwości leczenia? I z jakimi wyzwaniami mierzą się pacjenci i ich bliscy od momentu diagnozy? O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. O 17.10 rozmowa z Jackiem Szczygielskim, kierownikiem Kliniki Neurochirurgii przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Tarnowie, w regionie tarnowskim pogodnie, słonecznie, bez opadów, troszeczkę więcej chmur teraz nad mieszkańcami Nowego Sącza, ale nie są to groźne chmury, także możemy mówić o w miarę pogodnym niebie. Na termometrach 22-23 stopni, więc bardzo przyzwoicie. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, synoptycy zapowiadają częściowe zachmurzenie. Jutro po południu przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6,5 minuty po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: To już prawie 12 minut po godzinie 13. Jeżeli Państwo czytają jakiś tekst, dowolny tekst w książce, i albo czy też w gazecie, czy też w internecie, natrafiają Państwo na tytuł książki, tytuł filmu, może tytuł sztuki teatralnej, i tutaj natrafiamy na taki znak interpunkcyjny, para znaków otwierającego na dole i zamykającego na górze. Co to jest za znak? No oczywiście cudzysłów, czyli ten tytuł jest w cudzysłowie. I właśnie na tym słowie dzisiaj będzie oparta audycja Polacy nie gęsi. Jak zapewniają nas autorki tego programu, Paulina Paprocka i Katarzyna Florek, po wysłuchaniu dzisiejszej audycji zapewniają nas panie prowadzące, że już więcej w tym słowie nie popełnimy błędu. Teraz Anna Jantar pozwoli nam los z Bogusławem Mecem. Też duet.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
3: Dzień dobry, witajcie w naszym językowym pogotowiu. Dzisiaj bierzemy na warsztat słowo, które w radiu i telewizji regularnie zbiera bolesne baty. Chodzi o cudzysłów. Nie zamknąłeś cudzysłowia. Był to wyraz w cudzysłowiu. Na pewno słyszeliście Państwo takie zwroty nieraz. Te formy to jednak językowe uchybienia. Skąd się biorą? To dosyć proste. Bezwiednie mylimy męski cudzysłów z rzeczownikami rodzaju nijakiego, takimi jak na przykład przysłowie, posłowie czy pustosłowie. One faktycznie kończą się w odmianie na ia oraz iu, bo mówimy przecież nie ma przysłowia, myślimy o posłowiu. Ale nasz cudzysłów to zupełnie inna bajka.
4: Tak, błędna odmiana tego słowa cudzysłów, o którym dzisiaj mówimy, to błąd, który potrafi przyprawić polonistów o gęsią skórkę. Dlaczego tak chętnie, tak często łamiemy na nim język? Jak brzmi jedyna poprawna odmiana? Obiecujemy, że po dzisiejszej audycji już nigdy nie popełnicie Państwo błędu przy odmianie tego słowa. Jak to zatem ugryźć gramatycznie? Cudzysłów, drodzy Państwo, to rzeczownik twardotematowy. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że kończy się na twarde wy. I z tego powodu jego odmiana przez przypadki musi być właśnie twarda i przejrzysta. Dopełniacz nie ma cudzysłowu. Celownik przyglądam się cudzysłowowi. Biernik widzę cudzysłów. Narzędnik zarządzam z cudzysłowem. I na koniec miejscownik pisze to w cudzysłowie.
3: No właśnie, czy zauważyliście Państwo coś ciekawego w miejscowniku? Tylko tutaj, właśnie w miejscowniku, pojawia się miękkie wy, zapisywane jako wi. Dlaczego? No dlatego, że ten przypadek ma taką właściwość, że naturalnie zmiękcza spółgłoskę na samym końcu wyrazu. I stąd mamy tę końcówkę wie. Jeśli natomiast ta cała gramatyczna teoria o twardych tematach i zmiękczeniach brzmi dla Państwa jak czarna magia, to mamy w zanadrzu koło ratunkowe, które można wyciągnąć z pamięci w ułamku sekundy. Jeżeli chcecie Państwo zawsze bezbłędnie odmieniać słowo cudzysłów, to połączcie go sobie w głowie z banalnym, krótkim słowem, innym rzeczownikiem, mianowicie rzeczownikiem rów. Dlaczego? Ponieważ oba te wyrazy, oba te rzeczowniki i cudzysłów i rów są rodzaju męskiego i kończą się identycznie na litery ów. Więc zastosujemy tutaj tę samą matrycę. Przecież żaden Polak nie powie, że auto wpadło do rowia albo leży w rowiu. To brzmiałoby komicznie. Bez wahania powiemy, nie ma rowu, przyglądam się rowowi i auto stoi w rowie.
4: A teraz spróbujmy tak przykleić te końcówki do naszego dzisiejszego bohatera. Skoro rowu, to cudzysłowu. Skoro rowowi, to cudzysłowowi. Skoro z rowem, to z cudzysłowem. I wreszcie skoro w rowie, to mamy tekst zapisany w cudzysłowie. Wydaje się to proste, prawda? I ta jedna prosta sztuczka z rowem jako przykładem ratuje nas, drodzy Państwo, przed każdą językową wpadką właśnie w odmianie tego nastręczającego dużo problemów słowa.
3: Drodzy radiosłuchacze, miłośnicy poprawnej polszczyzny, od dziś nie dajcie się już nigdy złapać w pułapkę językowego pustosłowia. Pięknie dziękujemy za ten wspólny czas. Słuchajcie nas regularnie, dbajcie o słowa i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego programu.
2: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
5: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do słuchania za tydzień, ale nikomu nie życzymy wylądowania w rowie. W cudzysłowie tak, bo to zostaniemy wtedy wyróżnieni, ale rów nie, ale bardzo dobre skojarzenie i myślę, że rzeczywiście miały panie rację, że już nikt więcej nie popełni błędu w słowie, w cudzysłowie. Tak jak w rowie. Teraz będzie łagodnie, spokojnie, tak właśnie zaczyna Seal Crazy. Na zegarach prawie 21 minut po godzinie 13.

0: Crazy, Seal. Mamy drugi dzień czerwca, to oznacza, że za 19 dni rozpocznie się lato. A jak już lato, no to wakacje. Mam dla Państwa propozycję. Jeżeli Państwo jeszcze nie macie pomysłu, jak spędzić czas letni, gdzie wybrać się na wakacje, to za niewiele ponad miesiąc fantastyczny wyjazd do niezwykłej miejscowości, jaką jest Medjugorje. Zróbcie to z radiem RDN Małopolska od 4 do 11 lipca. Zapraszamy na tę pielgrzymkę. Medjugorje to niewielka miejscowość, którą co roku odwiedza nawet kilka milionów osób. Tym, co przyciąga ludzi z różnych zakątków świata, są miejsca związane z kultem Maryi, a sama wioska stała się dla katolików jednym z najbardziej popularnych kierunków pielgrzymek. Wizyta w Medjugorje to okazja do duchowych przeżyć i poznania miejsc o walorach religijnych oraz historycznych. Co trzeba zrobić? Trzeba się skontaktować z radiem RDN Małopolska i zapisać na ten właśnie wyjazd. Jeszcze jest kilka wolnych miejsc i też warto się pospieszyć, bo zapisy... Wyjazd 4 lipca, ale zapisy tylko do 14 czerwca, więc warto to szybciutko rozważyć, bo jeszcze tylko w przyszłym tygodniu można skorzystać z ostatnich miejsc do tego niezwykłego miejsca, jakim jest Medjugorje. 691, podaję numer telefonu, 147 893, 691 147 893. Zapiszcie sobie, drodzy Państwo, bo jeżeli nie dzisiaj, jutro może coś się takiego wydarzy, a może komuś będziecie mogli Państwo polecić ten niezwykły wyjazd do tego miejsca. Tu, wzgórze Objawień, gdzie w 1981 roku rozpoczęły się objawienia. Wejście na ten szczyt zajmuje około 20-30 minut marszu po kamienistej ścieżce niezwykle malowniczej, uroczej. To miejsce, wzdłuż której ustawiono płaskorzeźby tajemnic różańcowych. Tutaj Góra Krzyża, troszeczkę strome i wymagające wzniesienie, ale oczywiście do pokonania przez każdego. Na szczycie znajduje się krzyż wzniesiony w 1934 roku. Tu Kościół Świętego Jakuba, główna świątynia parafialna i centrum wydarzeń dla pielgrzymów całego świata. I mamy wreszcie figurę zmartwychwstałego Zbawiciela. Zlokalizowana ona jest nieco na południu od Kościoła Świętego Jakuba. Figura przedstawia Jezusa, z którego kolana sączy się tajemniczy płyn uznawany przez wielu za symbol łaski. Wyjazd do Medjugorje od 4 do 11 lipca. Podam jeszcze raz numer telefonu 691 147 893.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
7: Słonecznie i ciepło. W Tarnowie 23 stopnie, w Dąbrowie Tarnowskiej 21, w Bochni 23, w Dębicy termometry pokazują 20, kresek powyżej zera. W Książkowicach chyba najchłodniej, bo tutaj tylko 16, 18 stopni. W Nowym Sączu też 23. Także bardzo pięknie, słonecznie, chociaż nie wykluczają synoptycy, że gdzieś, gdzie niegdzie mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Po południu jutro przelotne opady.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
7: Jutro też wyższe temperatury, 25 stopni w ciągu dnia mają pokazać termometry. W nocy troszeczkę chłodniej, bo 11 kresek powyżej zera. Jakość powietrza jest dobra, a ciśnienie cały czas spada. 989 hektopaskali na barometrach. Trochę energii teraz w popołudniowym, wtorkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN w Sącz. The Power of Love.

0: Reklama.
1: Chłopaki i dziewczyny zasiądą za maszyny. Chłopaki i dziewczyny usiądą za maszyny.
2: I uszyją ekoworeczki na warzywa i owoce. 3 czerwca w Tarnowie happening Worki Sztuki dla Środowiska. W tym roku tworzymy też mini ogródki i rzeźby z książek. Zapraszają MPC Tarnów, Galeria Aniołowo, Biuro Wystaw Artystycznych, Biblioteka Pedagogiczna i Szkoła Szczepanika. Szczegóły www.mpec.tarnow.pl.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Po reklamie.

Fairground Action i ich Perfect z końca lat 80. To taka brytyjska folkowa, soft rockowa kapela. No a teraz będzie o muzyku wybitnym, urodzonym w Polsce. Właśnie dziś kończy 75 lat. Henryk Miśkiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Saksofonista i klarnecista, a także kompozytor i aranżer. Koncertował na najważniejszych festiwalach jazzowych w Europie i współpracował z wieloma znakomitymi artystami, m.in. Ewą Umbem, Anną Marią Jopek. Jako saksofonista alto wygrał z Jarosławem Śmietaną, Henrykiem Majewskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim i wieloma innymi. Występował na prestiżowych scenach świata, w tym w nowojorskiej Carnegie Hall. Charakterystyczne brzmienie jego saksofonu można usłyszeć również w muzyce filmowej i telewizyjnej. Henryk Miśkiewicz brał udział w nagrywaniu ścieżek dźwiękowych do takich produkcji jak 40-latek, część druga, Psy, Różyczka, a także słynnego serialu o przygodach porucznika milicji Sławomira Borewicza, 07, zgłoś się.

0: W 2019 roku Henryk Miśkiewicz przyznał, że jeśli jego muzyka chwyta za serce, to dlatego, że on ma raczej liryczny temperament.
1: Jeden jest lirykiem, drugi jest wręcz przeciwnie, prawda, drapieżcą muzycznym. I ja chyba bardziej jestem lirykiem, chociaż ta drapieżność też gdzieś tam we mnie drzemie.
2: Liryk z pazurem.
1: Tak, ale bardziej chyba jestem lirykiem i stąd może to łapanie za serce.
0: Henryk Miśkiewicz zdradził, że nie przykładał wielkiej wagi do wypracowania własnego języka muzycznego.
1: Ja nigdy o tym nie myślałem, żeby pracować nad tym. Nie. To gdzieś to mam. No, mam charakterystyczny. Coś tu ze mnie przemawia, ale tak czuję. No.
0: W 2024 roku ukazała się nominowana do Fryderyka płyta Comeback Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Band. Na album trafiły utwory, które 30-letni jazzman skomponował na prośbę maestro Andrzeja Trzaskowskiego. Partytury zostały wyciągnięte z radiowego archiwum i na ich podstawie powstała płyta nagrana z młodymi muzykami, mówił Henryk Miśkiewicz.
3: To jest podróż w lata 70., 80. Wtedy powstawała ta muzyka, która jest na płycie. Wtedy komponowałem te utwory, aranżowałem dla orkiestry Polskiego Radia Studia S1 Andrzeja Trzaskowskiego. Ten materiał zebrany gdzieś tam w jakiejś bibliotece radiowej został po prostu bez żadnej zmiany nagrany w dzisiejszych czasach.
0: Uznawany za mistrza improwizacji Henryk Miśkiewicz jest zapraszany m.in. jako gość honorowy na Międzynarodowy Konkurs Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Artysta wspominał w 1994 roku, że początki we wrocławskim liceum muzycznym nie były łatwe.
4: Właściwie zacząłem grać. No, na początku to było straszne, bo w ogóle nie wiedziałem, jak się zabrać, jak to się improwizuje. Kolega, pamiętam, mi napisał improwizację do świętych. Pierwsza improwizacja pisana. Nauczyłem się tego, no i później jakoś już sam zacząłem.
0: Henryk Miśkiewicz podkreślił w 2021 roku, że współpracuje z młodymi muzykami i, jak to określił, ciągle poszerza swoje horyzonty.
3: Gram z młodymi ludźmi, ze starymi ludźmi, z różnymi pokoleniami współpracuję. W związku z tym też mój rozwój taki muzyczny w sensie stylu, czy w sensie muzyki, która teraz istnieje, która była kiedyś, to te moje horyzonty też się troszeczkę rozszerzają przez to, że z młodymi gram. Mnie to bawi, mnie to cieszy i staram się im dorównać i być razem z nimi.
0: Mówi, że nie żyje samą muzyką, żyje życiem.
3: Lubię życie generalnie, a to, że tak jak jest powiedzenie muzyk, no nie dość, że nic nie robi, to jeszcze sobie gra. I jeszcze mogę sobie pograć, no to jest całe...

0: miałem szczęście. No będę grał ile się da. Na razie daję radę.
1: Artysta występował też z żoną Grażyną Miśkiewicz i córką Dorotą, wokalistką jazzową, i synem Michałem, perkusistą jazzowym. Wraz z córką Dorotą i synem Michałem nagrał autorską płytę Nasza Miłość, nominowaną do Fryderyka. Henryk Miśkiewicz jest laureatem licznych wyróżnień, jak Nagroda Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIX, dwukrotnie Mateusza i Oscara Jazzowego Stowarzyszenia Łódzkich Melomanów. Jest czterokrotnym zdobywcą Nagrody Fryderyk. W roku ubiegłym magazyn Jazz Forum uznał Henryka Miśkiewicza za najlepszego instrumentalistę w dwóch kategoriach: klarnetu i saksofonu. A teraz mistrz trąbki, najwybitniejszy z trębaczy i muzyków jazzowych w historii muzyki, Louis Armstrong.

Czyż nie pięknie? Wystarczy rozejrzeć się dookoła i wcale daleko nie trzeba patrzeć, żeby zobaczyć piękno tego świata. Louis Armstrong już za nami, absolutny mistrz, trębacz i wokalista jazzowy. Przed godziną 14, teraz jeszcze Ewa, ja, con Dios.

Don't Cry for Louis. Państwo też słyszeliście tę tęsknotę Uwea Condios. 4,5 minuty do 14. Za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jodrowska. Teraz mocno się trzymamy, bo to już Hold on Tight, Electric Light Orchestra nad

0: Reklama.
1: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLIT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Trwa walka o życie trzylatka, który wpadł do stawu w powiecie bocheńskim. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Park kolejowy w Nowym Sączu wystawiony na sprzedaż.
5: Pozostanie to dalej teren parku kolejowego.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Prokuratura rejonowa w Bochni wszczęła śledztwo dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 3-letniego dziecka, które podczas przyjęcia urodzinowego wpadło do stawu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarnawa w powiecie bocheńskim. Jak mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, na terenie ogrodu znajdował się wykonany rok wcześniej staw.
6: W pewnym momencie dorośli stracili z pola widzenia tego 3-letniego Mikołaja. W tym czasie chłopczyk wpadł do tego stawu. Dziecko zostało zobaczone dopiero w tej wodzie po jakimś czasie. Dorośli szybko wyciągnęli chłopczyka. Był on nieprzytomny. Podjęto resuscytację. Wezwano pogotowie ratunkowe, wezwano straż pożarną. Lekarz przejął czynności ratunkowe. Wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało dziecko do szpitala uniwersyteckiego w Rokocimiu w Krakowie.
4: Mieczysław Sienicki poinformował też, że stan chłopca aktualnie określany jest jako bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie. Aktualnie toczy się też śledztwo. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Park kolejowy w Nowym Sączu wystawiony na sprzedaż. Polskie Koleje Państwowe SA, oddział gospodarowania nieruchomościami w Krakowie, które są właścicielem terenu przy dworcu PKP, dzisiaj wystawią ogłoszenie w tej sprawie. Wiadomo, że parku nie zamierzają kupić władze miasta. Wcześniej ubiegały się one o bezpłatne przekazanie gruntów, ale nie otrzymały na to zgody ze strony spółki. Prezydent Ludomir Handzel w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta złożył jednak oświadczenie w tej sprawie.
5: Dopóki jestem prezydentem miasta Nowego Sącza, nie wyrażę zgody na zmianę przeznaczenia zagospodarowania tej nieruchomości, czyli każdy podmiot, który zdecyduje się zakupić ten park, musi się liczyć z tym, że pozostanie to dalej teren parku kolejowego.
4: Oświadczenie w formie pisemnej zostało złożone na ręce przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza.
1: RDN kulturalnie.
4: Tego lata wystąpią tu artyści z różnych części świata. Krynica Zdrój znów stanie się stolicą muzyki operowej i operetkowej. W Uzdrowisku festiwal imienia Jana Kiepury odbędzie się po raz 59. Na scenach w Pijalni Głównej, amfiteatrze, ale też na Deptaku usłyszymy artystów z Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, ale także Opery Śląskiej czy Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Nie zabraknie także gości z hiszpańskiego Madrytu.
7: Mamy współpracę międzynarodową już kilkuletnią z teatrem Teatro de la Zarzuela de Madrid, z znakomitym dyrygentem José Miguel Pérezem Sierrą. Stamtąd ci topowi artyści również do nas przyjadą, żeby wziąć udział w wieczorze hiszpańskim, hiszpańskiej paretki, tak zwanej Zarzueli. I serdecznie polecam także ten kulturowo troszeczkę odrębny występ, żeby można było zaczerpnąć czegoś nowego, a tak naprawdę ognisty tego z ogromnym temperamentem, bo z tym przecież hiszpańska muzyka kojarzy się nam najbardziej.
4: Mówił Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Przypomnijmy, festiwal Jana Kiepury trwać będzie od 8 do 15 sierpnia. Wciąż jeszcze trwa sprzedaż biletów na koncerty, a w programie jest około 35 wydarzeń.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Polska podzielona jest na dwie części pod względem pogody. Na wschodzie kraju wystąpią burze, a na zachodzie słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW, podkreśla, że w trakcie burz może spaść dzisiaj po południu do 35 mm deszczu.
8: Występować mogą opady gradu, jak również wiatr osiągać w porywach do 55 km na godzinę. I w związku z dużą intensywnością zjawisk prognozowanych w burzach, cały wschód kraju objęty jest ostrzeżeniem przed burzami stopnia pierwszego. Temperatura dzisiaj wyniesie od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 26 stopni na ziemi lubuskiej.
4: Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Lokalnie mogą występować też burze. Najcieplej będzie na południu kraju do 25 stopni. A więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W tej chwili dużo pogodnego nieba, dużo promieni słonecznych dociera do mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Tak jest w Grudku, w Melsztynie, tak jest w Ciężkowicach, w Zakliczynie, w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Brzesku, w Bochni. Naprawdę dużo pogodnego nieba. Także na razie cieszymy się tą słoneczną aurą, ale też nie bagatelizujemy ostrzeżeń meteorologów przed gwałtownymi burzami. Temperatury komfortowe od 20 nawet do 24 stopni. Nocy 11.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dobre wiadomości są też takie dla mieszkańców Polski południowo-wschodniej, południowej części Polski, że tu będzie najwięcej pogodnego nieba podczas długiego, pierwszego czerwcowego weekendu. Martwe morze i budka suflera na zegarach 6 minut po 14:00.

Dokładnie 14 minut po godzinie 14. Mamy wtorek, drugi dzień czerwca 2026 roku. Życzenia imieninowe przyjmują Marianna, Marzena, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, a także Florianna, Erasm i Sadok. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Dzisiaj w kalendarzu mamy też dzień bez krawata. O, krawat to, jak wiadomo, ozdoba męskiego stroju, będąca wąskim paskiem materiału wiązanym wokół szyi, no i dodająca panom na co dzień elegancji i szyku, takiej klasy. Krawat w większości przypadków jest obowiązkowym elementem męskiego ubioru, jednak właśnie 2 czerwca w Polsce organizowany jest dzień bez krawata, nieformalne święto w wielu firmach, kiedy to pracownicy odstępują od tej reguły. Tak, no jest też dzień krawata, kiedy absolutnie panowie powinni ubrać właśnie tę ozdobę męską. To jest w październiku obchodzone takie święto, 18. Tak, a najdawniejsze ślady wczesnych form krawata odnaleziono w grobowcu pierwszego cesarza chińskiego Qin Shi Huang. Żołnierze jego terakotowej armii mają wiązane na szyi chusty. Chusty dały początek krawatom. W chusty stroili się także rzymscy żołnierze. Na wizerunkach armii uwiecznionej w marmurze kolumny Trajana pochodzącej ze 113 roku naszej ery, szyje żołnierzy zdobią zarówno chusty zawiązane na wzór wstążki, jak i przypominające węzeł prosty. A w roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk, między innymi również regimentu najemników chorwackich, i kolorowe jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów zwróciły uwagę monarchy na tyle, że nadał tej formacji miano Royal Cravats. I stąd właśnie krawaty. Później krawat wszedł również na stałe do stroju króla, a pieczę nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatir. Wkrótce moda na noszenie krawatów przyszła również do Anglii, a następnie do całej Europy. Do dzisiaj krawat uważa się za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. W Polsce w drugiej połowie lat 70. XX wieku, przypomnę, handlową nazwę krawata był zwis męski, ozdobny. Wprowadzenie tej nazwy tłumaczone jest najczęściej względami politycznymi. Faktem jest jednak, że w owych czasach trwała kampania na rzecz czystości języka polskiego, co polegało na wymyślaniu polskich odpowiedników wyrazów pochodzenia obcego. Ta nazwa w języku potocznym nie przyjęła się, ale ciągle funkcjonuje w dowcipach z epoki. Z tamtego czasu też pochodzi ten utwór Dorosłe Dzieci i grupa Turbo.

No, ale jest perfekt w popołudniowym, wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. Kierujący, uważajcie, na drodze Mieleckiej to dębicy policjanci obsługują to wydarzenie. W miejscowości Brzeźnica, jak wspomniałem, to droga Mielecka. Patrol jedzie teraz na miejsce zdarzenia. Nie wiadomo, czy są utrudnienia, czy to wypadek, czy to kolizja. Jeżeli Państwo macie jakieś wiadomości o utrudnieniach, dajcie znać pod 14 6 200 500. Za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malecka Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
2: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
3: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
4: Pierwsza parafia jest dobrą nauczycielką, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Kapłani, którzy w sobotę przyjęli święcenia, dzisiaj dowiedzieli się, w których parafiach będą pracować duszpastersko. Aplikaty wręczył neopresbiterom biskup tarnowski Andrzej Jerz.
5: Całe to doświadczenie, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalność parafianie. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
4: Neopresbiterzy będą posługiwać m.in. w parafiach świętego Mateusza w Mielcu, Matki Boskiej Bolesnej w Nowym Sączu, a także w Tyliczu, Dębicy, Latoszynie czy w Ryglicach, gdzie jeszcze będą pełnić posługę nowo wyświęceni kapłani. To powiemy w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Nie tylko w czasie lekcji, ale i na przerwach. Rząd przyjął rozwiązania, które pozwalają wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Uczniowie podstawówek widzą problem, ale w większości nie wyobrażają sobie życia bez smartfonów.
6: Czasami te telefony mogą się przydać.
7: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie.
8: Nie będą się stosować uczniowie?
7: Nie, nie ma bata. No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
9: Zależy czy do kontaktu, czy do grania na przykład na przerwach. No nie powinno się raczej grać, bo no, lepiej też sobie pochodzić, pogadać z koleżankami zamiast grać na przerwach.
10: Nie no, czasami trzeba do odrobienia lekcji.
11: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
4: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Niedźwiedź znów widziany na Sądecczyźnie. Tym razem do internetu trafiło nagranie turystów, którzy wędrowali w okolicy Przechyby w Beskidzie Sądeckim. Jak informują autorzy nagrania, prowadzący instagramowy profil Oszlakowani, zwierzę przechadzało się zielonym szlakiem prowadzącym do Jazowska. Żeby być bezpiecznym w trakcie spacerów w górach, warto poruszać się po nich w grupie, a na dodatek tak, żeby dzikie zwierzęta nie były zaskoczone naszą obecnością, radzą leśnicy. Zazwyczaj obecność człowieka płoszy także niedźwiedzia.
12: Nie mówię, że o krzyczeniu w lesie czymkolwiek, bo tego nie wolno robić. Najlepiej wziąć kawałek patyka, uderzyć o drzewo i on z daleka naprawdę usłyszy nas i oddali się sam, nie będzie sam na pewno podejmował próbę ataku, żeby przychodzić i sprawdzać, co się tam akurat zatukło.
13: Też takie wyprawy w większych grupach, nawet dwuosobowe, są o tyle bezpieczniejsze, że w trakcie tej wędrówki często ze sobą rozmawiamy. I to już wystarczy dla tych dzikich zwierząt, bo dla nich to jest sygnał, że coś się zbliża, więc ta reakcja jest bardzo szybka.
4: Mówili Maciej Bulanda, podleśniczy leśnictwa Przysietnica, i Gabriela Deć, rzecznik nadleśnictwa Stary Sącz. Najprawdopodobniej po Sądecczyźnie może chodzić młody niedźwiedź, który szuka dla siebie terenu i pożywienia. Ślady takich zwierząt od kwietnia były już kilkukrotnie widziane w regionie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Na razie w pogodzie nic się nie zmienia. Wysokie temperatury powyżej 20 stopni, od 20 do 24 pokazują termometry. Może nawet są miejsca, gdzie pokazuje termometry 25 kresek powyżej zera. W Zakopanem słonecznie, podobnie w Nowym Sączu. Też Tarnów skąpany w promieniach słonecznych. Sącz stary i nowy. Tutaj także dużo pogodnego nieba. W Rybnicach, w Lubczy, w Latoszynie również. No i komfortowe temperatury powinny nam towarzyszyć do końca dnia. W nocy 11
0: dobrej
3: stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Pogoda, można powiedzieć jednym słowem, jest... No, dwoma słowami. Prześliczna, tak jak wiolonczelistka. Na zegarach 14:35.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
3: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
4: Na początek zaglądam do statystyk policyjnych. Bocheńscy policjanci nie odnotowali dzisiaj żadnych zdarzeń drogowych. Brzescy funkcjonariusze wzywani byli rano do wypadku w Czchowie. Podczas wyprzedzania zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. Dębiccy policjanci odnotowali jedno zdarzenie w miejscowości Brzeźnica. To jest ta droga mielecka. Nie wiadomo jeszcze, czy to jest wypadek, czy kolizja. W Dąbrowie Tarnowskiej spokojnie, a tarnowscy funkcjonariusze mówią, nic poważnego nie zaistniało, jedna kolizja w Szerzynach i teraz na ulicy Dąbrowskiego koło sądu także doszło do jednej niegroźnej stuczki, nie ma żadnych utrudnień w tym miejscu. W regionie sądeckim, limanowskim i gorlickim dzień mija bez kolizji czy wypadków. O tej porze kierowcy zmagają się jednak z korkami, które są na wylotówkach z Nowego Sącza. Oblegana jest m.in. Węgierska, Nawojowska, Tarnowska i ulica Barska. Na tej ostatniej trzeba też spodziewać się ruchu wahadłowego, który sterowany jest sygnalizacją świetlną. Związane jest to z budową chodnika na odcinku przy granicy z Naściszową. Teraz warto też omijać bulwar Narwiku czy ulicę Kilińskiego. Aut przybywa w centrum Nowego Sącza i na skrzyżowaniu przy urzędzie gminy Chełmiec. W Limanowej utrudnień można spodziewać się w okolicy Ronda na osiedlu Sowliny, korki także na ulicach Piłsudskiego, Jana Pawła II, Marka

0: czy też Sitki i Słowackiego, bo tutaj pustki. Na ulicy Klikowskiej też w miarę spokojnie. Na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej jest teraz więcej samochodów. Później już płynnie jedziemy Szujskiego i Mościckiego i nawet na Alei Kwiatkowskiego też ruch jest umiarkowany jest jeszcze w tej chwili. Na Klikowskiej przy Elektrycznej jest więcej samochodów. Na Spokojnej płynnie, bez kłopotów. Tutaj na Krakowskiej wyjeżdżamy Krakowską z miasta. Bez większych problemów przejeżdżamy Krakowską i w stronę centrum dojeżdżamy do ulicy Narutowicza i tutaj dopiero zaczynają się problemy. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Na zegarach kwadrans do godziny 15:00.

Say, duet Paul McCartney i Michael Jackson na 11 minut przed 15 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas na rekomendacje Pulsu Regionu. Czym zajmują się dzisiaj nasi reporterzy? Nowi kapłani diecezji tarnowskiej poznali swoje parafie. Pierwsze parafie, które to są? O tym właśnie dzisiaj w magazynie informacyjnym zdradzimy je Państwu. Będzie też o niespokojnych mieszkańcach miasta. Okulisty na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym

0: Kończu Braga pacjenci SOR-u mogą korzystać z pomocy tego specjalisty tylko w wyznaczonych godzinach w prywatnej poradni. No i to właśnie budzi niepokój mieszkańców. Nie będzie też już możliwości kasowania punktów karnych poprzez specjalne kursy. Nie wszyscy kierowcy z tego są zadowoleni i ten temat także zainteresował naszych reporterów. Kierowcy z Sądecczyzny mierzą się z kumulacją remontów i objazdów. Dodatkowe utrudnienia są spowodowane zamknięciem drugiego odcinka obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. I o tych problemach kierowców, o tych remontach będziemy dzisiaj także mówić. A po godzinie 16 rozmowa z proboszczem parafii świętego Jakuba Starszego Apostoła, księdzem Arturem Mularzem. Porozmawiamy o wydarzeniach upamiętniających 10. rocznicę kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Oczywiście nie zabraknie wiadomości sportowych, propozycji kulturalnych, no i oczywiście retro przebojów.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowa.

0: Region jest nasz.
1: Puls Regionu od 15.30 do 17.00. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pet Shop Boys i Rent 8 do 15.00.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Boży plan jest właśnie taki.
4: Są dziewczyny i chłopaki.
3: Boży plan to plan jedyny.
4: Są chłopaki i dziewczyny.

0: najpotężniejsza siła. Zastanawiałem się niedawno, co jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może teoria wielkiego wybuchu? Ale to teoria. Bomba atomowa? Ale i ją przyćmiewają siły natury. Nowoczesna armia? Wojska rozmaitych państw walczą ze sobą od tysiącleci i co osiągnęły? Więc może dyscyplina? Wszyscy potrzebujemy dyscypliny. Ale sama dyscyplina nie zmieni nas na lepsze. Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest coś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, powąchać, kupić, sprzedać, ani posiąść. Najpotężniejszej siły we wszechświecie nie znajdziemy w naturze, w biologii, fizyce, chemii, astronomii, ani mechanice kwantowej. Ta siła nie ma nic wspólnego z E równa się MC kwadrat. Najpotężniejsza siła we wszechświecie, jedyna siła, która sprawi trwałe zmiany, to miłość. Miłość dodaje otuchy, ożywia, chroni, troszczy się, przebacza. Miłość. I kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
8: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
9: Jeżeli dzisiaj wszystkim świętującym chcecie złożyć życzenia przed zachodem słońca, to macie na to jeszcze 5 godzin 26 minut. A imieninowe życzenia dzisiaj przyjmują Marianna, Maria i Mikołaj. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 12 minut po godzinie 15.

0: 15 minut po 15, czas wyjechać na drogi regionu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
0: Naszą podróż zaczynamy od Limanowej. Tutaj korek na ulicach Tarnowskiej i Widosa na dojeździe do ronda w Cowlinach. Sporo aut jest też na ulicy Piłsudskiego. W centrum korki na ulicach Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej i Marka, a także na ulicy Zygmunta Augusta. W Gorlicach natomiast można spodziewać się utrudnień w stałych miejscach, czyli na ulicach Parkowej i Kościuszki. Także dojazdy do drogi krajowej 28 są mocno obciążone, a to ulice Legionów, Mickiewicza, Sienkiewicza, Węgierska. Dużo aut jest też na ulicy Bieckiej. W Nowym Sączu najwięcej samochodów mamy na wylotówkach. To ulice Barska, Lwowska, Nawojowska, Węgierska, Krakowska i Tarnowska. Warto też omijać bulwar Narwiku i Kilińskiego, a w centrum Piotra Skargi, Lwowską, Matejki, Długosza i Jagiellońską. Korki także na osiedlu Helena, obwodnicy północnej miasta i drodze krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. Teraz ulice Tarnowa. Tutaj przede wszystkim na Narutowicza jest spory ruch, zwłaszcza od ulicy Krakowskiej w kierunku ulicy Tuchowskiej. Na Gumińskiej nawet spokojnie, na Dąbrowskiego też niewiele aut. Obciążona jest nadal ulica Lwowska przy Orkana. Słoneczną, Sitki i Słowackiego przejedziemy płynnie. Na Klikowskiej też ruch umiarkowany. Na ulicy Szkotnik sporo samochodów jednak. Przybyło aut na ulicy Krakowskiej na wysokości Warsztatowej, ruch wzmożony w kierunku Krakowa. Później kawałek jedziemy w miarę płynnie, ale musimy już zwolnić przed mostem, bo tutaj zatrzymują nas światła Koszycka Czerwona. To skrzyżowanie też jest obciążone. Na Szujskiego i Mościckiego ruch wzmożony w stronę centrum, w drugą stronę do Mościc jedziemy płynnie. Dopiero mijamy rondo z ulicą Czystą i tutaj na Alei Kwiatkowskiego ciasno w kierunku ulicy Czerwonych Klonów. Wyszyńskiego elektryczna spokojna, spokojnie, bez większych problemów na Alei Jana Pawła II. Na Słonecznej ruch umiarkowany, ale przybyło samochodów na Starodąbrowskiej i tutaj duży ruch. Korek zrobił się w kierunku ulicy Słonecznej. Samochody muszą odczekać swoje. Podobnie na ulicy Mickiewicza na wysokości Alei Matki Bożej i Fatimskiej. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
0: W retro wtorek, teraz w Radiu RDN Opolska i RDN Nowy Sącz o nocy, która do innych jest niepodobna. A najbliższa noc będzie chłodna, ale nie zimna. Częściowe zachmurzenie i na termometrach zobaczymy 11 stopni. Jutro przewaga słońca i 25 stopni. Manamy.

noc do innych jest niepodobna, Kora i Manam. Zanim zaproszę Państwa do słuchania Pulsu Regionu, jeszcze The Rolling Stones. Oczywiście to nie przypadek, z kalendarza muzycznego gramy rok 1941, 2 czerwca. W Londynie urodził się Charlie Watts, perkusista tejże właśnie grupy, do której dołączył w 1962 roku. I can get no satisfaction.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
12: Nowi kapłani diecezji tarnowskiej poznali swoje pierwsze parafie.
13: Te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
12: Okulisty na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu brak, a pacjenci SOR-u mogą skorzystać z pomocy tego specjalisty tylko w wyznaczonych godzinach w prywatnej poradni. To budzi niepokój mieszkańców miasta.
14: Wypadki się często zdarzają i można stracić oczy. Czas najwyższy, żeby to było uregulowane.
15: No na pewno by się przydał.
14: To tak,
15: okulista tak.
12: Nie będzie już możliwości kasowania punktów karnych poprzez specjalne kursy. Nie wszyscy kierowcy są zadowoleni.
16: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
17: Się pilnuję i przestrzegam przepisów.
12: Na tym nie koniec zmian w prawie o ruchu drogowym. Więcej dzisiaj w magazynie informacyjnym. Kierowcy z Sądecczyzny mierzą się z kumulacją remontów i objazdów. Dodatkowe utrudnienia są spowodowane zamknięciem drugiego odcinka obwodnicy zachodniej Nowego Sącza.
18: Przyjdzie jechać do miasta, stoimy w korkach.
19: Mąż dojeżdża, syn. Bardzo ciężko jest przejechać.
20: Pomimo tych utrudnień remont jest potrzebny, bo jest w fatalnym stanie.
12: Po godzinie 16 rozmowa z proboszczem parafii świętego Jakuba Starszego Apostoła, księdzem Arturem Mularzem. Porozmawiamy o wydarzeniach upamiętniających 10. rocznicę kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Jerzy Olszówka, dzień dobry, witam we wtorek 2 czerwca 2026 roku i zapraszam w imieniu własnym oraz reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do 17.00.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
3: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
4: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Znamy pierwsze parafie nowych księży. W radiowym studiu Ewa Biedroń. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
6: Witam Państwa.
5: Biskup tarnowski Andrzej Jesz wręczył 14 nowym kapłanom aplikaty. Neoprezbiterzy wiedzą już, gdzie rozpoczną pracę duszpasterską. Które to będą parafie?
6: Neoprezbiterzy będą posługiwać m.in. w parafiach świętego Mateusza w Mielcu, w Dębicy-Latoszynie, Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, w parafii Ryglice, Olesno, Słopnice. Jak mówili nowo wyświęceni kapłani, pierwsza parafia ma ważną rolę i z radością oczekują na rozpoczęcie pracy duszpasterskiej. Pierwsza parafia jest dobrą nauczycielką, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jesz.
7: Całe to doświadczenie, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalność parafianie. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
8: Naszymi gośćmi są księża neoprezbiterzy, ksiądz Kacper Dusza i ksiądz Marcin Fasula. Szczęść Boże, witamy.
9: Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie.
8: Jaką rolę ma pierwsza parafia?
9: Myślę, że bardzo ważną, bo to faktycznie jest nowy start w inną rzeczywistość, więc myślę, że bardzo mocno ciśnie piętno na całe kapłaństwo i myślę, że jest bardzo, bardzo ważna.
10: No myślę, że jest bardzo ważna z dwóch stron. Zarówno od naszej strony będzie można szybko zweryfikować, jak trwałe są te ideały, które wynieśliśmy z seminarium, to, co przemodliliśmy, to, co udało się wypracować, ale też od strony tych proboszczów, duszpasterzy, wśród których będziemy posługiwać i od strony tych parafian, wśród których będziemy posługiwać, bo właśnie te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
8: Księża są młodymi ludźmi, na pewno też i praca z młodymi będzie tutaj w tych nowych parafiach.
9: No myślę, że tak, myślę, że tak. Nie jest duża różnica wieku między nami, a młodymi faktycznie, więc myślę, że jakiś wspólny język będziemy szukać, ale także ze starszymi i również z dziećmi. Myślę, że duszpasterz jest taką osobą, która ma iść do wszystkich.
8: Jak dzisiaj właśnie młodym głosić dobrą nowinę?
10: No myślę, że trzeba to Słowo Boże, które przemadlamy, które kontemplujemy, o którym też dużo uczyliśmy się od takiej strony teologicznej, egzegetycznej, przekładać na takie bardzo praktyczne życie, pokazywać je właśnie od tej strony, że Bóg jest tym obecnym i działającym bardzo konkretnie w konkretnym życiu człowieka żyjącego tu i teraz.
8: Kiedy księża się pojawią w nowych parafiach?
9: Pod koniec sierpnia, tak jak dostaniemy to zapisane w dekretach.
8: Czyli wakacje to czas zastępstw głównie?
9: Tak, tak, głównie zastępstw, szczególnie tych proboszczów czy też kapelanów, no, którzy są sami w swojej pracy duszpasterskiej na co dzień, a my jesteśmy taką pomocą, żeby też na ten zasłużony urlop mogli pojechać.
10: Tak, ja mam zastępstwa na parafiach i przez 2 tygodnie w lipcu jestem jako zastępca kapelana szpitala w Brzesku.
8: Księża tutaj na spotkanie z biskupem Tarnowskim przybyli prosto z Tuchowa, z sanktuarium, bo to jest taka tradycja, tak, że księża po święceniach jadą do Matki Bożej Tuchowskiej. Jak to spotkanie przebiegało?
10: No najpierw mieliśmy Eucharystię, w czasie której homilię nam wygłosił odpowiedzialny za formację kapłanów ksiądz Grzegorz Ociepka i później po Eucharystii mieliśmy drogę krzyżową, której rozważania były zaczerpnięte z nauczania arcybiskupa Galbasa do kapłanów i później mieliśmy wspólny posiłek. No bardzo na pewno, bardzo piękne spotkanie. Myślę, że warto zacząć właśnie tą swoją drogę kapłańską od zawierzenia się Matce Najświętszej, tej, która jest dla nas wzorem tego wypełnienia woli Bożej.
8: Jak przebiegają te pierwsze dni? Prymicje były między innymi.
9: Bardzo dynamicznie, bardzo dużo rzeczy się działo. Czasem można nawet było stracić taką rachubę czasu, bo faktycznie tych wydarzeń, tych różnych spotkań, przeróżnych życzeń było bardzo wiele i bardzo dużo osób, ale to jest taki błogosławiony czas bardzo wielkiej radości i takiego szczęścia z kapłaństwa i przede wszystkim spotkania Boga w sakramencie Eucharystii.
8: A co księża chcieliby powiedzieć swoim nowym parafianom?
10: Bardzo się cieszymy, że już niedługo będziemy wśród Was pracować, posługiwać i mamy nadzieję, że nasza obecność wśród Was będzie ubogacająca zarówno dla Was, jak i dla nas.
9: Ja się bardzo cieszę z tego, że będę u Was, bo tam już u Was jest Słowo Boże i sakramenty, a ja będę tylko tym narzędziem, które jest do tego, żebyście mogli dojść do nieba, tam gdzie wszyscy zmierzamy, również ja.
8: Bardzo dziękujemy.
5: Ewo, czy możesz przedstawić parafię nowych księży?
6: Z przyjemnością. W parafii Borki będzie posługiwał ksiądz Bartłomiej Fila, w Dębicy Latoszynie ksiądz Franciszek Piwowar, w Dobrej ksiądz Hubert Konicki, w Krużlowej ksiądz Bartosz Sobczyk, w Lubzinie ksiądz Jan Gancerczyk, w Mielcu w parafii świętego Mateusza ksiądz Kacper Dusza, parafia Mogilno ksiądz Arkadiusz Sopata, Nowy Sącz parafia Matki Bożej Bolesnej ksiądz Piotr Purski, w Oleśnie ksiądz Marcin Fasula, Ptaszkowej ksiądz Tomasz Skóra, w Radgoszczy świętego Kazimierza ksiądz Szymon Rączkowski, w Ryglicach ksiądz Krystian Sułkowski, w Słopnicach Dolnych ksiądz Dawid Tokarz i w Tyliczu ksiądz Konrad Kremarczyk. Oto lista parafii neoprezbiterów.
5: A o tę listę postarała się Ewa Biedroń. Bardzo dziękujemy. I tę właśnie listę, a także zdjęcia z tej uroczystej i ważnej chwili dla nowych kapłanów znajdą Państwo na rdn.pl. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Na zegarach 17 minut do 16.

0: Zanim przejdziemy do kolejnego tematu Pulsu Regionu, sprawdźmy, jak jeździ się po drogach regionu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: W Nowym Sączu na ulicy Węgierskiej nadal duży ruch w stronę Starego Sącza. Tutaj jest ciasno, sporo samochodów na Nawojowskiej i Kolejowej. Na Piłsudskiego nawet względny spokój, ale na Królowej Jadwigi też jest ciasno. Lwowska i Pieczkowskiego ruch jest wzmożony. Na Tarnowskiej uspokoiło się nieco. A jak wyglądają ulice Tarnowa? No, na Narutowicza jest bardzo duży ruch. Teraz już w jedną i w drugą stronę. I na Krakowskiej przybyło samochodów w kierunku Krakowa, czyli kolejka samochodowa w kierunku ulicy Koszyckiej i Czerwonej. Ruch wzmożony jest w tym miejscu. Na Alei Kwiatkowskiego także przybyło samochodów. Dużo aut teraz jest też na Starodąbrowskiej, na ulicy Słonecznej, na Mickiewicza, przy Alei Matki Bożej Fatymskiej nadal utrzymuje się ruch wzmożony. Lwowska także stoi od mniej więcej ulicy Bocznej, Jasnej. Tutaj już przy Jasnej samochody zwalniają i czekają na swoją kolej, aby wjechać na rondo z ulicą Orkana. I także między jednym a drugim rondem od Nowego Szpitala jadąc w kierunku centrum Tarnowa też jest bardzo dużo samochodów, gęsto. W kierunku ulicy Orkana na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej jest ruch wzmożony. Słoneczną w miarę płynnie przejedziemy, ale na Sitki Słowackiego teraz przybyło samochodów i przybywa także aut na ulicy Klikowskiej. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości!
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Tematy motoryzacyjne za kilka chwil pojawią się także w Pulsu Regionu, ale teraz przenosimy się do Nowego Sącza. Mieszkańcy są zaniepokojeni brakiem możliwości otrzymania całodobowej pomocy okulistycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Sączu. W nagłych przypadkach kierowani są oni do współpracującej z placówką poradni, ale tylko w wyznaczonych godzinach. W nocy, w weekendy i w dni świąteczne pozostają wizyty w Gorlicach lub w jednym z krakowskich szpitali. Sprawą zajął się Łukasz Raczkowski.
3: Jak uważają sami zainteresowani, czyli mieszkańcy Nowego Sącza i okolic, brak okulisty może okazać się naprawdę poważnym problemem.
4: W Sączu, w szpitalu powinien być okulista, bo wypadki się często zdarzają i można stracić oczy albo oko. Czas najwyższy, żeby to było uregulowane.
5: Kiedyś wzywało się do pacjenta, a w tej chwili wysyłają.
6: No na pewno by się przydał.
5: To tak,
6: okulista tak.
3: Władze nowosądeckiego szpitala tłumaczą, że jest to jak najbardziej standardowa sytuacja. Wyjaśnia to Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
7: Mamy podpisaną umowę z jedną z prywatnych przychodni, która świadczy usługi dla pacjentów, którzy zgłoszą się do SOR. Przy czym ta przychodnia jest otwarta w konkretnych godzinach i w tym czasie, jeżeli pacjent się zjawi, to jest kierowany, przewożony do tej przychodni, tam ma udzielane świadczenie, oczywiście w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a my z tą przychodnią się już potem sami rozliczamy. W godzinach, gdy ta przychodnia nie funkcjonuje, także przez wszystkie święta, po godzinie 18 najczęściej, korzystamy z usług tych podmiotów, które posiadają oddziały okulistyczne.
3: Takich oddziałów w województwie małopolskim jest 16 i to na nie kierowani są pacjenci z innych szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie. Ci z Nowego Sącza na przykład do Gorlic lub Krakowa.
7: W Gorlicach oddział funkcjonuje w ten sposób, że okuliści są w różnych dniach, w różnych godzinach, więc oczywiście jeżeli uzyskujemy potwierdzenie, że jest okulista i będzie w ciągu tej godziny jeszcze, kiedy dojazd do Gorlic by trwał, to pacjent jest przekierowany do ośrodka w Gorlicach. Jeżeli nie, no to są krakowskie kliniki, to są Wzgórza Krzesławickie, to jest szpital uniwersytecki. No i tak właściwie to działa w całym województwie.
3: Bogusław Latacz dodaje też, że żaden szpital nie ma obowiązku zatrudniać u siebie lekarza specjalisty, na przykład okulisty, poza dniami roboczymi. To też wiąże się z dodatkowymi kosztami dla placówki.
0: Tyle z Nowego Sącza, Łukasz Raczkowski. Na zegarach 9 minut do godziny 16:00.

0: Nieważne, czy na ulicy, na ścieżce rowerowej, osiedlowym chodniku, czy w parku, kaski dla młodych rowerzystów będą obowiązkowe. Zmiany w prawie dotyczyć też będą punktów karnych, a raczej możliwości ich kasowania poprzez specjalne kursy. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Od środy 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi osoby do 16 roku życia muszą jeździć z ochroną głowy. Jak wyjaśniał w audycji Pomagamy i Chronimy aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Policjant zwracał uwagę, że aby kask spełniał swoją rolę, musi być odpowiednio założony na głowę.
2: Ustawodawca wyszedł naprzeciw bezpieczeństwu i wprowadził zmianę. Ten kask będzie obowiązkowy. Każde dziecko do 16 roku życia ma obowiązek korzystania i używania kasków bezpieczeństwa. Natomiast pamiętajmy, że on ma być prawidłowo założony, bo jeśli jest nieprawidłowo, to znaczy, że go nie ma.
1: Obowiązek jazdy w kasku dotyczy nie tylko rowerzystów, ale także użytkowników innych urządzeń transportu osobistego, hulajnóg, rowerów elektrycznych czy też deskorolek. Nowe prawo zakłada także, że kask będzie obowiązkowy także dla dzieci poniżej 7 roku życia, które są przewożone na przykład w przyczepkach rowerowych lub w fotelikach na bagażniku jednośladu. W przypadku poruszania się dzieci na rowerze lub hulajnodze bez kasku, mandat karny będzie nakładany na opiekuna. To nie jedyne zmiany, które wchodzą w życie 3 czerwca. Chodzi o punkty karne i możliwość ich redukowania poprzez specjalne kursy. Nie będzie już dopuszczalne wymazywanie punktów karnych za przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwu pieszych. Nie wszyscy kierowcy są zadowoleni z tych zmian. Jedni z kursów korzystali, by nie stracić prawa jazdy, a inni twierdzą, że wystarczy jeździć zgodnie z przepisami.
3: W tamtym roku miałem 23 punkty, 2 razy się wykupywałem.
4: Się pilnuję i przestrzegam przepisów.
5: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości, tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
1: Do tej pory kierowcy, którzy uzbierali wysoką liczbę punktów karnych, mogli zredukować 6 punktów poprzez uczestnictwo w specjalnym kursie organizowanym w Ośrodku Ruchu Drogowego. Koszt udziału wynosił 1000 zł. Jak mówi Paweł Gurgul, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, kierowcy ze zbyt ciężką nogą nie unikną już konsekwencji karnych.
6: Każde nałożenie mandatu i dopisanie do konta osobie, która przekroczyła te przepisy punktów karnych, ta osoba za prędkość nie będzie mogła skasować. Ten projekt okazał się naprawdę bardzo surowy.
1: Zmiany mają obowiązywać już od jutra, czyli od 3 czerwca.
0: A ten motoryzacyjny temat zainteresował naszego reportera Tomasza Graczewskiego. Teraz w retro wtorek The Crystals. Do kryształowych dziewczyn dołączy o 16 Marta Jodłowska i przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie. Na rower czy hulajnogę dzieci tylko w kasku wchodzą w życie nowe przepisy.
4: Ustawodawca wyszedł naprzeciw bezpieczeństwu.
0: Trwają przygotowania do biegu na skrzydłach mocy.
5: Mamy kilka etapów i każdy etap opowiada o różnej niepełnosprawności.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kaski dla młodych rowerzystów będą obowiązkowe. Już od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi osoby do 16 roku życia muszą jeździć z ochroną głowy. Jak wyjaśniał w audycji Pomagamy i Chronimy, Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Policjant zwracał uwagę, że aby kask spełniał swoją rolę, musi być odpowiednio założony.
4: Ustawodawca wyszedł naprzeciw bezpieczeństwu i wprowadził zmianę. Ten kask będzie obowiązkowy. Każde dziecko do 16 roku życia ma obowiązek korzystania i używania kasków bezpieczeństwa. Natomiast pamiętajmy, że on ma być prawidłowo założony, bo jeśli jest nieprawidłowo, to znaczy, że go nie ma.
0: Nowe prawo zakłada też, że kaski będą obowiązkowe także dla dzieci poniżej 7 roku życia, które są przewożone chociażby w przyczepkach rowerowych lub w fotelikach na bagażniku jednośladu.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Łabowa podpisała umowę na budowę nowego przepustu na drodze powiatowej w Kamiannej. Mały most między Kotowem a Polanami ma być gotowy już jesienią tego roku. To wynik współpracy między Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu a Nadleśnictwem Nawojowa. Jak przekazała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, wójt gminy Łabowa, Marta Słaby, będzie bezpieczniej nie tylko dla kierowców, ale także pieszych. W przyszłym roku wzdłuż przepustu powinien pojawić się bowiem chodnik.
7: Dobra wiadomość też dla Kamiannej jest taka, że spotkałam się z panem starostą, jak również z panem dyrektorem powiatowego zarządu dróg i planujemy również zaprojektowanie chodnika w okolicach tej części tego przepustu. Samo zaprojektowanie, zanim otrzymamy pozwolenie, no to podejrzewam, że może potrwać około roku.
0: Koszt budowy samego przepustu to prawie 2 miliony złotych. Lasy Państwowe dofinansują te inwestycje w kwocie 400 tysięcy złotych.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Trwają przygotowania do biegu na skrzydłach mocy, który odbędzie się w okolicy Limanowej. Zawodnicy już mogą się zapisywać do udziału w poszczególnych kategoriach. Co warto zauważyć, wydarzenie ma być okazją do okazania solidarności osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Bieg będzie więc edukować uczestników o tym, z jakimi wyzwaniami zmagają się mali podopieczni, inicjatora akcji Fundacji Wesoły Promyczek w Limanowej, która prowadzi szkołę specjalną i przedszkola integracyjne.
5: Mamy kilka etapów i każdy etap opowiada o różnej niepełnosprawności. I to tych naszych dzieciaczków, które mamy akurat w naszych placówkach. Czyli na przykład jeden etap jest z zespołem Retta, drugi etap jest z zespołem Downa, kolejny etap jest z autyzmem i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważne, udział biorą rodziny ze zdrowymi dzieciaczkami również, żeby też właśnie okazać to wsparcie dla tych chorych dzieciaków.
0: Mówiła jedna z przedstawicielek fundacji, Agnieszka Zygmunt. Chociaż rywalizacja zaplanowana jest na 13 dzień czerwca, to liczba numerów startowych jest ograniczona. Więc już teraz warto zapisać się przez stronę www.dekasport.pl. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.
6: Z życia Kościoła.
0: Połączą ich ważne intencje. Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na początku lipca jej uczestnicy wyruszą z kilku miejscowości. Redemptorysta ojciec Szczepan Hebda zaprasza do udziału w promienistej pieszej pielgrzymce do Tuchowa, Sądeckiej, Brzeskiej, Mieleckiej, Bocheńskiej, Limanowskiej i Jasielskiej. Trwają już zapisy. ulicy. Przemierzając pielgrzymi szlak, uczestnicy w sposób szczególny modlić będą się za młodzież, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne w diecezji tarnowskiej.
8: Wychodzimy już czwarty raz. Jest 6 promieni tej pielgrzymki: Sądecka, Brzeska, Mielecka, Jasielska, Bocheńska i Limanowska. Te grupy wychodzą w odpowiednim dla siebie czasie, bo są to trasy 3-dniowe albo 2-dniowe, aby przyjść do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 5 lipca na godzinę 15, aby uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
0: Więcej informacji, a także plan poszczególnych pielgrzymek znajdziecie na stronie internetowej pptuchow.diecezjatarnow.pl.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na początku czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Guzów Mózgu. To okazja, aby zwrócić uwagę na choroby, które często rozwijają się po cichu, a ich pierwsze symptomy bywają mylone z codziennym przemęczeniem czy stresem. Wśród nich są glejaki, jedne z najczęściej występujących nowotworów mózgu u dorosłych. Jak rozpoznać więc sygnały ostrzegawcze? Czy współczesna medycyna daje chorym nowe możliwości leczenia? O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. O 17.10 rozmowa z Jackiem Szczygielskim, kierownikiem Kliniki Neurochirurgii przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pogodnie jest w całym regionie. Cała Polska południowo-wschodnia skąpana jest teraz w promieniach słonecznych. Tak jest w Starym Sączu, w Nowym Sączu, w Tarnowie, tak jest w Rybnicach, w Jodłowej, w Zakliczynie, w Ciężkowicach. Pogodne niebo, no i ciepło od 19 stopni w Ciężkowicach do 25 w Bochni. Na termometrach w Nowym Sączu teraz 23, Kieski, w Tarnowie 24, więc komfortowa jest temperatura. W nocy zachmurzenie częściowe i 11 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jutro również przewaga słońca, ale po południu może nastąpić wzrost zachmurzenia i mogą pojawić się symboliczne, przelotne opady deszczu. Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM. Pedagogiczne oraz nowość – licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLIT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
7: 12, już 13 minut po godzinie 16 słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Już w najbliższy weekend w parafii Podegrodzie będą miały miejsca wydarzenia upamiętniające 10. rocznicę kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. O szczegółach z proboszczem parafii świętego Jakuba Starszego Apostoła Arturem Mularzem rozmawia Łukasz Raczkowski.
8: Księże proboszczu, zbliża się ważna uroczystość w parafii Podegrodzie. Będziemy przeżywać dziesięciolecie, czyli dekadę od kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego i czekają nas takie trzy ważne dni. Ten moment kulminacyjny będzie w niedzielę, ale zaczynamy to świętowanie, celebrację tego wydarzenia już w piątek, takim uroczystym sympozjum. Zacznijmy więc zatem może od piątku, powiedzmy, co nas czeka, w jakich godzinach. Bardzo proszę.
9: Tak, rzeczywiście najbliższe trzy dni, 5, 6, 7 czerwca, to są uroczystości centralne naszego świętowania kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, naszego rodaka. Rzeczywiście chcemy zacząć już w piątek od sympozjum w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Zjadą się znamienici goście, którzy w sposób taki dogłębny i ufam taki merytoryczny przedstawią nam postać, historię i w ogóle dzieła ojca Stanisława Papczyńskiego. Chcemy się zatrzymać na jego myśli, chcemy się zatrzymać na jego historii, w jakich czasach żył i chcemy to wszystko jakby przeczytać w takim duchu dzisiejszych czasów, bo kanonizacja miała miejsce 10 lat temu, więc Kościół nam daje tego świętego, który urodził się ponad 300 lat temu, daje nam go dzisiaj, w tym momencie, po to, żebyśmy na nowo spojrzeli na to jego działanie, na dzieła, które zostawił i na tę jego myśl, która która no, Kościół daje nam, że jest aktualna właśnie dzisiaj.
8: No i mamy trzy panele w ogóle tak. W ten dzień. Widzę panel historyczny, panel teologiczny i panel duszpasterski. Zacznijmy może od tego historycznego, bo tu też z nami ci goście.
9: Tak jest. W panelu historycznym pan Grzegorz Górny, ksiądz Jan Kosmowski i ksiądz Marek Chmielewski. To są specjaliści od historii ojca Stanisława Papczyńskiego, od czasów, w których też żył. Chcemy spojrzeć na to i zobaczyć jakby w jakich czasach, jakie okoliczności były sprzyjające temu, że no, skończył jako święty. Potem panel teologiczny i tutaj też mamy trzy postacie ojców Marianów, no bo oni są specjalistami od ojca Stanisława Papczyńskiego, ksiądz Wojciech Skóra, ksiądz Andrzej Pakuła, były generał i ksiądz profesor Tomasz Sekulski, więc też znamienici goście, którzy nam przedstawią teologię ojca Stanisława i jego myśl dotyczącą niepokalanego poczęcia, która jakby pojawia się dużo wcześniej niż dogmat o niepokalanym poczęciu i spojrzenie na człowieka, który jest mistyczną świątynią Boga. Taki jest obraz, jaki wydobywa ojciec Stanisław w swoim, no chyba najbardziej popularnym dziele. No i panel duszpasterski, gdzie chcemy jakby zobaczyć, co to mówi do nas dzisiaj, nie? Postać i historia ojca Stanisława, jego myśl teologiczna i tutaj mamy znowu trzech prelegentów, trzech specjalistów. Ksiądz profesor Janusz Królikowski, tutaj od nas z Tarnowa, ksiądz Paweł Naumowicz, który jest duszpasterzem w Górze Kalwarii, w miejscu, gdzie spoczywa ciało ojca Stanisława Papczyńskiego i oczywiście ksiądz prałat Józef Wałaszek, który no, był bezpośrednio zaangażowany i w beatyfikację, i w kanonizację ojca Stanisława Papczyńskiego. On w tym wszystkim uczestniczył i on jest tutaj też bohaterem tego, że dzisiaj ojciec Stanisław Papczyński jest świętym Kościoła katolickiego.
8: Reżyser też i scenarzysta spektakli ostatnio o ojcu
9: tak
8: Papczyńskim, prawda? Który zaangażowana jest cała społeczność Podegrodzia.
9: Tak jest. Właśnie to jest też piękne, że my to dziesięciolecie nie przeżywamy tylko w tym jednym wydarzeniu, chociaż przez trzy dni.
8: Roku.
9: Tak, ale przez cały rok, tak, rzeczywiście mamy takie wydarzenia towarzyszące, więc no, nasza społeczność żyje tym i to jest też moja taka radość wewnętrzna, że pamięć o ojcu Stanisławie Papczyńskim to nie jest jakieś wspomnienie, tylko to jest temat, który dzisiaj przeżywamy.
8: To tak naprawdę odżywa, można by widzieć, bo właśnie teraz,
9: to ciągle
8: w tych
9: żyje.
8: Czasach naszych teraz, w ciągu
9: to
8: ostatnich lat,
9: to
8: nawet
9: ciągle żyje,
8: ale jeszcze bardziej, prawda, odżywa.
9: Tak.
8: Czyli przypomnijmy ten dzień sympozjum z okazji dziesięciolecia kanonizacji, to piątek, 5 czerwca i...
9: W godzinach od 9 do 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jeśli ktoś ma ochotę, mamy jeszcze kilka wejściówek, bo wstęp jest wolny, ale potrzeba wejściówki, którą możemy odebrać w naszym kościele parafialnym.
8: Praktycznie można do piątku próbować.
9: Tak, tak, jak najbardziej.
8: Powiedzmy o drugim dniu, sobota, 6, wtedy też się coś dzieje, tak bardziej już rodzinnie, luźniej, że tak powiem.
9: Luźniej, ale chcemy też zakończyć tak duchowo, to znaczy zaczynamy duchowo od mszy świętej.
8: O jakiej godzinie?
9: O godzinie 15:00, to świętowanie nasze takie parafialne w postaci pikniku parafialnego i o 15:00 msza święta i później gry, zabawy, występy regionalnych zespołów. Nikogo specjalnego nie zapraszaliśmy, bo mamy tak bogatą rzeczywistość kulturalną w Podegrodziu, ale też i religijną, że chcemy się też tym ucieszyć, chcemy się też tym podzielić i wszystko zakończy się takim wieczornym uwielbieniem, które poprowadzą też nasi ludzie. Orkiestra, zespół muzyczny, no myślę, że takie duże wydarzenie i chcemy się ucieszyć tutaj też tak sobą, ale też zaprosić do tej radości wszystkich, którzy są wokół. Chcemy świętować to właśnie tuż przy kościele parafialnym, przy kościele też ojca Stanisława Papczyńskiego, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.
8: Czyli w ten dzień gwiazdami tego dnia, gwiazdami wieczoru będą mieszkańcy Podegrodzia.
9: Tak, to znaczy wszyscy jesteśmy gwiazdami, tak jak tutaj ojciec Stanisław Papczyński pokazuje nam, że może być święty z tamtej społeczności, to dzisiaj to jest dla nas wszystkich taki znak, że każdy z nas jest ważny, każdy z nas ma swoje talenty, swoje zdolności i ważne, żebyśmy się też tym dzielili, bo więcej właśnie, to co mówi Słowo Boże, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.
8: Jeszcze tylko wrócę może do tego pierwszego dnia tutaj, tak co mi zapadło w myśl, jak rozmawiamy. Powiedzmy o tym jeszcze tej niesamowitej rzeczy, jakim było propagowanie przez, mówienie w ogóle o niepokalanym poczęciu Maryi przez ojca Stanisława Papczyńskiego. 150 lat około, czyli 1,5 wieku wcześniej, przed dogmatem powszechnie uznanym przez Kościół, prawda, niepokalanego poczęcia. To jest coś niesamowitego. Tego człowieka mamy tu stąd.
9: Tak, no właśnie, to jest prorok tamtych czasów i no tak zamiłowany w Maryi, że też zakłada w ogóle zgromadzenie. Pierwsze zgromadzenie na ziemiach polskich, męskie, no właśnie ojców Marianów, którzy w swoim założeniu mają propagowanie i rozsławianie Maryi w tajemnicy niepokalanego poczęcia, więc tak, no święci są prorokami swoich czasów, jakby wyprzedzają swoje czasy, ale to tylko dzięki łasce Bożej, dzięki współpracy z Panem Bogiem.
8: Powiedzmy o tym ostatnim dniu kulminacyjnym, niedziela, wtedy msza dziękczynna. Jak będzie wyglądał ten dzień, czyli 7 czerwca?
9: Bardzo się cieszę, że na to wydarzenie zaprasza nas pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Andrzej, który w niedzielę przed tym wydarzeniem zaprosił całą diecezję do świętowania tego wydarzenia, dziękczynienia za kanonizację ojca Stanisława Popczyńskiego, świętego, jedynego świętego z tej ziemi, z ziemi sądeckiej. Więc to pokazuje, że to jest wydarzenie nie tylko parafialne, ale to jest wydarzenie diecezjalne, a myślę sobie też, skoro to jest święty, to jest dla całego Kościoła katolickiego, więc bardzo się cieszę i również serdecznie zapraszam wszystkich pielgrzymów, kto tylko może, 7 czerwca na mszę świętą o godzinie 11 pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza w Podegrodziu. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jeśli nie będziemy mogli być fizycznie, to nasze wspaniałe radio RDN, Małopolska RDN, Nowy Sącz będzie to transmitowało, więc będziemy mogli wszyscy jednoczyć się i fizycznie, i duchowo właśnie w tym miejscu.
8: Teraz jak ksiądz proboszcz to widzi, będąc u siebie na parafii, mieszkańcy Podegrodzia też z tego, co ja zauważyłem, ufają cały czas ojcu Papczyńskiemu, dają też świadectwa różne między sobą. Jakie to są świadectwa? W czym święty Stanisław Papczyński tutaj prosi przed Panem Bogiem?
9: Ojciec Stanisław Papczyński prosi w takich codziennych też sprawach. Dla mnie też takie urzekające jest to, że po każdej mszy świętej, czy to jest rano, czy po południu, bardzo dużo ludzi wychodząc z kościoła przechodzi przez kaplicę ojca Stanisława Popczyńskiego, co wcale nie jest takie oczywiste, żeby tamtędy wychodzić z kościoła i chwilę się jeszcze modli, zostawiając te wszystkie swoje sprawy, szczególnie dotyczące rodziny, dotyczące wychowania dzieci, dotyczące przekazywania wiary, ale też i takie tematy dotyczące spraw małżeńskich, czasem niepłodności, niemożliwości posiadania dzieci. Ojciec Stanisław w tych tematach jest bardzo skuteczny i mamy wiele takich potwierdzonych też działań i cudów, które za przyczyną ojca Stanisława Popczyńskiego miały miejsce.
8: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do Podegrodzia tych, którzy nie będą mogli wysłuchania na naszej antenie mszy o godzinie
9: 11.
8: W niedzielę 7 czerwca. Gościem moim był ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii świętego Jakuba Starszego, apostoła w Podegrodziu. Bóg zapłać.
9: Bóg zapłać, bardzo dziękuję.
7: Rozmawiał Łukasz Raczkowski. Na zegarach 23 minuty po godzinie 16.
10: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Poprawiła się sytuacja na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Tutaj już w miarę spokojnie, w miarę płynnie poruszają się pojazdy. Na Piłsudskiego nadal spory ruch, ale mniejszy na Królowej Jadwigi. Lwowska, Barskie, tutaj jest jeszcze sporo samochodów, także Barska jest mocno obciążona i Pieczkowskiego. Na Tarnowskiej ruch umiarkowany. W miarę spokojnie powinniśmy przejechać teraz ulicą Tarnowską. W Tarnowie natomiast płynnie teraz na Krakowskiej. Tutaj także ruch zdecydowanie mniejszy niż jeszcze 30 kilka minut temu. Na Narutowie Gumiska także teraz jest płynny, także spokojnie przejeżdżają samochody. Gumiska Dąbrowskiego na Gumińskiej na wysokości mostowej teraz kolejka, ale krótka. Na Lwowskiej przy Orkana troszeczkę więcej samochodów, ale już zdecydowanie lepiej niż pół godziny temu. Na Alei Jana Pawła II teraz w stronę autostrady jest więcej pojazdów, w drugą stronę mało aut. Słoneczna Ślitki Słowackiego przejeżdżamy płynnie. Jak wygląda sytuacja w Gorlicach? Najwięcej samochodów jeszcze na ulicy Sienkiewicza, na ulicy Kościuszki. Tutaj jest ruch wzmożony. W Limanowej trudności możemy mieć na ulicy Marka. Tutaj jest sporo samochodów i na Jana Pawła II. W Brzesku w miarę spokojnie, jedynie Głowackiego i Kościuszki ruch wzmożony. Zachowajcie ostrożność i bezpieczeństwo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów. Krzyszów.
6: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
7: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
2: Nadal słonecznie, pogodnie, od 20 do 25 stopni pokazują termometry w regionie. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 988 hektopaskali, ciśnienie powoli spada, sytuacja biometeorologiczna jest niestety niekorzystna. Poprawi się w czwartek. Jutro meteorolodzy zapowiadają także w miarę pogodny dzień, ale w godzinach popołudniowych mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Już za kilka chwil wiadomości kulturalne przedstawi Ewa Biedroń, a później wiadomości sportowe Tomasz Graczewski. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
2: Po reklamie.
3: Wiadomości kulturalne.
4: Ewa Biedroń, zapraszam. Mecz, występy i kino pod chmurką. Tak zapowiada się międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Wróblowic i gminy Zakliczyn. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na placu przy Szkole Podstawowej we Wróblowicach. Początek o 15:00. W programie znalazły się występy dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego we Wróblowicach. Mecz rodzice, dzieci, nauczyciela. Także na finał organizatorzy zapraszają na seans kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Podczas imprezy będą także animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, grill, wata cukrowa, dmuchanie. A o 20:30 będzie można zobaczyć film Asterix i Obelix. Na widzów czekać będą wygodne leżaki. Tarnów po raz kolejny opanują berneńskie psy pasterskie. Od 4 do 6 czerwca odbędzie się tarnowski zjazd berneńczyków Tarnów w trikolorze. Wydarzenie co roku przyciąga miłośników tej rasy z całej Polski. Kulminacyjnym punktem programu będzie piątkowa parada ulicami miasta. Według szacunków organizatorów może w niej wziąć udział nawet setka psów.
5: W drugi dzień jest ogólnodostępny, publiczny dla wszystkich tarnowian, dla innych gości z okolic, dla gości z berneńczykami, z innymi pieskami, z dziećmi, dla starszych i młodszych, dla wszystkich. Jest to parada berneńczyków ulicami miasta. Zaczynamy paradę o godzinie 16:00, także zbiórka jest załóżmy w 15:30 po południu. Zbiórka jest na końcu ulicy Banderowskiego przy stadionie Tarnowi. Idziemy ulicą Banderowskiego do Krakowskiej, Krakowską do góry, na rynek. W tym roku szczególna atrakcja, coś innego, zresztą co roku jest coś innego, ale w tym roku będziemy gościć Górniczą Orkiestrę Dentą.
4: Mówiła organizatorka tego wydarzenia Barbara Truty. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w tradycyjne stroje bawarskie i wyposażenia w psy w charakterystyczne chusty w żółto-niebieskich barwach Tarnowa. Po zakończeniu parady uczestnicy spotkają się na tarnowskim rynku, gdzie zaplanowano koncert orkiestry. Zjazd rozpocznie się już w czwartek wycieczką do Beskidzkiego Morskiego Oka, a zakończy się w sobotę berneńską biesiadą w Wałrudzie. Ponad 100 osób na jednej scenie, tak zapowiada się koncert Symfonia Ducha. Odbędzie się on 4 czerwca na rynku w Starym Sączu. Będzie to muzyczne święto uwielbienia, które rok temu w Boże Ciało zgromadziło na starosądeckim rynku niemal 3000 widzów. W tym roku przed publicznością wystąpi orkiestra pod batutą Justyny Zawiślan, będzie także chór i soliści, zapowiada jedna z wokalistek, Danuta Sowińska.
6: To jest niezwykłe spotkanie. W zeszłym roku spotkaliśmy się właściwie nie wiedząc, jaki będzie końcowy efekt tego wszystkiego. Ludzie, którzy pojawili się w tym zespole, w tym gronie, to naprawdę wyjątkowe osoby. To są osoby, które spotykają się bezinteresownie, to są osoby, które często zostawiają swoje obowiązki gdzieś tam w domu, przyjeżdżają, poświęcają czas po to, żeby się wspólnie modlić, żeby się spotkać, żeby przekazać to dobro, które płynie prosto z serc.
4: Początek tego koncertu w czwartek o godzinie 19:00 na rynku w Starym Sączu. Wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Ekoworeczki ze starych firanek, rzeźby ze zniszczonych książek i zielone mini ogródki tarnowianie pokażą, jak dać drugie życie niepotrzebnym przedmiotom. Wszystko w ramach kolejnej edycji kampanii Worki Sztuki dla Środowiska. Happening organizowany przez MPED i Szkołę Szczepanika odbędzie się na ulicach Tarnowa już po raz trzeci w środę. Potrwa od godziny 11 do 13:30. Przy Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wałowej będą odbywały się warsztaty szycia ekoworeczków, a także warsztaty rzeźbienia ze starych i niepotrzebnych książek. W tym samym czasie na ulicy Piekarskiej wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej pokażą, jak sadzić zioła lub warzywa w torfowych doniczkach. Natomiast o 12:00 na ulicy Wałowej zaprezentowany zostanie ekologiczny spektakl taneczno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Szczepanika.
7: Sam spektakl, który będzie nie tylko takim bodźcem muzycznym, wizualnym, ma właśnie inspirować tarnowian do nowych pomysłów i myślę, że tak będzie. Nie chcemy też oczywiście wszystkiego o samym widowisku taneczno-muzycznym pokazywać. Na pewno będzie fajne nawiązanie do firanek i do tych pomysłów.
4: Mówił dyrektor Tarnowskiej Szkoły Szczepanika Sławomir Sus. Krynica-Zdrój znów stanie się stolicą muzyki operowej i operetkowej. W Uzdrowisku festiwal imienia Jana Kiepury odbędzie się po raz 59. Na scenach w pijalni głównej, amfiteatrze, ale także na Deptaku posłuchamy artystów z Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, Opery Śląskiej czy z Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Nie zabraknie także gości z hiszpańskiego Madrytu.
2: Mamy współpracę międzynarodową już kilkuletnią z teatrem Teatro de la Zarzuela di Madrid, ze znakomitym dyrygentem José Miguel Perezem Sierrą. Stamtąd ci topowi artyści również do nas przyjadą, żeby wziąć udział w wieczorze hiszpańskim, hiszpańskiej paretki, tak zwanej zarzueli, i serdecznie polecam także ten kulturowo troszeczkę odrębny występ, żeby można było zaczerpnąć czegoś nowego, a tak naprawdę ognistego, z ogromnym temperamentem, bo z tym przecież hiszpańska muzyka kojarzy się nam najbardziej.
4: Mówił Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Festiwal imienia Jana Kiepury trwać będzie w Krynicy od 8 do 15 sierpnia. Wciąż jeszcze trwa sprzedaż biletów na koncerty w programie z około 35 wydarzeń.
3: To były wiadomości kulturalne.

0: miejsca w tabeli. Komplet punktów zdobyły też rezerwy Unii Tarnów, które w klasie okręgowej wygrały z Dunajcem z Bylitowska Góra. W grupie mistrzowskiej klasy B drugi zespół Tarnowi pokonał na wyjeździe 4-0 KS Śmigno, umacniając się na pierwszym miejscu w tabeli. Iskra Tarnów w wyjazdowym meczu przegrała natomiast 0-4 z Wolanią Wola Rzędzińska i na 3 kolejki przed końcem klasyfikowana jest na 4. pozycji. W przedostatnim spotkaniu grupy spadkowej Błękitni Tarnów pokonali natomiast 4-0 Sokół Wałki, zachowując 12. miejsce w tabeli. 5 brązowych medali i 1 srebrny to dorobek klubu sportowego Akademicki Ewan na Mistrzostwach Polski Dzieci w kickboxingu. Zawody rozegrano w Bałtowie. Wicemistrzynią kraju została Iga Gomułka. Brązowe krążki wywalczyli Jakub Tobiasz, Wiktoria Wróbel, Rita Bulanda, Oliwia Zawiślan i Karolina Dziedzic. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja tego kraju. Według szacunków FIFA mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i dobrej rozrywki. Z Miami Jan Pachlowski.
1: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Tomasz Graczewski.

Jeszcze jedna wiadomość ze świata sportu. W uzupełnieniu wiadomości sportowych, Sandecja Nowy Sącz, jak wiedzą Państwo, walczy w barażach o piłkarską pierwszą ligę. I po pierwszej połowie meczu półfinałowego z Olimpią Grudziądz jest 0-0. Jeśli Sandecja wygra, w sobotę zmierzy się w decydującym meczu z podbeskidzkim Bielsko-Biała, które pokonało dziś 2-1 Śląsk 2 Wrocław. A teraz zmieniam temat. Utrudnienia związane z przebudową obwodnicy zachodniej Nowego Sącza jeszcze są większe. Od tego tygodnia roboty prowadzone są już nie na jednym, a na dwóch odcinkach.

0: Kierowcy muszą liczyć się z nowymi utrudnieniami, a drogowcy mówią o problemie z podbudową jezdni na części trasy. Więcej na ten temat wie Maria Mułka.
1: Ruszył kolejny etap przebudowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Drogowcy zamknęli odcinek tej trasy od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Równocześnie wciąż nie można przejechać obwodnicą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Zgodnie z planem prace na obu etapach miały się na siebie nakładać. Dodatkowo jednak na pierwszym etapie pojawiły się nieprzewidziane wcześniej utrudnienia związane z podbudową drogi. Mówił na antenie radia RDN Nowy Sącz Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
2: Ten pierwszy odcinek, który już jest w tej chwili zamknięty, były inne plany, że to będzie szybciej. Czasem jest tak, że jak się ściągnie tą warstwę górną, spód nie zawsze jest taki, jaki powinien być. I tutaj szukamy sposobu, żeby ten odcinek wykonać w jakiś najlepszy sposób. Tutaj dzięki panu staroście udało się zaangażować też ten temat Politechnikę Krakowską. W tej chwili współpracujemy z Wydziałem Dróg. W tym zakresie szukamy takiego optymalnego wyjścia, a żeby wykonawca też nie stał na placu budowy, dlatego zaczyna kolejny odcinek i przy okazji wykonuje tak zwane drogi serwisowe.
1: W tym tygodniu mają być gotowe jednak pierwsze ekspertyzy, z których ma wynikać, co zrobić z podłożem obwodnicy. Wtedy drogowcy znów będą działać na pierwszym etapie przebudowy. Roboty według planu mają zakończyć się w tym miejscu jeszcze w lipcu. Teraz, żeby ominąć zamknięte odcinki obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, korzystajcie z objazdów drogą powiatową od ronda w Podrzeczu, a następnie drogą gminną między rondami w Brzeznej. Dalej trzeba jechać przez Świniarską, a także ulicami Papieską i Limanowską. Sądeccy kierowcy mierzą się więc z nowymi utrudnieniami, bo powiększył się objazd obwodnicy.
3: No troszkę niezorganizowany, troszeczkę nie jest to tak dobrze, bo przyjdzie jechać do miasta, stoimy w korkach.
4: Trzeba naokoło, tak to byłbym sobie tam akurat jechała zamknięty.
5: Proszę panią, bardzo ciężko jest przejechać do Sącza. Ja niby nie dojeżdżam do miasta tego, ale mąż dojeżdża, a syn, jest ciężko.
6: Myślę, że duże utrudnienia, no aczkolwiek co zrobić. Pomimo tych utrudnień ta obwodnica, remont jej jest potrzebny, bo jest w fatalnym stanie.
1: Starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba podkreśla jednak, że główne roboty na obwodnicy zachodniej mają zakończyć się w tym roku.
7: Też nas tak zapewnia wykonawca, który też bierze gwarancję na siebie. Zapewniał nas, że do końca roku część asfaltowa na obwodnicy będzie położona, a w drugim roku zaczną się dopiero te dodatkowe prace z montowaniem całej elektroniki związanej z liczeniem samochodu, z monitoringiem, z oświetleniami i z ekranami dźwiękochłonnymi, które też są tam doprojektowane, ponad 1000 m2, więc jak gdyby te prace zaczną się dopiero w przyszłym roku, plus jeszcze oczywiście asfaltowanie dróg serwisowych, które też jest w planie przy okazji remontu tej obwodnicy.
1: Cała inwestycja ma być więc zakończona w marcu 2027 roku, a koszt przebudowy obwodnicy zachodniej to ponad 17 milionów złotych.
0: I tym motoryzacyjnym tematem Marii Mułki kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. W imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. Może rowerem bierzecie się do pracy? Jutro jest dzień roweru, a jeżeli już wsiądziecie na rower, to pamiętajcie, od jutra do 16 roku życia kaski obowiązkowe. To samo dotyczy hulajnóg. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie. Nowo wyświęceni księża poznali dzisiaj swoje pierwsze parafie.
4: Nowy start, inną rzeczywistość.
3: Będzie siódme podejście do przejęcia przez gminę Mszana Dolna działki w Łostówce. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Pierwsza parafia jest dobrą nauczycielką, mówi biskup tarnowski Andrzej Jesz. Kapłani, którzy w sobotę przyjęli święcenia, dzisiaj dowiedzieli się, w których parafiach będą pracować duszpasterstwo. Aplikaty wręczył neoprezbiterom biskup tarnowski Andrzej Jesz. Neoprezbiterzy będą posługiwać m.in. w parafiach świętego Mateusza w Mielcu, w Dębicy-Latoszynie, Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, parafii Ryglice, czy także w Ptaszkowej.
4: Nowy start, inną rzeczywistość, więc myślę, że bardzo mocno ciśnie piętno na całe kapłaństwo i myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
5: Te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
4: Duszpasterz jest taką osobą, która ma iść do wszystkich.
5: Trzeba to Słowo Boże, które przemadlamy, które kontemplujemy, o którym też dużo uczyliśmy się od takiej strony teologicznej, egzegetycznej, przekładać na takie bardzo praktyczne życie. Pokazywać je właśnie od tej strony, że Bóg jest tym obecnym i działającym bardzo konkretnie w konkretnym życiu człowieka żyjącego tu i teraz.
3: Mówili ksiądz Kacper Dusza i ksiądz Marcin Fasula. W sobotę w Bazylice Katedralnej w Tarnowie święcenia kapłańskie przyjęło 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W niedzielę w ich rodzinnych parafiach odbyły się prymicje, a dzisiaj natomiast odbyło się spotkanie w domu biskupa tarnowskiego, podczas którego księża poznali swoje pierwsze wspólnoty parafialne.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Szpital w Nowym Sączu odpowiada na skargi dotyczące kierowania pacjentów w godzinach nocnych i w dni świąteczne do lekarza okulisty poza miastem. To normalna procedura w naszym województwie, twierdzą władze szpitala. W dni robocze Nowosądecki Szpital ma podpisaną umowę z prywatnym gabinetem okulistycznym, natomiast w innych sytuacjach pacjenci są kierowani na przykład do Gorlic, mówi zastępca dyrektora szpitala Bogusław Latacz.
7: W Gorlicach oddział funkcjonuje w ten sposób, że okuliści są w różnych dniach, w różnych godzinach, więc oczywiście jeżeli uzyskujemy potwierdzenie, że jest okulista i będzie w ciągu tej godziny jeszcze, kiedy dojazd do Gorlic by trwał, to pacjent jest przekierowany do ośrodka w Gorlicach. Jeżeli nie, no to są krakowskie kliniki, to są Wzgórza Krzesławickie, to jest szpital uniwersytecki. No i tak właściwie to działa w całym województwie.
3: Jak dodaje Bogusław Latacz, żaden szpital nie ma obowiązku zatrudniać u siebie lekarza specjalisty, na przykład okulisty, poza oficjalnymi dniami roboczymi.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Wynik krakowskiego referendum z pewnością wpłynie na inne inicjatywy referendalne w kraju, ale niekoniecznie musi oznaczać ich powodzenie, powiedział Józef Gawron, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porannej audycji Słowo za Słowo podkreślił, że powodzenie inicjatywy w Krakowie może dawać nadzieję organizatorom podobnych akcji w innych miastach.
8: Kadencje samorządów przedłużono do 5 lat. Jest to okres długi. Ja dzisiaj nie widzę jakby potrzeby utrzymywania tych włodarzy, którzy po roku, dwóch okazuje się, że sobie nie radzą. Na pewno ten kasus referendum krakowskiego podziałał w taki sposób ożywczy, że już gdzieś słychać, że powinny się pojawić inicjatywy referendalne, czy w Nowym Sączu, czy w Rzeszowie ostatnio. Ale to są różne sytuacje różnych samorządów, bo różni też są prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie. Znamy przykłady, że jednak inicjatywa referendalna niekoniecznie doprowadziła do odwołania wójta. Mam tu na myśli Radłów.
3: W wyniku referendum przeprowadzonego w maju w Krakowie stanowisko prezydenta miasta utracił Aleksander Miszalski. Na przełomie sierpnia i września mają odbyć się nowe wybory, które wyłonią osobę, która dokończy kadencję do 2029 roku.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Będzie 7 podejście do przejęcia przez gminę Mszana Dolna działki w Łostówce, która jest własnością Skarbu Państwa. Teren, który gmina chciałaby dostać bezpłatnie, miałby być przeznaczony na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności, a także na jeden z gminnych referatów. Pomimo starań wójta Mirosława Cichorza, radni już 6 razy nie wyrazili na to zgody, zarzucając włodarzowi, że chce zbudować tam punkt selektywnej zbiórki odpadów. Pod obrady nie udało się wprowadzić tego punktu również na ostatniej sesji. Według wójta Mirosława Cichorza gmina dysponuje już wszystkimi zgodami i dokumentami, które są potrzebne, jedynie oprócz uchwały podjętej przez Radę Gminy Mszana Dolna.
9: Rada najpierw zwalała na to, że chce zrobić tam PSZOK. Kiedy już zrezygnowałem z PSZOK, no to powiedzieli, dobrze, to proszę wysłać informację do wojewody. Nawet wojewoda potwierdził, że jak nie chcecie, to nie będzie. To wtedy mi rzucili kolejny warunek. Panie wójcie, no to w uchwale, żeby zapisać, że nie będzie tego PSZOK-u. Zapisałem w tej uchwale, że nie będzie tego PSZOK-u. Wtedy przyszła pani wicestarosta, ale już nie będę na ten temat może się wypowiadał, a na ostatniej sesji nie przyjęli, bo nie, ale na koniec pan przewodniczący się zorientował, a to może przerzucę odpowiedzialność teraz na mieszkańców.
3: Obecnie na działce prowadzona jest działalność gospodarcza przez prywatnego przedsiębiorcę.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
4: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lek, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie
3: mięśni. Jeżeli dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Brakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Coraz częściej słyszymy o osobach zmagających się z guzami mózgu, chorobą, która wciąż budzi ogromny lęk i pytania. W Polsce co roku diagnozuje się je u kilku tysięcy osób, częściej u dorosłych, ale nie omijają też najmłodszych. Czy każdy guz to rak? Dlaczego glejak uważany jest za jeden z najtrudniejszych nowotworów współczesnej medycyny? I czy możemy się przed nim uchronić? O tym, jak wygląda dziś diagnozowanie i leczenie guzów mózgu, co powinno nas zaniepokoić i czy smartfony rzeczywiście mogą mieć z tym coś wspólnego, opowie w audycji bez skierowania doktor habilitowany Jacek Szczygielski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Kliniki Neurochirurgii przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy.
8: Mózg to organ wyjątkowy, delikatny, a jednocześnie decydujący o wszystkim, co nas definiuje, o pamięci, o emocjach, o mowie, o świadomości. Tymczasem, no właśnie, coraz częściej słyszymy o guzach mózgu. Otwarcie też mówią o tym znane osoby, które zmagają się z tą chorobą. Niedawno tę nierówną walkę z rakiem mózgu, z glejakiem dokładnie, przegrała Joanna Kołaczkowska. No właśnie, pan profesor zwraca na to uwagę, że niekoniecznie tych guzów mózgu jest więcej, tylko więcej o nich wiemy. Właśnie dzięki takim osobom, które nie ukrywają tego, że mają tę chorobę i że walczą i pokazują tę trudną drogę.
9: To prawda, pani redaktor. Choroba jakakolwiek, która jest związana z naszym mózgiem, z układem nerwowym, swojego czasu była taką chorobą wstydliwą. Ukrywaliśmy to, że mamy problem, powiedzmy sobie wprost, z głową, ponieważ to od razu kojarzyło się z zaburzeniem naszej przytomności, świadomości, zachowania. W mowie potocznej przecież utarło się powiedzenie masz coś z głową, tak? Czyli zachorowanie na zmianę, czy to jest nowotwór, czy inna choroba, która zmienia naszą osobowość, nasze nastawienie, nasz sposób bycia, było do pewnego czasu czymś wstydliwym. Podobnie mówiliśmy o kategoriach chorób psychicznych, natomiast pewna przemiana, no właśnie, w naszych głowach sprawiła, że przestaliśmy się wstydzić czegoś, na co jako pacjenci nie mamy wpływu. To, że guz jest w stanie zmienić osobowość, nastrój pacjenta, to, że osoba, która cierpi na chorobę neurologiczną, neurochirurgiczną, zachowuje się inaczej, to przestał być tematem tabu.
8: Glejaki to słowo, które wielu pacjentów kojarzy z najtrudniejszymi przypadkami, co sprawia, że są tak niebezpieczne, panie profesorze, i dlaczego mimo postępu medycyny wciąż tak trudno z nimi wygrać? Ja mam przed sobą przerażające dane z najnowszego raportu pod tytułem Nowotwory złośliwe mózgu, analiza epidemiologiczna, opublikowanego przez Krajowy Rejestr Nowotworów działający przy Narodowym Instytucie Onkologii, Państwowym Instytucie Badawczym. I te dane mówią o tym, że wskaźnik pięcioletniego przeżycia pacjentów z glejakami w Polsce w latach 2010-2024 wynosił nieco ponad 28%. I to jest jeden z niższych wyników w Europie.
9: Niestety tak bezlitosne są statystyki. Niekoniecznie bym tu upatrywał w neurochirurgii polskiej jakiejś zaściankowości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo dobrze rozwinięci, jeżeli chodzi o tą medycynę współczesną, o neuroonkologię, o neurochirurgię guzów mózgu. Tu nie mamy sobie nic do zarzucenia. Natomiast należy pamiętać, że leczenie glejaków szczególnie to troszkę jak walka z hydrą, tym mitologicznym potworem, który jeżeli obetniemy mu jedną głowę, czyli tą manifestację, to co widzimy na badaniach radiologicznych, to niezależnie od tego, co będziemy robić, odrośnie za chwilę następna. I tutaj w przeciwieństwie do mitologii greckiej nie za bardzo jest miejsce dla herousów, dla tych Herkulesów. Tu myślę o swojej dziedzinie, o neurochirurgu, który guza wycina. Musimy zawsze dopasować leczenie, to co będzie po operacji, do tego, z jakim guzem, z jakim, nazwijmy to, stworem potworem w głowie mamy do czynienia. I tutaj kwestia doleczania czy uzupełniania leczenia guza to jest dziedzina wielozadaniowa, wielodyscyplinarna i tylko dobra współpraca między neurochirurgiem i jego zespołem. Włączamy tu neuropsychologa, włączamy tu neurofizjologa, ale też zespołem radioterapeutów, zespołem neuroonkologów zachowawczych, którzy dopasują, tak jak można powiedzieć, garnitur do danej osoby na miarę chemioterapię, jest w stanie, nazwijmy to połowiczy sukces neurochirurga, utrwalić, przedłużyć. Jeżeli będziemy uważać, że glejaka możemy pokonać tylko i wyłącznie operacją, to jesteśmy w błędzie. Glejak, tak jak sama nazwa jego wskazuje, jest guzem złośliwym. Nie mylmy go z rakiem, ponieważ tutaj wdam się troszkę w dyskusję akademicką. Rak to jest bardzo specyficzna forma nowotworu. Muszą być spełnione kryteria, czyli nowotwór nabłonkowy, nowotwór o charakterze złośliwym i tak dalej, i tak dalej. Glejak jest swego rodzaju osobliwością.
5: Jest potworem.
9: Tak jak powiedziałem, jest potworem, jest swego rodzaju hydrą, której trudno jest uciąć wszystkie łby naraz i niezależnie od tego, co robimy jako herosi tego naszego działania, jest w stanie się zregenerować. Pewna cecha niekorzystna dla i nas, terapeutów, lekarzy i dla pacjentów, to różnorodność tego guza. Ogólnie w medycynie, w onkologii mamy przełom, jeżeli chodzi o leczenie wielu innych chorób nowotworowych, szczególnie białaczki, szczególnie chłoniaki. Te guza charakteryzują się tym, że w zasadzie mamy do czynienia z klonem jednej i takiej samej komórki, więc troszkę jak w filmie Gwiezdne Wojny walczymy z armią klonów. Jeżeli znajdziemy słaby punkt w miejscu chwytu przeciwciał, którymi zadziałamy na tego rodzaju monotonną armię komórek, to jesteśmy w stanie ją naraz wykluczyć z działania. Natomiast guz mózgu, glejak, jest różnorodną zbieraniną komórek zmutowanych w rozmaite sposoby, która troszkę na zasadzie bakterii będzie poszukiwał w sobie szczepów opornych, tych, które uchronią się przed chemioterapią, albo tych mniej wrażliwych na naświetlanie. Z tego rodzaju pododdziału komórek glejaka, nawet po skutecznej pierwszej fazie terapii, może wypączkować kolejny potwór, którego nazywamy w języku medycznym nazwą wznowy.
5: Ale sama też operacja jest niezwykle trudna, bo przecież w odróżnieniu od innych narządów nie można wyciąć mózgu razem z guzem. Trzeba wyciąć guz tak, żeby tego mózgu nie naruszyć, nawet żadnego fragmentu tego mózgu.
9: To pięknie powiedziane. Faktycznie w nowoczesnej, aktualnej neurochirurgii stawiamy sobie za cel nadrzędny funkcjonalność nad radykalnością. Tu w wyjątkowych wypadkach jest miejsce na usuwanie guza glejowego z pewnym marginesem. W większości przypadków zadowalamy się usunięciem tego, na co pozwala nam fizjologia funkcjonowania ludzkiego mózgu. I to w zasadzie jest największą sztuką neurochirurgii, żeby znaleźć ten złoty środek między radykalnością, między chęcią, czy nazwijmy to ambicją neurochirurga, żeby usunąć tego guza jak najwięcej. Często tutaj też jest to forsowane przez samego pacjenta. Panie doktorze, proszę mi zabrać tego guza z głowy. I drugim biegunem, drugim miejscem, czy punktem wyważenia jest to, żeby chorego nie pozbawić w sposób niekoniecznie zaplanowany, ale czynny przez operację jakiejś ważnej funkcji.
5: I tego, co stanowi o człowieczeństwie.
9: O, to jest najtrudniejsze. W tej klasycznej neurochirurgii utarło się mówić o tak zwanych obszarach elokwentnych, czyli tych, które zawiadują ważnymi funkcjami mózgu, i do takich najważniejszych funkcji zaliczamy ruch, motorykę, ale też to, co w radiu jest chyba najważniejsze, mowę, głos, prawda? Więc operowanie w tych obszarach, w tak zwanych centrach mowy, w centrach czy drogach ruchowych, może nie jest tabu, natomiast jest swojego rodzaju świadomym zaszkodzeniem pacjentowi, sprowokowaniem ubytku neurologicznego.
5: Panie profesorze, tak zwyczajnie po ludzku pana zapytam, to już nie chodzi o fachową wiedzę, ale o takie ludzkie podejście, jak pan operuje w tych obszarach tak wrażliwych. Wie pan, że jeżeli tu przesunę się milimetr, to pacjent straci mowę. Jeżeli przesunę się w tą stronę, może stracić władzę w rękach, w nogach. I jak pan podejmuje te decyzje?
9: Odpowiem troszkę też po ludzku, może po wojskowemu. Istotny jest rekonesans. żeby dowiedzieć się wszystkim dostępnymi metodami, a gdzie te obszary są. Biorąc do ręki atlas anatomiczny, to ważna wskazówka. To tak jak mapa, natomiast tak jak w obszarze wojennym, jeżeli biorę do ręki mapę, gdzie coś się dzieje, gdzie organizm toczy walkę z guzem mózgu, to muszę sobie zobaczyć, czy te linie frontu nie przesunęły istotnych obszarów. Czy ośrodek mowy nie znalazł się 2 centymetry dalej od tego miejsca, gdzie powinien być albo gdzie jest u zdrowego człowieka. I tego rodzaju zaplanowanie, dowiedzenie się badaniami obrazowymi czy badaniami funkcjonalnymi, gdzie tych obszarów szukać i później unikanie tych pól minowych, o, to jest prawdziwa sztuka współczesnej neurochirurgii onkologicznej.
5: Czuje się pan saperem troszkę na tym polu minowym?
9: Przy każdej operacji.
5: Panie profesorze, no to pytanie, czy kiedyś pokonamy glejaki? Czy mimo wszystko można mówić o postępie w leczeniu tych guzów, tych potworów, bo tak pan profesor nazwał glejaki? Czy nadejdzie moment, w którym ten nowotwór przestanie być wyrokiem, a stanie się chorobą przewlekłą, możliwą do kontrolowania, tak jak dzisiaj mówimy no, w przypadku wielu innych nowotworów, jak nawet rak jelita grubego z przerzutami, czy rak piersi z przerzutami? Jest wiele nowotworów, z którymi pacjenci żyją wiele lat.
9: Wróćmy do mitologii greckiej. Jak Herkules poradził sobie z Hydrą? Obcinał jej każdą głowę i żeby nie pozwolić jej odrosnąć, wypalał ją rozżarzonym olejem. Tego rodzaju strategię mamy już w tej chwili. Do lat mniej więcej 90. do pierwszej dekady naszego stulecia uważało się, że chemioterapia, którą mamy dostępną, że ona w glejaku nie będzie działać. Po pierwsze, ze względu na różnorodność, o tym już mówiliśmy. Po drugie, z tego względu, że w każdym ciele człowieka jest coś takiego jak bariera krew-mózg. Mózg jest organem bardzo wybrednym. On sobie potrafi wybrać z krwi to, co mu pasuje. Przede wszystkim jest to tlen, glukoza, natomiast wszystkich innych środków, wszystkich innych medykamentów on stara się nie przekazywać do komórek glejowych, do komórek nerwowych. I to przez długi, długi czas było podstawowym problemem w stosowaniu chemioterapii. Te leki, które mieliśmy w swoim arsenale, one po prostu do mózgu nie docierały. I swojego rodzaju przełomem był lek temodozolamid. On pojawił się, jest używany już od wielu, wielu lat też w naszej polskiej neuroonkologii. To nie jest żadne nowum. Natomiast dopiero od niedawna zaczynamy mieć ten wgląd, które kategorie glejaka dobrze dadzą się wyleczyć, tudzież stłumić tym właśnie lekiem, które mniej. Mamy koncepcję, żeby właśnie ze względu na tą wybredność mózgu, barierę krew-mózg, część chemioterapeutyków bezpośrednio wszczepiać do mózgu, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z nową, czyli wrócę do tego porównania, żeby wypalać tą głowę potwora po jej obcięciu właśnie lekiem bezpośrednio w miejscu jego bytowania. No i coraz bardziej selektywna, coraz bardziej wyrafinowana radiochirurgia, która pozwala nam promieniami jonizującymi dotrzeć tam, gdzie żaden chirurg się udać nie ośmieli, jako ten saper mózgu, tudzież no, ma tą swoją przyzwoitość, nie chce choremu zaszkodzić. Dopiero współgranie tych, nazwijmy to, trzech dziedzin pozwala liczyć na to, że no cóż, może uda nam się coraz bardziej selektywnie te nasze glejaki leczyć i faktycznie ta przeżywalność 5-letnia, miejmy nadzieję, będzie się wydłużać i wydłużać i wydłużać. A pamiętajmy, że chory po rozpoznaniu glejaka to niekoniecznie jest chory obłożny albo chory ze zmienioną świadomością. Wróćmy do przykładu z początku naszej rozmowy. Pani Kołaczkowska, z tego co wiem, z tego co wieść gminna czy to internet głosi, do samego swojego odejścia była osobą aktywną, zachowującą jasność umysłu i tego należy się trzymać.
5: Choć zdarzały się wcześniej wielokrotnie epizody omdlenia, o te objawy za chwilkę pana profesora też zapytam, ale chcę jeszcze powołać się na ten raport wspomniany wcześniej. Każdego roku 322 tysiące osób na świecie słyszy diagnozę nowotwór mózgu. W Polsce choroba dotyka nawet 2375 osób rocznie, z czego najczęściej rozpoznawalnym typem morfologicznym są właśnie glejaki, które stanowią 75%. Czy każdy zdiagnozowany guz w głowie to nowotwór złośliwy, panie profesorze?
9: O nie. Tutaj trzeba się wystrzegać takiego kategoryzowania i hasło guz w głowie nie może być równoznaczne z rozpoznaniem glejaka. Tu potrzeba pewnej, nazwijmy to, wiedzy, ogłady, interpretacji zdjęć, dlatego wszystkich swoich pacjentów, którzy docierają do mnie, zachęcam do tego, żeby nie wpadali w panikę, słysząc jakąkolwiek diagnozę, bo dowiadując się po badaniu radiologicznym, coś w głowie rośnie. Po pierwsze, to nie musi być guz, po drugie, to nie musi być glejak. Pamiętajmy też o szerokim wachlarzu zmian łagodnych.
5: No właśnie, co może rosnąć w mózgu? No
9: chociażby oponiak, czyli zmiana, która wywodzi się nie z samych komórek glejowych, tylko z komórek tych naturalnych osłon mózgu. Guzy tego rodzaju w większości przypadków są łagodne. Część z nich możemy, wręcz musimy operować po to, by ich powolny rozrost nie zaszkodził choremu. Część z nich nadaje się do dalszej obserwacji.
5: Dużo mówi się dzisiaj o badaniach profilaktycznych w przypadku wielu chorób. Badania krwi, USG, piersi, czy samobadanie piersi, czy inne prześwietlenia. No, głowę rzadko sobie prześwietlamy, czy badamy. Jakie objawy mogą sugerować, że w mózgu dzieje się coś niepokojącego?
9: To może troszkę rozczarowywać, ale są to objawy niespecyficzne. To, na co często pacjenci skarżą się po fakcie, czy już po rozpoznaniu jakiegoś problemu, bolała mnie głowa, nie jest objawem specyficznym. Nie powinniśmy uważać...
5: Bo często boli nas głowa. To są migreny, to jest stres, to są różne sytuacje, kiedy boli nas głowa. To jak ta głowa boli przy guzie?
9: Swojego rodzaju podpowiedź. Jeżeli ból głowy pojawia się każdego ranka, czyli po tej sytuacji, gdzie przez sen mieliśmy głowę ułożoną w jednym poziomie z ciałem, troszkę niżej, to ten ból powinien nas zastanowić, czy nie warto pokusić się o troszkę szerszą diagnostykę neurologiczną albo poprosić o skierowanie na badania radiologiczne. Ale proszę tutaj nie sądzić, że każdy ból poranny to znak równości z rozpoznaniem guza w głowie. O nie, nie, nie. Bardziej specyficzne objawy przypominają, nazwałbym to, rozwlekły udar mózgu. Czyli jeżeli pojawiają się kłopoty z mową, jeżeli pojawia się uczucie osłabienia jednej części ciała, to jest podpowiedź, że ośrodki, które zawiadują tą funkcjami, im może coś dokuczać. I objaw, który zawsze powinien zwrócić naszą uwagę, to szczególnie pierwszorazowy napad padaczkowy. Tego rodzaju epizod, sytuacja...
5: Zwłaszcza w dorosłym wieku.
9: O tak, zawsze powinno zwrócić naszą uwagę i podpowiedzieć, nie bagatelizujmy tego. Wypada tu zrobić badania diagnostyczne, które tą dość poważną listę możliwych rozpoznań skrócą albo wykluczą to, co wydaje się najgorsze.
5: Badania diagnostyczne, czyli co? Tomograf?
9: Tomograf jest badaniem zgrubnym i w wielu przypadkach nie jest on w stanie pokazać zmian, które ukryte są w samej tkance mózgu. Tutaj, jeżeli już wychodzimy z podejrzeniem, że mamy do czynienia ze zmianą, która rośnie w samej tkance, potrzebny jest rezonans.
5: Panie profesorze, jakie kierunki badań dają dzisiaj największą nadzieję? To jest genetyka, immunologia, terapia personalizowana, o której słyszymy coraz częściej?
9: I jedno, i drugie, i trzecie. Genetyka z pewnością, ponieważ przez zintensyfikowane badania genetyczne, tutaj mówimy troszeczkę o dekadzie mózgu, trochę o swojego rodzaju wysokiej fali, na której w tym momencie cała nasza medycyna jedzie, byliśmy w stanie zidentyfikować podszczepy glejaków, które lepiej albo gorzej reagują na terapię, albo wręcz, gdzie rokowanie, czyli szansa na długie przeżycie, przetrwanie w dobrym stanie jest bardziej prawdopodobne. Czyli i ten aspekt terapii, że możemy dopasować chociażby rodzaj czy dawkę chemioterapeutyku do typu genetycznego guza, i ten aspekt, że możemy sobie powiedzieć, ok, to ten guz będzie się zachowywał troszkę przyzwoiciej niż jego całkiem, jest też takie określenie genetyczne, dziki odpowiednik, w tym kierunku możemy śmiało iść. Immunologia w sensie immunoterapii. Tak jak wspomniałem, mózg jest dość specyficznym organem. Poza barierą krew-mózg, kolejna rzecz wyjątkowa dla tego organu to na dobrą sprawę brak typowego układu immunologicznego. Więc tutaj działania o charakterze produkcji przeciwciał czy stosowanie immunoterapii jest o kilka kategorii bardziej trudne niż w leczeniu guzów obwodowych. I terapia spersonalizowana, tu w zasadzie zahaczam oba zakresy. Ze swojego i doświadczenia, i doświadczenia kolegów wiem o próbach produkowania tak zwanej szczepionki na glejaka, tak? Czyli operując chorego na guza mózgu, część ośrodków przynajmniej kusiło się o tego rozwiązanie, pobranie fragmentu tkanki, wysłanie do wyspecjalizowanych ośrodków i na podstawie takiej próbki tkanki próba stworzenia przeciwciał, które właśnie takiego guza by atakowały. No tutaj znów kłania się problem braku typowego układu immunologicznego w tkance nerwowej mózgu i bariera krew-mózg. Czyli tutaj perspektywa przełomu typowej szczepionki na właśnie guza mózgu to się może nie sprawdzi. Natomiast terapia spersonalizowana, zależnie od tego z jakiego rodzaju, użyję grubego słowa, psu bratem mamy do czynienia, to jest właśnie perspektywa. To pozwoli nam, żeby pacjentów utrzymywać jak najdłużej w stanie funkcjonalnym, a samego guza w szachu.
5: Panie profesorze, a jak to jest z tymi smartfonami? Wielu ludzi obawia się, że długotrwałe korzystanie z telefonu może zwiększać ryzyko nowotworów mózgu. Rzeczywiście są dane, które coś mówią na ten temat?
9: Nie znam takich danych. Próbowałem robić rekonesans na własną rękę, natomiast nie znalazłem twardych danych, które by tego rodzaju zależność potwierdzały. Natomiast pamiętajmy o tym, że używanie szczególnie nadmierne smartfona prowadzi do tej choroby, którą młodzież, pokolenie Z nazywa jakże trafnie brain rot, czy zgnilizną mózgu. Tutaj nie potrzeba wyhodować sobie patologicznej tkanki w głowie, żeby mózg przestał pracować tak, jak powinien.
5: Jak to działa, panie profesorze?
9: Myślę, że chodzi o nadmierne przeładowanie naszego mózgu informacjami. Z tego rodzaju nawałem, wodospadem danych, jaka w tym momencie wypływa z małego ekranu smartfona, nie mieliśmy przez tysiące lat ewolucji do tej pory do czynienia. Po prostu nasz mózg nie jest przygotowany na odbiór tego rodzaju wolumenu objętości danych. To troszkę tak jak z fast foodem. Nasz układ pokarmowy też nie został przez naturę przygotowany na spożywanie aż tak wysokokalorycznych posiłków. Smartfon to hamburger informacyjny dla mózgu.
5: Panie profesorze, czy w takim razie można w jakikolwiek sposób zapobiegać guzom mózgu? Czy istnieją czynniki ryzyka, które możemy ograniczyć?
9: Myślę, że te czynniki ryzyka są ogólne i dla guzów, wspólne i dla guzów mózgu, i dla pozostałych guzów zmian nowotworowych w naszym ciele, czyli tak zwany zdrowy typ życia, dobre odżywianie się, właściwa dieta, unikanie używek. To są te elementy, które pozwolą zapobiec rozwojowi jakiejkolwiek zmiany nowotworowej.
5: A czy istnieją badania profilaktyczne, które warto wykonywać, nawet jeśli nic nas nie boli?
9: Może pocieszę, może rozczaruję. Nie ma takiego systemu badań profilaktycznych, ale i w Polsce, i na świecie, gdzie wykonywalibyśmy badania typu rezonans magnetyczny co 10 lat, albo programu Mózg 60+, gdzie wysyłalibyśmy osoby w pewnym wieku, czy obciążone pewnym ryzykiem na tego rodzaju badania. Nie funkcjonuje to w ten sposób. Czyli jesteśmy w zasadzie zdani na wystąpienie objawów, które podpowiedzą nam, a raczej lekarzom leczącym, stawiającym tą pierwszą może nie diagnozę, ale podejrzenie, że coś z mózgiem dzieje się nie tak, że trzeba ten organ zbadać najczęściej poprzez wykonanie badań obrazowych. Guzy mózgu też nie są chorobami w większości przypadków dziedzicznymi. Jeżeli rozpoznamy u kogoś w rodzinie albo usłyszymy o tym rozpoznaniu, w 99% przypadków nie ma to podłoża genetycznego, nie ma występowania tego rodzaju zmian nowotworowych u wszystkich członków rodziny. I myślę, że to jest informacja pocieszająca dla tych, którzy z tego rodzaju chorobą spotkali się, natknęli się w gronie najbliższych.
5: To jeszcze na koniec o ten aspekt psychologiczny chcę zapytać pana profesora, bo tak się mówi, że gdy choruje jedna osoba, gdy choruje pacjent, choruje cała rodzina. Czy pan profesor na co dzień czuje się również psychologiem, oprócz tego, że jest neurochirurgiem?
9: No tak. Czuję się domorosłym psychologiem, tudzież psychologiem z zamiłowania, bo każda rozmowa z pacjentem, szczególnie w trudnej sytuacji, jest swojego rodzaju terapią psychologiczną.
10: Nierzadko ten właśnie pierwszy kontakt, pierwsze wyjaśnienie pacjentowi i jego bliskim, co widzimy na zdjęciach radiologicznych, z czym mamy do czynienia, z jakiego rodzaju dalszymi działaniami musimy się liczyć, to jest też nawiązanie tej pierwszej nici porozumienia. To zbudowanie zaufania w kontakcie, w stosunkach lekarz-pacjent, które, muszę powiedzieć, ma ogromne znaczenie, jeżeli dana osoba decyduje się później na leczenie operacyjne, na to, żebym ja czy któryś z moich kolegów zajął się w bardzo osobisty, żeby nie powiedzieć intymny sposób, mózgiem jako tym najcenniejszym organem, jako domem duszy.
5: Ale też to nastawienie pacjenta chyba ma znaczenie w procesie leczenia.
10: O, z pewnością. Jeśli ktoś od samego początku wychodzi z założenia, że chce chorobę pokonać z tą chęcią walki, to już wygrał. Bo w zasadzie o to chodzi u chorych z chorobami neuroonkologicznymi, z guzami mózgu, żeby jak najdłużej zachować tą chęć walki i jak najdłużej, mimo, a powiedziałbym, obok choroby, funkcjonować w życiu codziennym.
5: Niech to będzie piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, panie profesorze. Moim i państwa gościem w audycji Bez Skierowania był dzisiaj doktor habilitowany Jacek Szczygielski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Kliniki Neurochirurgii przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. Pięknie dziękuję.
10: Dziękuję za uwagę.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie
3: mięśni. Jeżeli dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
3: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy po daniu tego jodu.
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji Bez Skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
8: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Napisano już dużo o tej kłótni o podatki. Jedno jest pewne. Jezus w ogóle nie zajął stanowiska w tej sprawie. Nie dał się sprowokować. Można oczywiście zrozumieć jego odpowiedź w ten sposób, że skoro denar ma napis Cezara, to należy do Cezara i nie należy wstrzymywać się przed płaceniem podatków. W gruncie rzeczy Jezus uniknął pułapki rozstrzygnięć problemów politycznych, finansowych czy ekonomicznych. To, co należy się Cezarowi, jest doczesne, kruche, przemijające, traci wartość jak złotówka. Panu Bogu należy się serce. To należy oddać Jemu. Człowiek, który oddaje wszystko, co ma Panu Bogu, zyskuje jeszcze więcej.
2: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Kontransmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Jan Wnęk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Krynicy Zdroju.

0: Chrystusa
1: i z Duchem Twoim.
0: Sprawowanie każdej Eucharystii. Nad ciałem i krwią Pana naszą wiarę. Głosimy śmierć Twoją.

Martwy stałego. Być ten czegokolwiek inne. Euche naszą spotkaniem ze Zbawicielem. Sprawowana jest w nas świętej pamięci Stanisława. Ze śmierci, druga z jego. Tego Antoniego w Krynicy. My przed Bogiem i szczerze.

abyśmy mogli godnie świata wyszukać i ocalić. Miłość zmiłuj się nad nami, którego serce zostało nad nami. Niech i odpuściwszy do życia wiecznego. Boże, Twoja urządzenie błagamy, abyś od mu do obru Pana Jezusa Chrystusa, który stoła świętego.

tego Piotra. Apostoła. Oczekujecie Bożego. Oczekujecie Bożego, który sprawi na zagładę sypią obietnicy, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego starajcie samej skazy w pokoju naszego go. Wy zatem uśmiej, dając się uwieść błędom tych własnej stałości. Nie dostanę.

wpuszczeni w piwo faryzeuszu mieli podchwycić go w mowie. Cielu. Wiemy, że jestem, lecz drogi Bożej, wpłacić podatek Cezarowi, czy nie płacić?

0: wrócić
1: do nich. Czemu mi denara?
0: By mieli podchwycić go w mowie, ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy.
1: Wówczas Jezus rzekł do
0: bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego.
2: Bożej opatrzności.
0: Oto słowo Pańskie.
3: Chwała Tobie, Chryste.
2: Panom, może ich opuść, może... Dzisiejsze Słowo Boże jest zaproszeniem do refleksji nad rolą władzy świeckiej, która, a jakże, ich ma również do odegrania ważną rolę w planach
4: za dzisiejszego Marka, niech on wdzięczni,
2: a która tym planom wprawdzie może się sprzeniewierzyć. Muszą chytro zaczynają nauczyciele. Czy wolno?

0: No płacić. Prza odpowiedź tak lub nie. Tak. Czemu, którzy nawet nie dotykali tej monety. Nie oglądasz się na osobę ludzką. Czy wolno płacić Cezarowi podatek, czy nie? Takie pytanie,
1: że znieważenie,
0: musza jeśli odpowiedź nie, tak na... lub nie. Jeśli Jezus powie tak,
1: oskarżenie o...
0: to narazi się najgorliwszym, którzy nawet nie dotykali rzymskiej, pogańskiej monety, aby się nie splawić wizerunkiem, w cudzysłowie, boskiego Cezara, co według nich było równoznaczne ze znieważeniem Boga Jahwe. Jeśli powie nie, narazi się na oskarżenie o pożeganie do buntu, do niepłacenia podatków. Jezus zna ich myśli, nazywa ich obłudnikami. Odpowiada im w sposób niezwykły. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Odpowiedź Jezusa oznacza odrzucenie przekonania, żywego przekonania zarówno w środowisku rzymskim, jak i w środowisku żydowskim. Choć w obu mającego inne znaczenie, że władza państwowa jest wyrazem nie tylko władzy politycznej, że jest równocześnie religijna. Otrzymaliśmy tu wyraźną linię podziału. Władza polityczna, chociaż pochodzi od Boga, ma własną dziedzinę. Dziedzinę, która dotyczy porządku i dobra publicznego. Ta władza może być gorsza lub lepsza. Czasy nam to wyraźnie pokazują. Pan Jezus nie rozwija tego tematu. Uznaje słuszność podatku ustalonego dla społeczności nawet przed władzę okupacyjną. Wyrachowane i świadome uchylanie się od tego obowiązku byłoby nie tylko przestępstwem gospodarczym, ale także byłoby wykroczeniem moralnym. Oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Od zagadnienia dotyczącego tego, czego może domagać się władza ziemska, świecka, Jezus przechodzi do tego, co należy się Bogu. Bóg jest ponad Cezarem. Bóg jest ponad każdą władzą. W konsekwencji państwo nie może wymagać tego, co należy się tylko Bogu. Czyli na przykład państwo nie może domagać się bezwzględnego posłuszeństwa, na przykład w zaprowadzeniu takiej czy innej edukacji. Państwu daje coś z mego, czyli taką monetę. Władzy słucham w sposób ograniczony, natomiast do Boga należę cały. Boga słucham bezgranicznie. Boga słucham zawsze. Chrześcijanin powinien bronić swojej wolności oddawania czci Bogu ponad wszelkim prawem i ponad wszelką władzą. Ponieważ Boga trzeba słuchać bardziej, a nie ludzi.
1: nakazy, polecenia, ustawy państwa, które sprzeciwiałyby się prawu Bożemu, nie mogą obowiązywać człowieka wierzącego w sumieniu. Odważnych, którzy w imię prawości sumienia sprzeciwiali się władzy państwowej, nie wahając się nawet oddać swojego życia, czcimy dziś jako bohaterów i męczenników. I wymienić można chociażby i naszego świętego Stanisława Szczepanowskiego czy Tomasza Mora z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Wśród nich rozpoznajemy także mordowanych dziś, wiernych swojemu sumieniu, chrześcijan w Chinach, w Korei Północnej, w Wietnamie, w państwach muzułmańskich, chociażby wymienić trzeba Nigerię i innych miejscach świata. Od czasów rewolucji francuskiej ludzie władzy im bardziej są areligijni, a nawet ateistyczni, tym bardziej czują się boskimi. Mianują siebie panami życia i śmierci. I nie jeden raz chcą zastąpić dekalog, chcą zastąpić Ewangelię swoimi prawami. I dzieje się to także na naszych oczach. Dzieje się to w tej naszej starej Europie. I dlatego ludzie sprawujący władzę bardzo potrzebują modlitwy. Potrzebują jej, aby mieli moc obronić się przed pokusą samoubóstwiania. I z tej mszy świętej jest to wezwanie, byśmy taką modlitwę wciąż podejmowali. A nową ziemię i nowe niebo może dać nam tylko Bóg, nikt inny. I tylko Jemu należy się cześć i chwała na wieki wieków. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. W tym duchu zanośmy do Boga nasze modlitwy.
2: Za biskupów i prezbiterów, aby całemu ludowi Bożemu przybliżali prawdę o zbawieniu. Ciebie prosimy. Za misjonarki i misjonarzy, aby mimo przeszkód i trudności głosili z zapałem Ewangelię. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby troszczyli się o wszystkich powierzonych ich odpowiedzialności. Ciebie prosimy. Za katechetów, aby wiernie i z oddaniem wypełniali swoją misję. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za zmarłych z naszych rodzin, za poleconych w czasie tej mszy świętej zmarłego Stanisława i Andrzeja o wieczne zbawienie. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za nas samych, abyśmy nieśli do naszych rodzin i środowisk dary otrzymane podczas tej Eucharystii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj, Panie, nasze modlitwy i przybądź do nas ze swoją łaską i nas prowadź, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara Eucharystyczna

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Małgorzatą, świętym Antonim Padewskim, świętym Piotrem Jerzym Frasaty i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem dla Ciebie, aby przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie usłyszany.

Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsza parafia jest dobrą nauczycielką, mówi biskup tarnowski Andrzej Jeszka. Kapłani, którzy w sobotę przyjęli święcenia, dowiedzieli się, w których parafiach będą pracować duszpastersko. Aplikaty wręczył neoprezbiterom biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: Całe to doświadczenie, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalności parafianie. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
1: No, prezbiterzy będą posługiwać m.in. w parafiach świętego Mateusza w Mielcu, w Dębicy, Latoszynie, Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, w Ryglicach i również w Ptaszkowej.
3: Nowy start, inną rzeczywistość, więc myślę, że bardzo mocno odciśnie piętno na całe kapłaństwo i myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
4: Te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
3: Duszpasterz jest taką osobą, która ma iść do wszystkich.
4: Trzeba to Słowo Boże, które przemadlamy, które kontemplujemy, o którym też dużo uczyliśmy się od takiej strony teologicznej, egzegetycznej, przekładać na takie bardzo praktyczne życie. Pokazywać je właśnie od tej strony, że Bóg jest tym obecnym i działającym bardzo konkretnie w konkretnym życiu człowieka żyjącego tu i teraz.
1: Mówili ksiądz Kacper Dusza i ksiądz Marcin Fasula. Więcej o pierwszych parafiach 14 nowych kapłanów piszemy na naszej stronie rdn.pl. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w sanktuarium obłogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze do 11 czerwca.

0: młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
1: Spotkanie rozpocznie się 16 czerwca o 9 w Wałrudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom błogosławionej Karoliny oraz uczestniczyć we wspólnej integracji pod Gruszą, która będzie prowadzona przez wolontariuszy. O 10 wyruszy pierwsza pielgrzymka do sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce zaplanowano integrację, poczęstunek. Będzie także okazja do spowiedzi. Elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach, w trakcie którego młodzi będą mieli okazję porozmawiać o cechach ucznia misjonarza, a także o tym, co to znaczy być w kościele uczniem misjonarzem. W programie ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14:30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Zapisy na spotkanie bierzmowanych trwają przez formularz dostępny w internecie do 11 czerwca. Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na początku lipca jej uczestnicy wyruszą z kilku miejscowości. Będą to dwu- i trzydniowe trasy. Redemptorysta ojciec Szczepan Hebda zaprasza do udziału w promienistej pierwszej pielgrzymce do Tuchowa. Sądeckiej, Brzeskiej, Mieleckiej, Bocheńskiej, Limanowskiej i Jasielskiej. Trwają już zapisy. Przemierzając pielgrzymi szlak, uczestnicy w sposób szczególny modlić się będą za młodzież oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne w diecezji tarnowskiej.
2: Wychodzimy już czwarty raz. Jest 6 promieni tej pielgrzymki. Sądecka, Brzeska, Mielecka, Jasielska, Bocheńska i Limanowska. Te grupy wychodzą w odpowiednim dla siebie czasie, bo są to trasy trzydniowe albo dwudniowe, aby przyjść do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 5 lipca na godzinę 15, aby uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
1: Plan poszczególnych pielgrzymek i informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej pptuchow.diecezjatarnow.pl.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery PL, albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z parafii pod wezwaniem świętego Jakuba w Brzesku wraz z opiekunem, księdzem Krzysztofem Romańskim.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan Jezus udaje się do Ogrodu Oliwnego, aby modlić się przed swoją męką. Przeżywa trwogę, samotność i ciężar odpowiedzialności za zbawienie świata. Wie, jak wielkie cierpienie go czeka, a jednak z pełnym zaufaniem mówi do Ojca: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W tej tajemnicy powierzamy Bogu wszystkich młodych ludzi, których serca dotyka łaska powołania. Prosimy, aby wśród wielu głosów współczesnego świata potrafili usłyszeć cichy głos Chrystusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam na

0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Jezus, choć niewinny, zostaje poddany okrutnemu biczowaniu. Przyjmuje cierpienie bez skargi, z miłości do każdego człowieka. Jego rany są znakiem miłości silniejszej niż zło i grzech. W tej tajemnicy modlimy się za kapłanów, osoby konsekrowane, misjonarzy i wszystkich, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie. Prosimy, aby Chrystus umacniał ich w chwilach zmęczenia, niezrozumienia i duchowych zmagań. Niech pozostają wierni swojemu powołaniu i każdego dnia odnawiają w sobie gorliwość służby.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Żołnierze wkładają Jezusowi na głowę koronę z cierni, szydząc z Jego królewskiej godności. Chrystus przyjmuje upokorzenie i odrzucenie, odpowiadając na nie miłością. W tej tajemnicy prosimy o odwagę dla tych, którzy słyszą w sercu głos powołania, ale obawiają się opinii innych ludzi. Niech nie zniechęcają ich trudności, niezrozumienie czy lęk przed przyszłością.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona i podejmuje drogę na Golgotę. Choć wyczerpany cierpieniem, nie zatrzymuje się, lecz wytrwale idzie do końca. Spotyka ludzi, którzy pomagają mu nieść ciężar krzyża. Szymona z Cyreny, Weronikę, swoją matkę. W tej tajemnicy modlimy się za rodziny chrześcijańskie, aby były pierwszym miejscem budzenia i pielęgnowania powołań. Prosimy za rodziców, katechetów, wychowawców i duszpasterzy, aby swoim przykładem wiary pomagali młodym odkrywać obecność Boga.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa. Na Golgocie Jezus oddaje swoje życie za zbawienie świata. Z wysokości krzyża objawia największą miłość, przebacza swoim oprawcom i do końca pozostaje posłuszny Ojcu. W tej tajemnicy szczególnie prosimy, aby w naszych parafiach i wspólnotach nie zabrakło osób gotowych wspierać modlitwą i dobrym słowem tych, którzy rozważają oddanie swojego życia na służbę Kościołowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans

0: Z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy kroczyć po 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Czystość ciała czy czystość ducha? Proszę Ojca, w tym rozdziale czytamy o nieczystościach seksualnych u kobiet i mężczyzn. U kobiet te nieczystości dotyczą krwawienia miesięcznego, u mężczyzn współżycia, polucji. Czy nieczystość, o której tutaj czytamy, była tożsama z grzechem?
4: Absolutnie nie. Można by powiedzieć, że wręcz stoi na przeciwległym biegunie niż grzech. Grzech zaliczamy do kategorii, którą w tradycyjnej teologii moralnej określamy jako akt ludzki, ludzkie działanie. Można powiedzieć, że wszystko, co człowiek robi, to jest ludzkie. Jak człowiek wiąże sznurowadło, to robi to człowiek, a więc jest to działanie człowieka, czyli ludzkie. Ale w tym terminie chodzi o to, co jest działaniem możliwym tylko dla człowieka. Odpowiednio wytresowana małpa ma ręce na tyle sprawne, że też jakoś tam zaplącze kawałek sznurka, czyli sznurowadło może sobie zawiązać. Ale u takiego zwierzęcia nie istnieją takie władze umysłowe jak świadomość, rozeznanie, osąd moralny. To są władze szczególnie związane z kondycją ludzką. I jako o ludzkim działaniu mówimy o takim działaniu, które jest możliwe dzięki tym władzom charakterystycznym dla człowieka. To, że ktoś choruje, to, że z tego powodu cierpi różne niedogodności utrudniające życie, to nie jest grzech, bo to nie jest jego wybór, jego decyzja, działanie, poprzez które staje w konflikcie z Bogiem, który stoi po stronie dobra. Jak kogoś boli ząb, to nie jest jego grzech, chociaż to jest jego problem, bo trzeba to leczyć, trzeba uśmierzyć najpierw ten ból, żeby nie dokuczał. I powiedzmy sobie jasno, że ten 15 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi o dolegliwościach, a nie o tym, co ludzie robią, bo są Bogu nieposłuszni albo chcą Bogu ubliżyć. W tym sensie nie jest to grzech. Absolutnie.
3: Dziękuję za to wyjaśnienie. Ta nieczystość, o której czytamy, obejmowała też osoby, które na przykład usiadły, nie wiem, na krześle czy na łóżku, na którym osoba nieczysta wcześniej siedziała. Skąd taki rygoryzm w tych kwestiach?
4: Będzie trzeba długiego czasu, żeby ludzie odkryli, że istnieje coś takiego jak mikroorganizmy, które przenoszą się z człowieka na człowieka, ze zwierzęcia na człowieka, a czasami za pośrednictwem różnych rzeczy, z którymi osoba już chora i osoba, która potem dopiero będzie chora, mają kontakt. I żeby to zjawisko opisać, no to musieliśmy doczekać XIX wieku. Natomiast wiązanie faktów, nawet jak się nie ma mikroskopu, jest możliwe. I starożytni wiązali fakty ze sobą. Zdawali sobie sprawę z tego, że kontakt z osobą chorą i fakt późniejszego zachorowania na tę samą chorobę jakoś się ze sobą wiążą. Dlatego na przykład tutaj się odwołuje do 14, do 13, 14 rozdziału Księgi Kapłańskiej, izolowano trędowatych. Chociaż do dzisiaj nie mamy stuprocentowej pewności, czy trąd jest chorobą zakaźną. Ale na wszelki wypadek i dzisiaj izolujemy trędowatych, żeby nie stanowili ewentualnego źródła zagrożenia i choroby dla innych. Jeżeli uwzględnimy stosunkowo niski stan higieny i łatwość, z jaką chociażby w takich wybroczynach z krwi rozwijają się różne bakterie, no to może być tak, że powiązano ze sobą to, że ktoś miał kontakt z takimi płynami pochodzenia organicznego, a potem na coś zachorował. Ale to się tylko domyślamy, to po pierwsze. Po drugie, jest to jakaś próba racjonalizacji tych przepisów dotyczących czystości. Natomiast z religijnego punktu widzenia istnieje jakby inny poziom wyjaśniania. Jeżeli coś sprawia, że człowiek nie powinien podejmować na przykład czynności, które wprowadzają go w kontakt ze sferą sakrum, a powiedzieliśmy już, że nie chodzi o grzech, tylko chodzi o kondycję nieczystości, która z naszego myślenia wypadła po prostu, to staramy się ograniczyć ten problem tak, jak staramy się ograniczyć problemy zdrowotne. Przez analogię. Czy ta kategoria religijna nieczystości materialnie przenosi się z człowieka na człowieka? Nie. Ale co wyraża to izolowanie się od przejawów owej nieczystości rytualnej? Że naszą troską w normalnych życiowych sytuacjach zależnych od naszych działań jest zachowanie zdolności do tego, żeby móc uczestniczyć w aktach kultu. Że naszą troską jest to, żeby móc w każdej chwili stanąć przed Bogiem w akcie ofiary, w akcie modlitwy. I myślę, że ten element warto postawić na szczycie tej piramidki.
3: Jako pierwszy. Ojcze, to może jeszcze jeden wątek dotyczący relacji małżeńskich. Współżycie mężczyzny z kobietą, z żoną, nakłada na niego nieczystość. Czy to mogło mieć wpływ na relacje małżeńskie, na budowanie jedności, na prokreację?
4: Cóż, gdybym udawał, że jestem ekspertem od roli seksualności w małżeństwie,
5: to nie byłby ojciec ojcem.
4: To nie byłbym do końca szczery, tak. Ja nie wiem do końca, jak to działa. Natomiast myślę, że gra toczy się o co innego. To jest taka piaskownica, gdzie bawią się duże dzieci i bawią się, kiedy przyjdzie im na to ochota, i takimi zabawkami, które im się akurat w danej chwili podobają? Czy sfera seksualności jest wpisana w pewien życiowy ład, który uwzględnia, powiedziałbym, kompletne spektrum wartości, od tych najwyższych po te najbardziej takie bliskie ziemi?
3: Tym zamyśleniem zakończmy dzisiejszą rozmowę i poproszę ojca o zadanie dla słuchaczy.
4: Proszę państwa, prosiłbym państwa o to, żeby przemyślawszy, co się dzieje w tym 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej, sięgnąć do Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wers 15, ewentualnie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, werset 11, i zastanowić się, co łączy ze sobą te wersety ewangeliczne z 15 rozdziałem Księgi Kapłańskiej. Czy jest jakaś wspólna logika w tych tekstach?
3: Bardzo dziękuję.
4: Drodzy państwo, Pomagamy Radiu Warszawa. Dlaczego? Bo Radio Warszawa pomaga nam pogłębiać naszą formację religijną, ożywiać naszą wiarę, więc pomóżmy temu radiu i naszymi modlitwami, i naszą sympatią dla tego radia, ale też i jakimś grosikiem, który pozwoli temu radiu dalej funkcjonować.
3: Zachęcamy. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
4: i pani Joanna Człapska.
3: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
2: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
1: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
3: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
1: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
2: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
3: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
1: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatnio

0: Maryjo, stolico mądrości, bądź pozdrowiona. Nieprzypadkowo zwracamy się do Ciebie tym wezwaniem. Okazałaś prawdziwą mądrość, przyjmując pokorą anielskie zwiastowanie. Zrodziłaś Syna Bożego, mądrość wcieloną. Ty nauczyłaś się przy Jezusie mądrości krzyża. Przybywamy do Ciebie jako wspólnota akademicka klasycznych uniwersytetów, konferencji rektorów uniwersytetów polskich w osobach rektorów i prorektorów. W sposób szczególny staje dzisiaj przed Tobą Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie w 55. rocznicę jego powstania. W naszych sercach przynosimy wszystkie uczelnie w Polsce, profesorów, studentów, doktorantów, pracowników administracji, instytucje, osoby mające wpływ na stan i kondycję polskiej nauki, w tym rządzących, których decyzje znajdują odbicie w codzienności szkolnictwa wyższego. Święty papież Jan Paweł II w dniu 6 czerwca 1979 roku powiedział: celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Te słowa wypowiedział na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Myśl tę rozwinął w przemówieniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata. Pojęcie wiedzy i mądrości, wokół których toczy się życie uniwersyteckie, tylko pozornie wydają się tożsame. Spróbujmy sobie uświadomić, jakie współzależności i różnice zachodzą między nimi. Wiedza jest zbiorem informacji z dziedzin szczegółowych. Mądrość to specyficzny rodzaj wiedzy dotyczącej spraw podstawowych, pierwszych przyczyn świata i celu życia człowieka. Przekracza ona wiedzę empiryczną i skłania ku poszukiwaniu niewidzialnego absolutu. Wiedza kojarzy się z gromadzeniem i zapamiętywaniem faktów, z postawą encyklopedysty. Mądrość natomiast wymaga logicznego myślenia, wprowadza ład umysłu, czyni z człowieka, który zdobył wiedzę, myśliciela. Wiedza jest ukierunkowana na gromadzenie ilościowe. Mądrość potrafi dokonać rozumnej selekcji, wybrać to, co naprawdę przydatne i co służy dobru. Wiedza śpieszy się w dążeniu do zdobywania użytecznych informacji. Mądrość potrafi zatrzymać się i kontemplować, poznawać dla samego zachwytu nad prawdą i pięknem. Wiedza jest nastawiona przede wszystkim na rozwój, na to, co nowe, lepsze. Mądrość szanuje tradycję, doświadczenie pokoleń i autorytetów. Wiedza może prowadzić do pychy i przekonania, że jest się kimś lepszym od innych. Mądrość natomiast jest bliźniaczą siostrą pokory. Wie, jak wiele jeszcze nie wie. Wraz z upływem czasu coraz bardziej dostrzega dysproporcje między tym, co już zostało poznane, a co dopiero zaczyna się dostrzegać. Wiedza dąży do osiągnięcia umiejętności użytecznych w życiu. Mądrość zmierza do realizacji dobra. Wiedzę można zdobyć, natomiast ku mądrości nieustannie się podąża. Każda wiedza odpowiednio wykorzystana może i powinna prowadzić do mądrości. Jednak osiągnięcie wiedzy w jakiejś dziedzinie nie czyni człowieka automatycznie mądrym w najgłębszym, istotnym znaczeniu tego słowa. Świadomi powyższych różnic między wiedzą i mądrością, pragniemy jako pracownicy i studenci bardzo mocno wziąć sobie do serca przestrogę zawartą w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Czytamy tam: epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje mądrości. Przyszłym losom świata grozi niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nikt nie zarzucił nam tego, co mówili ojcowie Kościoła o niektórych starożytnych filozofach. Posiedli ogromną wiedzę, ale w życiu często nie kierowali się mądrością. Powinniśmy dążyć do osiągnięcia postawy, o której pisał święty Bazyli Wielki, jeden z wybitnych teologów greckich IV wieku, który najpierw posiadł rozległą wiedzę podczas studiów w Atenach, a następnie poszukiwał mądrości w kontemplacji Słowa Bożego. W mowie do młodzieży zawarł następującą zachętę: trzeba słuchać mądrych pisarzy, zarówno starożytnych, jak i chrześcijańskich, oraz starać się w życie wprowadzać ich słowa, bo tylko ten człowiek jest mądry, który potwierdził czynem prawdziwą filozofię wyrażoną słowami, natomiast inni ludzie unoszą się jak cienie. Na wszystkich uniwersytetach winniśmy obcować w naszych badaniach z mądrością Bożą, która wyjaśnia przyczyny świata i nadaje sens życiu ludzkiemu. Naszym obowiązkiem jest więc ciągłe stawanie się nie tylko wykształconymi, ale przede wszystkim mądrymi profesorami i studentami. Budujmy wspólnotę wiedzy i idźmy razem ku mądrości. Maryjo, stolico mądrości, czuwaj nad wszystkimi uczelniami w Polsce i prowadź je do jedynego źródła prawdziwej mądrości.
1: Bóg zapłać księdzu profesorowi Mirosławowi Kalinowskiemu, rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za dzisiejsze rozważania apelowe. Do już wymienionych osób przebywających na modlitwie apelowej pragniemy jeszcze dołączyć siostry zakonne i zakonników w ramach ogólnopolskiego zjazdu historyków zakonnych. Są wśród nas neopresbiterzy z diecezji łomżyńskiej, a także pielgrzymi z parafii świętego Wojciecha z Bolesławca. Razem ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Tobie, Maryjo, polecamy sprawę powołań. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie oddajemy wszystkich neopresbiterów, którzy w tych dniach przebywają tutaj na Jasną Górę, aby Tobie zawierzyć swoje kapłaństwo. Polecamy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Pragniemy jeszcze raz oddać Tobie, Mario, i zawierzyć Częstochowski Uniwersytet imienia Jana Długosza, który przeżywa swoją 55. rocznicę powstania. Powierzamy wszystkich wykładowców, studentów, pracowników wyższych uczelni. Oddajemy Ci, Mario, wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy diecezję sosnowiecką, dziś parafię świętego Andrzeja Boboli w Sosnowcu, w którym przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
6: przesłań Jana Pawła II wydobędźmy pewne dwie triady albo tryptyk papieski. Prawda prowadzi do zaufania, a zaufanie buduje wspólnotę. Wiara i rozum, wiara i prawda, wiara i miłość –

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W tym odcinku Leksykonu docieramy do litery R i hasła Romuald i Roman. Zespół Romuald i Roman powstał wiosną 1968 roku we Wrocławiu. Założony został przez dwóch dobrze znanych tamtejszej publiczności śpiewających gitarzystów, Romualda Piaseckiego oraz Romana Runowicza. Składu dopełnili basista Jan Jacek Baron oraz perkusista Andrzej Tylec. Grupa zadebiutowała w swoim rodzinnym mieście 13 czerwca 1968 roku podczas drugiego wiosennego przeglądu zespołów muzyki rytmicznej. Zdobyła wówczas pierwsze miejsce. To był początek pasma efektownych zwycięstw. W 1968 kolejne nastąpiły. Podczas trzeciego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Młodzieżowej w Częstochowie oraz na czwartym Ogólnopolskim Przeglądzie Wokalistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej w Gliwicach. W 1969 roku zespół Romuald i Roman awansował do krajowej czołówki. Występując z nowym basistą Leszkiem Mutem, który zastąpił powołanego do wojska Barona, odnosił kolejne sukcesy, zdobywając drugie miejsce w finale Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego w Rybniku i przede wszystkim odnosząc zwycięstwo w pierwszym ogólnopolskim festiwalu awangardy bitowej w Kaliszu. Rok później w kategorii zespołu w ankiecie miesięcznika Jazz formacja zajęła 8 miejsce, wyprzedzając takie zespoły jak Jumble i No To Co. Debiutancki mały krążek zespołu ukazał się w 1969 roku i zawierał na stronie A swego rodzaju studium psychicznej depresji kompozycję Pytanie czy hasło Runowicza, a na stronie B utwór Człowiek Piaseckiego. W warstwie muzycznej oba utwory pokazywały pewne wpływy wczesnego zespołu Cream, ale przy tym dość zróżnicowany charakter i interesujące rozwiązania aranżacyjne. Oto Pytanie czy hasło Romuald i Roman.

Romuald Biroman dzięki wyjątkowej jak na tamte siermiężne czasy oprawie świetlnej i projekcjom filmowym podczas występów oraz szczególnym upodobaniom do improwizacji zasłynęli jako formacja tworząca psychodeliczne widowiska. Niestety grupa nie miała szczęścia do nagrań, tak radiowych jak i płytowych. W tamtym czasie oczekiwano od zespołów numerów kilkuminutowych, a przecież cały muzyczny efekt tkwił w przypadku grupy w rozbudowanych kompozycjach. Nawet najbardziej znany kawałek, Bobas, był niestety efektem nagraniowego kompromisu. W planach było przygotowanie materiału na album. Zaprzyjaźniony z zespołem Ryszard Wojtyło, autor tekstów, jak wspominał Tomasz Tuszkiewicz, cisnął nas, żeby przygotować repertuar na longplay, bo wiedział, że to oznaczało tantiemy. My, jeśli już myśleliśmy o dużej płycie, to raczej górnolotnie, żeby zostawić coś po sobie. I takie myślenie obracało się przeciwko nam. Oto wydany na singlu w 1970 roku utwór Bobas, który przez wiele tygodni zajmował pierwsze miejsce na radiowej liście przebojów polskiego radia.

Zmierzch kariery pierwszego wcielenia Romualda i Romana przypadł na rok 1971. Grupa, niejako w swoim łabędzim śpiewie, wystąpiła w filmie Trąd Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, wykonując utwór Gdyby przebaczać mogli wszyscy. Potem muzycy rozstali się. Andrzej Tylec trafił do zespołu Czesława Niemena, a Roman Runowicz przeszedł do grupy Nurt. Oto utwór Gdyby przebaczać mogli wszyscy.

W roku 1973 Romuald Piasecki reaktywował zespół Romuald i Roman. Band powrócił na rynek muzyczny jako trio, mając w składzie Andrzeja Pluszcza, gitara basowa i wokal wspierający, oraz Stanisława Kasprzyka, grającego na perkusy. W marcu 1973 z gościnnym udziałem Włodzimierza Wińskiego, grającego na saksofonach tenorowym i sopranowym, zespół zarejestrował utwory z muzyką Piaseckiego i tekstami Andrzeja Kuryły. Były to Spacer po Mlecznej Drodze, Coś we mnie drzemie i Przeciwny wiatr. Styl grupy oscylował wówczas wokół mieszanki jazz rocka, hard rocka i bluesa. Po kilku miesiącach Piaseckiemu towarzyszyła już nowa sekcja rytmiczna. Od tego też czasu przez kolejne lata następowały liczne zmiany personalne. W lutym 1975 roku Romuald i Roman wystąpił w warszawskiej sali kongresowej na imprezie z cyklu Eurorock, a z końcem marca wziął udział w 12. festiwalu Jazz nad Odrą. W czerwcu wystąpił podczas imprezy Rok przez cały rok w ramach 13. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wykonując m.in. piosenkę Coś we mnie drzemie. Oto ona.

sierpniu 1975 roku, zresztą starym zwyczajem, zespół grał w tanecznym non-stopie w hali warszawskiej Gwardii. W listopadzie 1976 pojawił się w niemieckim programie telewizyjnym Rund. W sierpniu 1977 wystąpił podczas gdańskiej imprezy Rock Disco, a brał także udział w imprezach z cyklu Lato z Radiem. Jednak w czasie, gdy nowy kierunek w polskiej muzyce rockowej zaczął wytyczać ruch muzyka młodej generacji, band zaczął tracić kontakt ze swoją publicznością, co automatycznie zepchnęło go na obrzeża rynku muzycznego. W roku 1994 ukazał się album Romuald i Roman, zawierający nagrania radiowe z różnych okresów działalności. W lutym 2001 roku zespół Romuald i Roman zebrał się w składzie Romuald Piasecki, śpiew i gitara, Jacek Baron, śpiew, gitara, Krzysztof Orłowski, instrumenty klawiszowe, Kazimierz Swynar, gitara basowa i śpiew oraz Mirosław Krawczyk, perkusja. Stało się to z myślą o występie na jubileuszowym koncercie we wrocławskim klubie Stajnia 8A. Mimo wielu planów i nadziei związanych z powrotem na scenę, skończyło się na zagraniu kilku okolicznościowych koncertów. W roku 2009 Bogusław Klimsa zrealizował dla TVP Kultura poświęcony grupie film dokumentalny Gdzie chłopaki z tamtych lat. Na koniec kompozycja Wędrujesz tak, zarejestrowana w maju 1977 roku.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy folkową listę przebojów. W naszym programie będą dwie części. To myślę, że Państwo się przyzwyczailiście do tego, że bywają części specjalne. I właśnie taka część specjalna dzisiaj przed nami. To będzie taka niezwykła dość część specjalna, bo poświęcona zespołowi, którego nie ma w zestawieniu do głosowania i nie będzie dzisiaj, ani w tym miesiącu, może dopiero po wakacjach się pojawi. W każdym razie, jak zespół sam o sobie pisze, muzyczna historia grupy zaczyna się od dziadka, dziadka Józefa. To dzięki niemu dziś gramy melodie, które usłyszycie na dwóch płytach, bo właśnie zespół wydał album dwupłytowy, który trafił do moich rąk. Ten dziadek i początek grupy to rok 1985. Dobrze, możemy powiedzieć, to jest rodzinna kapela Kościelniaki. O nią chodzi, czyli jedziemy do Olszówki w okolicach Mszany Dolnej. Pierwszy skład kapeli to Józef Kościelniak prym, Stanisław Kościelniak skrzypce i wokal, Jan Kościelniak basy i Marian Kościelniak sekut i wokal. I teraz posłuchamy kilku utworów i wykonania, konkretnie trzech. Pierwsze to będzie Pod Cyrlą jest Centrum Góralskiej Kultury, bo całość wydało też Stowarzyszenie Pod Cyrlą. To jest też ważne. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlą. Drugi utwór, Bo nasza wieś wspaniała jest, a trzeci Drużba Jose Drużba.

Rodzinna kapela Kościelnioki. Ta nazwa to 2014 rok i powstanie właśnie tej formy grania. Powstała z inicjatywy Moniki Józefa Kościelniaka, którzy pragnęli kontynuować tradycje muzyczne zapoczątkowane przez dziadka. No to on przekazał wiedzę i umiłowanie do grania. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, zdobywa nagrody na festiwalach Talibanowskiej Słazi w 2023 roku, Złote Basy na Drusbatce też w 2024 roku. Współpracuje zespół ze Stowarzyszeniem KGW Olszówka. Razem odtwarzają lokalne melodie. Wsparcia merytorycznego zespołowi udzielają też przedstawiciele marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny. A kapela działa, tak jak już mówiłem, przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Góralskiej pod Cyrlą. No i w ich wykonaniu posłuchamy kolejnych trzech utworów. Pierwszy Jedną Dolineckom, później będzie Polka Ode wsi do miasta, no i trzeci Sła dziewczyna Borem.

Będziemy kończyć naszą część specjalną, ale jeszcze jeden utwór przed nami. Ta część specjalna jest spowodowana wydawnictwem dwupłytowym Rodzinnej Kapeli Kościelniaków. My gramy utwory z płyty numer 1, bo płyta numer 2 będzie prezentowana pewnie kiedy indziej w naszym programie. Póki co to Kościelniaków nawet nie ma w zestawieniu do głosowania. Myślę, że od września trafią. Rodzinna Kapela Kościelniaki teraz już się z nami żegna. Wszystko mi się wszystko. Taki tytuł. Posłuchajmy to ponad 5 minut grania.

Wracamy do zestawienia do głosowania i od razu jedziemy do Lipnicy, Lipnicy Wielkiej, to jest pogórzańskie granie. Górzanie, grupa, kapela się nazywa. Ja jestem Lipniczanin, numer SMS-owy 705. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148, koszt złotówka plus VAT. W SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer utworu, który chcemy wesprzeć. No a teraz już Górzanie.

Było granie pogórzańskie, to teraz będzie lachowskie. Dwa utwory z tej grupy etnograficznej. Pierwszy to zespół Lachy, Nie ciesy mnie puzek. 706 numer SMS-owy. Przypominam, że głosowanie SMS-owe kończymy w przedostatnią niedzielę czerwca, bo w ostatnią będzie podsumowanie całości. Gramy grupę Lachy.

Słowo się rzekło, no to trzeba się go trzymać. Skoro miały być dwa zespoły po lachowsku, to będą teraz piątkowioki, Tramel Polka w ich wykonaniu, to jest taka specjalność lachowska. Mama tacie nie wierzyła. Numer SMS-owy 707, a ja chcę przypomnieć, że głosujemy nie tylko SMS-ami, ale też przez naszą radiową stronę internetową rdn.pl i też do przedostatniej niedzieli czerwca. Gramy grupę Piątkowioki.

Z Nowego Sącza przeniesiemy się z graniem do Tarnowa. Przed nami Świerczkowiacy, czyli w zasadzie jesteśmy w Mościcach, bo tam mają swoją siedzibę. Trojak w ich wykonaniu, 703 numer SMS-owy. Mówiłem o głosowaniu SMS-ami, mówiłem o głosowaniu przez naszą radiową stronę. No to jeszcze poczta mailowa. folk@rdn.pl to jest nasz adres internetowy. Świerczkowiacy.

Pozostaniemy w okolicach Tarnowa, do Kowalowej się przeniesiemy, w kuźni u Kowala. Czemu ty, Andziu, w lesie stoisz? Mamy w zestawieniu do głosowania. 684, numer SMS-owy.

Teraz pojedziemy troszkę na północ. Pastuszkowe granie przed nami, a bodaj się zapadło. 685 numer SMS-owy. Przypominam, że głosujemy też kartkami pocztowymi słanymi na adres RDN Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4, 33 300 Nowy Sącz. Te kartki pocztowe mają też dotrzeć do naszej redakcji, może nie do przedostatniej niedzieli czerwca, ale do tego poniedziałku, który jest tuż po niej. Teraz już gramy pastuszkowe gramy.

I czas kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Na zakończenie zespół śpiewaczy senior, czyli jedziemy do Dębicy. Jadę ja przez wieś, 676, numer SMS-owy. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, wspaniałych dni. Wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. W końcu każdy z nas jest czyimś dzieckiem, więc każdemu z nas te życzenia się należą. No i teraz...

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Masters Bridge. Hello, sweetheart.